Posłuchaj. Ty wcale nie chcesz się odważyć. Tak boję się, że bez bikini gdzieś przepadniesz. Więc pozwól mi się dotknąć, pani.

0: Radio 105 i 4 FM. Rock Radio.
1: Myślę sobie, że

0: Wypadek na przejeździe kolejowym w Wielkopolsce. Jedna osoba zginęła. Po odwołaniu prezydenta Krakowa miasto zapewnia, że działa normalnie. Upały w Europie, we Włoszech miesiąc wcześniej niż zwykle.
1: Rock Radia.
0: Dorota Wardecka, dzień dobry. Jedna osoba zginęła, kilkanaście zostało rannych po wypadku na przejeździe kolejowym w Garbatce w powiecie obornickim w Wielkopolsce. Szynobus relacji Rogoźno-Poznań zderzył się z ciężarówką, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
2: W wyniku tego wypadku kierowca ciężarówki zginął. Pasażerowi pociągu 17 osób w różnym wieku była objęta opieką medyczną, ale mamy informację, że obrażenia, których oni doznali, są niegroźne.
0: Pociągi dalekobieżne jadą objazdami. Pasażerowie lokalnych połączeń mają do dyspozycji autobusową komunikację zastępczą. Prezydent powołał pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Zostanie nim sędzia Zbigniew Kapiński, o czym poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
3: Sędzia Zbigniew Kapiński specjalizuje się w prawie karnym. Kierował jeszcze do niedawna Izbą Karną Sądu Najwyższego. Ponad 30 lat działania jako sędziego w różnych sądach, różnych instancji.
0: Prezydent musiał podjąć decyzję o powołaniu nowego prezesa, ponieważ kończy się kadencja dotychczasowej prezes Małgorzaty Manowskiej. Kapiński był jednym z pięciu kandydatów wyłonionych przez Zgromadzenie Ogólne Sądu Najwyższego. Do kandydatury Kapińskiego krytycznie odnosił się Jarosław Kaczyński. Prezes PiS-u zarzucał mu, że ten w roku 2000 orzekł o niewinności Lecha Wałęsy w procesie lustracyjnym. Wakacje w Krakowie przebiegną pod znakiem wielkiej kampanii wyborczej. To z powodu szykowanych nowych wyborów prezydenckich. Mieszkańcy odwołali w referendum urzędującego prezydenta Aleksandra Miszalskiego, a to oznacza, że nowe wybory muszą się odbyć najpóźniej do 3 miesięcy. W tym czasie miastem zarządzać będzie komisarz wyznaczony przez premiera. I to powinno nastąpić jak najszybciej. Kwestiami organizacyjnymi z kolei do czasu wyznaczenia komisarza zajmie się sekretarz miasta. Dziś Dzień Matki, a Polska znajduje się w światowej czołówce rodzicielskiego kryzysu. Aż 70% rodziców przyznaje się do przemęczenia. Tyle samo chce być jeszcze lepszymi rodzicami. Według badania Ipsos dla Fundacji Kosmos dla Dziewczynek o objawach i sposobach na wypalenie rodzicielskie Małgorzata Paszkiewicz.
4: Blisko 40% rodziców dostrzega u siebie objawy wypalenia. Aż 8% doświadcza jego skrajnej formy, mówi dr Krystyna Boroń-Krupińska z Polskiego Centrum Uważności i Współczucia.
5: Podirytowania, wzrastająca frustracja, gorzej śpimy, mamy przyspieszone bicie serca albo płycej oddychamy.
4: Badania naukowe pokazują, że proste czynności potrafią pomóc.
5: 3 głębsze oddechy, poczuć stopy na ziemi. Badania pokazują, że rodzic powinien zatroszczyć się najpierw o siebie.
4: A dzieci mają wtedy mniej stanów lękowych, depresji i zachowań agresywnych.
0: Brytyjczycy przeżyli wczoraj najcieplejszy majowy dzień w historii swojego kraju. Rekordową temperaturę 35,5 stopnia Celsjusza pokazały termometry na lotnisku Heathrow. W kilku rejonach Anglii w związku z upałem obowiązuje pomarańczowy alarm. Alerty pogodowe także we Włoszech. W 12 włoskich miastach obowiązywać będzie dziś ostrzeżenie przed upałami. Między innymi w Rzymie, Bolonii, Florencji, Turynie i Wenecji. W tym roku upały nadeszły prawie miesiąc wcześniej niż zwykle.

0: 16. Pogoda.
1: W Poznaniu szykuje nam się bardzo gorący dzień. Termometry wskażą maksymalnie aż 29 stopni, a aktualnie mamy już ich 13. Będzie bardzo słonecznie, pogodnie, niebo ma być bezchmurne aż do wieczora. Na najbliższe dni synoptycy nie zapowiadają deszczu. Ciśnienie mamy wysokie, a wiatr słaby, miejscami umiarkowany.
0: Rock Radio 105,4 FM.
2: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16.
3: What a lovely morning! Good.
4: Siema, ziomale, witam was bardzo serdecznie.
0: Powstanie Rock Radia.
5: 4 po 6, 26 maja, wtorek, ta powstanie Rock Radia. W pełnym składzie zapraszają Kaj Toruszczyk, pan od Guziczków.
6: I oczywiście Jan Bajor Bajorek, dzień dobry.
5: Dzień dobry państwu, jesteśmy, byliśmy, będziemy, kłaniamy się nisko i czekamy na was po prostu i zaczynamy kolejną batalię. 2 2 4 4, 066 albo głosówki na Messengerze. Zapraszamy do nas, chodźcie śmiało. Będziemy grać klasykę rocka, tu nie zmienia się absolutnie nic. Manam, nie poganiaj mnie, bo tracę oddech. Zero poganiania, po prostu lecimy swoim tempem.

0: Long Train Run, The Doobie Brothers, wsiadać drzwi, zamykać pociąg do klasyki rocka 12 po 6. No i patrzymy i słuchamy, komu wręczymy dyplom prymusa powstania Rock Radia. Halo?
1: No kochani, ja jestem zszokowany, gdyż przystępując do pracy, delikatnie mówiąc, przygotowuję się, żeby troszeczkę wypaść jakoś przed wami. Witam. I brakuje mi czegoś. Nie włączyłem sobie Rock Radia. Kawa rozpoczęta, muzyki brak. To jest jak narkotyk. Korzystajcie z tego radia. Rock Radio daje świetną muzę, a poza tym te komentarze. To jest mistrzostwo świata. Jacula wita i żegna. Trzymajcie się. Miłego dzionka życzę. No, strzelce opolskie. Siemanko.
0: Ale które komentarze?
2: Na Facebooku.
0: Aha, na Facebooku. Na pudelku najlepsze są komentarze. Pozdrawiamy cię, Jacku. Wysyłamy do ciebie dyplom prymusa powstania Rock Radia. Strzelce opolskie odhaczone. Jacula wczoraj, Jacula dzisiaj. A dzisiaj, proszę bardzo, Billy Idol, Cradle of Love. 13 po 6. Wtorek. Powstanie Rock Radia. Łącz nas, klasyka rocka.

0: Alice Cooper i Poison, 20 po 6 łączy nas klasyka rocka. Journey Chip Trick to gramy za chwilę, a wy zostajecie, mam nadzieję, z nami.
1: Reklama.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
5: Tak, tak.
4: Od 6 do 9.
5: Od 6 do 9 w Żabce.
4: Za 6,99 i że na bogato.
5: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
4: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
5: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
4: Dokładnie.
6: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
7: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Szukacie fajnej przygody na Dzień Dziecka? Na mój nos! Wszystkie tropy prowadzą do Avenidy!
11: Dzień Dziecka w Avenidzie! Baw się z Psim Patrolem! Już w ten piątek i sobotę od 10 do 18!
10: Będą interaktywne gry, tańce, policyjne zagadki, balonowe zoo i pstrykanie fotek! Podejmuj wyzwania i zostań bohaterem!
12: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
13: I twoje też!
14: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
15: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
16: Została ostatnia reklama.
17: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj, sprawdź szczegóły w Omoda J.Crew Grupa Bemo. Swarzędz, ulica Wrzesińska 191. www.omoda.grupabemo.pl.
18: Po reklamie.

0: Jest w tym numerze taki pozytywny zastrzyk energii. Chip Trick, I Want You To Want Me. Za 29.07. A teraz do porannej kawy, odrobina technologii. Proszę Państwa, ciekawostki takie. Uwaga, chiński startup AI właśnie stworzył obrożę, która tłumaczy szczekanie psów i miauczenie kotów na pełne zdania, z dokładnością do 95%.
1: No co ty?
0: Absolutne szaleństwo. Zastanawia mnie tylko jedno. Jak oni to weryfikują? Pies albo kot na koniec dnia wypełnią ankietę?
2: Powstanie Rock Radia.
1: Myślę, że tak. No.
0: Krótki wywiad, parę pytań. The Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds. Witajcie, dzień dobry.

0: Republika i telefon. A propos telefonów, czekamy na was. 2 2 4 4 0 66 głosówki, proszę państwa, też mogą być grane na Messengerze. Czekamy na kontakt od was. Pytamy, jak się macie. Za 27, a przed 7 Inek sesji Blondie za chwilę.
1: Reklama. Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Kamper spakowany? Jedziemy?
4: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
3: Znowu? Przecież już brałeś.
4: Ale działała za słabo i za krótko.
5: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
6: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: No i jak twój kręgosłup?
7: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
6: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
8: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
9: Została ostatnia reklama.
10: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Po reklamie.
2: Rock Radio. W drodze.
3: W Poznaniu mamy nowe utrudnienia. Dzisiaj wyłączona z ruchu zostanie ulica 3 Maja wraz z odcinkiem Ratajczaka na wysokości Arkadii. Zachowany zostanie jedynie dojazd do posesji i przejścia dla pieszych. Odwrócony będzie kierunek poruszania się pojazdów na ulicy Nowowiejskiego.
4: This is rock and roll!
5: Powstanie Rock Radia.

0: Blondie, One Way or Another za 11.07. Proszę Państwa, na pewno słyszeliście wczoraj m.in. z newsów Rokradia, ale także w powstaniu Rokradia, że w wyniku referendum prezydent Krakowa został odwołany ze stanowiska.
1: No tak.
0: Tak, oczywiście od razu po oficjalnych wynikach ruszyła karuzela ewentualnych kandydatów, a na niej m.in. Marian Banaś, pancerny Marian, Grzegorz Braun,
1: no.
0: Czy uwaga, Marianna Schreiber.
1: O.
0: No, znając przywiązanie pani Marianny, to coś czuję, że zaraz po wyborach zacznie się spotykać z innym miastem.
2: Powstanie Rock Radia.
0: Także nie polecamy. IMF, Unbelievable w Rock Radio. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka. No i mam nadzieję, że wy jesteście. Jak coś, to dajcie znać. 2 2 4 4 0 66 albo głosówki na Messenger.

0: Summer of 69, czyli Bryan Adams we własnej osobie. Za 4.7 o 7 news, a w nich muzycznie między innymi, proszę państwa, czyli Złoty Fryderyk dla Lady Punk. Szczegóły za moment.
1: Rock Radio.

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
3: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
2: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
3: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
4: Została ostatnia reklama.
5: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
6: Tak, tak.
5: Od 6 do 9.
6: Od 6 do 9 w Żabce.
5: Za 6,99 i że na bogato.
6: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
5: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
6: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
5: Dokładnie.
7: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
0: Po reklamie.
8: Sponsorem programu jest grupa wydawnicza Filia. Wydawca thrillera Ego, Marcela Mosa.
9: Szczęść Boże wszystkim antykomunistom.
10: Był taki człowiek, który chciał, żeby dzieciom polskim było lepiej.
11: Jan Bajor Bajorek.
12: Obowiązkiem każdego polskiego patrioty jest nieść krużganek oświaty.
13: Panie Januszu, nie!
11: Powstanie! Rok Radia.
14: I tak oto dotarliśmy do godziny 7:00. Słuchajcie, powstanie Rok Radia. Za chwilę sprawdzimy listę obecności, bo są sygnały od was, między innymi na Messengerze, a teraz zapraszamy was na news.
15: Utrudnienia na torach w Wielkopolsce po śmiertelnym wypadku. Jest śledztwo w sprawie fałszywego alarmu o pożarze w mieszkaniu w Gdańsku. Tegoroczne Frederyki przyznane, złota statuetka dla Lady Bank.
16: Newsy Rok Radia.
15: Dorota Werdycka. Jeszcze co najmniej dzisiaj, być może dłużej, potrwają utrudnienia na torach po wypadku w Wielkopolsce. Na trasie Rogoźno-Poznań na przejeździe kolejowym w Garbatce ciężarówka zderzyła się z szynobusem. Zginął kierowca samochodu, 18 osób jadących pociągiem zostało rannych. Ze wstępnych ustaleń wynika, że tir prawdopodobnie nie wyhamował przed przejazdem i wjechał w bok szynobusu kolei wielkopolskich. Na miejscu cały czas pracują służby, mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP Polskich Linii Kolejowych.
17: To na pewno nie będzie szybko. Po pierwsze trzeba ściągnąć ze szlaku ten poszkodowany, powiedzmy, pociąg, czyli nawet można powiedzieć wrak pociągu. Po drugie uszkodzona jest również infrastruktura kolejowa, czyli na przykład sieć trakcyjna, słupy sieci trakcyjnej.
15: Zamknięta jest trasa kolejowa Rogoźno-Oborniki Wielkopolskie. Dla pociągów Polregio i Kolei Wielkopolskich wprowadzono komunikację zastępczą. Składy Intercity kierowane są m.in. przez Bydgoszcz. Trzydniowy protest pracowników rozpoczął się przed centralą Dinopolska w Krotoszynie. Powstało tu miasteczko namiotowe. Pracownicy domagają się m.in. podwyżek od 900 zł.
18: Państwowa Inspekcja Pracy na nasz wniosek przeprowadziła setki kontroli. Wykryto ponad 1300 naruszeń. A co robi firma Dino? No nic nie robi, dalej łamie te przepisy prawa. Łamie przepisy ustawy o związkach zawodowych, łamie przepisy kodeksu pracy, łamie przepisy ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
15: Protestujący skarżą się też m.in. na przeciążanie pracowników i braki kadrowe. Jest śledztwo w sprawie wywołania fałszywego alarmu o pożarze mieszkania w Gdańsku. Chodzi o mieszkanie matki prezydenta Karola Nawrockiego. W weekend ktoś zawiadomił służby nie tylko o pożarze, ale też o tym, że zagrożone są dzieci. Na miejsce przyjechały policja, straż i pogotowie ratunkowe. Drzwi zostały otwarte siłowo. Sprawcy fałszywego alarmu grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. A to nie jedyne takie zgłoszenie. Wcześniej doszło już do wywołania fałszywych alarmów, do kolejnych również w poniedziałek, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
19: Mieliśmy bardzo poważne zgłoszenie na terenie Warszawy, które musiało być szybko procedowane i oceniona wiarygodność. Tego są setki z tych weekendowych zdarzeń. Oczywiście muszą być wyciągnięte wnioski. To nie znaczy, że będzie potrzebne potrzebna zmiana.
15: A politycy PiSu domagają się dymisji szefa MSWiA. Metallica zatrzęsła ziemią. Podczas koncertu w kotle Czarownicy w Chorzowie stacja sejsmologiczna odnotowała drgania ziemi, mówi Damian Jabłeka z Planetarium Śląskiego.
0: Od właściwie pierwszych riffów ze sceny aktywność ta sejsmiczna się zwiększyła i przez cały koncert z różną intensywnością, ale mogliśmy obserwować, jak te drgania się tutaj przenoszą, no bo musimy pamiętać o tym, że dźwięk to są właśnie drgania.
15: Poprzednio taka sytuacja wydarzyła się podczas koncertu zespołu Rammstein. Tegoroczne Fryderyki przyznane. Kasia Linz została artystką roku. Nagrodzono ją za muzykę, która łączy pokolenia. Laureatami statuetki dla popowego singla roku zostali Kuban, Faust i Zalia za piosenkę Kyoto. Statuetkę otrzymał także m.in. PZ. Złotego Fryderyka przyznano zmarłemu w sierpniu rok temu Stanisławowi Sojce, a Złotego Fryderyka za całokształt twórczości dostał także zespół Lady Punk.
20: Sponsorem programu jest właściciel salonu podróży Wakaje. Poznań, ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl.
21: Na audycję zaprasza sponsor, właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu. Całoroczna sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu. Zawady19.pl.
22: Sport w Rock Radio.
23: Mateusz Stanicki, witam. Hubert Hurkacz poszedł w ślady naszych czterech tenisistek i awansował do drugiej rundy.

0: Sponsorem programu był właściciel salonu podróży Wakaje. Poznań, ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl.
1: Audycję sponsorował właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu. Całoroczna sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu. Zawady19.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel nowo otwartego salonu i serwisu Honda Carling Motocykle. Baranowo, Poznańska 22.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Czeri Berdychowski. Poznań Owsiana 27. Czeripoznań.pl.
4: Rock Radio w drodze.
5: Na Starołęckiej trwa remont. Prace koncentrują się na odcinku od Świętego Antoniego do Żeglarskiej. Wprowadzona została tam tymczasowa organizacja ruchu. Starołęcka jest przejezdna, ale tylko jednym pasem. Wytyczono objazdy Czernichowską, Ożarowską, Minikowo i Świętego Antoniego.
2: Sponsorem programu był właściciel salonów i serwisów motocykli Honda Carling Motocykle w Baranowie oraz Poznaniu.
3: Sponsorem programu był właściciel salonu Czeri Berdychowski. Poznań Owsiana 27. Czeripoznań.pl.
4: Pogoda.
5: W Poznaniu ma być dzisiaj cieplej niż w hiszpańskiej Maladze. Termometry wskażą nawet 29 stopni. Aktualnie mamy już ich 16. Będzie też bardzo słonecznie. Do końca dnia niebo pozostanie bezchmurne. Na najbliższe dni synoptycy nie zapowiadają deszczu. Ciśnienie jest wysokie, a wiatr słaby, miejscami umiarkowany.
4: Rock Radio 105,4 FM.
6: Nie ma żadnej gadki, panie, na ten temat.
4: Powstanie Rock Radia.

0: Turner Overdrive, you ain't seen nothing yet. 14 po 7, a my odbieramy meldunek, proszę Państwa, Zixa. Halo, prosimy.
1: Zixa z Messengera.
0: Z Messengera, Jezus.
2: Cześć, panowie, witam wszystkich słuchaczy. Co tam jeszcze chce być? Powitany. Jestem i słucham. Loguję się do systemu. Pracujemy, idziemy zbierać naszą młodzież do szkoły. Ostatnie podrygi pewnie. Niedługo wakacje się zaczną. No i zaczną się inne godziny pracy. Trzeba będzie zaczynać trochę wcześniej, bo tak już po czwartej trzeba będzie jechać. Trzymajcie się, miłego dnia.
0: Pozdrawiamy serdecznie. Gniezno odhaczone faktycznie. No to już oceny pewnie wystawione dla większości. Także już można myśleć o wakacjach.
1: Maja, no chyba tak już.
0: No ja już 26 maja rzadko bywałem w szkole. Raczej jako gość, prawda? Nie jako...
1: Ty w styczniu rzadko bywałeś w szkole.
0: To też prawda. W lutym i marcu też. Pozdrawiamy serdecznie Denzela. Pozdrawiamy wszystkich uczniów. Wakacje za pasem. Dobrze, że pogoda dopisuje. Oby tak dalej. 15 po 7. A u nas Myslowic. Peggy Brown.

0: Synchronicity, The Police v rock rádiu 21 po 7. Mówi się, że człowiek powinien mieć twardą skorupę. No to w Stanach jeden jegomość potraktował te słowa bardzo dosłownie. Aż za bardzo. Zaraz wszystko wam wyjaśnimy, tylko zostańcie z nami, a po drodze posłuchajcie laureatów złotego
1: Fryderyka,
0: czyli Lady Punk, a do tego dołożymy jeszcze Black Sabbath.
2: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Sponsorem programu była grupa wydawnicza Filia, wydawca thrillera Ego, Marcela Mosa.
1: Reklama.
2: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
4: Wszystkie modele Chery czekają na Ciebie w Chery Berdychowski przy Owsianej 27 w Poznaniu. Umów się na jazdę próbną bądź wybierz auto w atrakcyjnym finansowaniu dostępne od ręki. Chery Berdychowski.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
9: Tak, tak.
8: Od 6 do 9.
9: Od 6 do 9 w Żabce.
8: Za 6,99 i żena bogato.
9: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
8: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
9: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
8: Dokładnie.
10: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
0: Została ostatnia reklama.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Po reklamie.
13: Ja się mogę uruchomić w ułamku sekundy.
14: Ahoj.
13: Nawet byś nie wiedział kiedy.
14: Ahoj.
0: Powstanie Rock Radia.

0: straty przyjmowali na NFZ, życzę mu piękniejsze Rock and Roll Doctor czy Black Sabbath za 27/8, proszę państwa, i na pewno nieraz słyszeliście, że w życiu to powinno się mieć twardą skorupę.
1: No tak.
0: No problem pojawia się, kiedy zaczyna się takie słowa brać zbyt dosłownie. W Ameryce USA&A jeden z członków Rady do Spraw Zdrowia Psychicznego w stanie Oregon, piękny stan, wzbudził ogromne poruszenie, kiedy publicznie ogłosił, że identyfikuje się jako żółw, a jego zaimki to Day of Them i Turtle, czyli żółw.
1: Co? Jaki żółw? No.
0: No po niebieskim kolorze włosów wnioskuje, że Leonardo.
2: Powstanie Rock Radia. Okay,
0: no to... Wypuścić do morza. Nirvana, Smells Like Teen Spirit za 26/8.

0: Gonna Be The Proclaimers za 19.08, przed 8 grupa Foreigner, Edyta Bartosiewicz. Dlaczego? Bo nie ma białego i dlatego, że gramy klasykę rocka.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Kate!
1: Reklama. Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
5: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lindt. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
7: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
8: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
7: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
8: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
9: Została ostatnia reklama. Panie Gessler, zaczynamy próbę.
10: Tak, tak.
9: Od 6 do 9.
10: Od 6 do 9 w Żabce.
9: Za 6,99 i że na bogato.
10: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
9: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
10: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
9: Dokładnie.
11: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
1: Po reklamie.
12: Rock Radio w drodze.
13: Do 19 czerwca obowiązywać będzie czasowa organizacja ruchu na odcinku od ulicy Żeromskiego do pętli Ogrody. Podczas prac w rejonie ulicy Botanicznej zamknięte zostaną oba pasy ruchu jezdni południowej, a ruch pojazdów w stronę centrum odbywać się będzie bus pasem jezdni północnej.
14: To jest używka.

0: Edyta Bartosiewicz i szał za 6:08, proszę Państwa, i szał będzie po 8, gdy odpalimy rebusa. Wczoraj no musiałem zmurzyć się sam, ale się udało.
1: Dałeś jakoś radę.
0: Dałem radę.
1: No bo to jesteś mądry, fajny chłop.
0: Nie miałem wyjścia, aczkolwiek poczułem pewien dreszcz emocji, gdy okazało się, mówię, kurde, przecież ja nie mam rebusa, a ciebie nie ma. No ale powstał. Jakoś, proszę Państwa, może nie w bólach, ale powstał, no i się udało go nawet rozwiązać. No
1: jak w bólach, daj spokój, chłopaku, przecież ty jesteś elito.
0: Bez przesady. No, dobrze, proszę Państwa, rebus jemu sprawi się po 8. Zagadka jest gotowa?
1: Jest.
0: Czy w produkcji?
1: Nie, już jest gotowa.
0: Dopieszczona.
1: O dziwo.
0: O dziwo, dopieszczona. Po 8 będziemy się bawić, będzie można wygrać satysfakcję za rozwikłanie naszej muzycznej, dźwiękowej zagadki. A teraz Creedence Clearwater Revival, Up Around the Bend.

0: Around the Band, czyli grupa Creedence Clearwater Revival. Za 4:08 o 8:00 newsy, a w nich kilka słów o nowym
1: prezesie.
0: Prezesie Sądu Najwyższego. Tak. Prezesie, tego słowa mi zabrakło. Szczegóły za chwilę.
2: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Reklama.
1: Dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
2: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
1: Sprawdź to sam, czekaj na od, kusi ceną każdy dział.
2: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
3: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
4: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
3: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
5: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert.
7: Została ostatnia reklama.
8: Kamper spakowany? Jedziemy?
9: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
8: Znowu? Przecież już brałeś.
9: Ale działała za słabo i za krótko.
10: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
11: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: No i jak twój kręgosłup?
13: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
14: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
15: Po reklamie.
16: Panie pośle, może mi się wam przedstawić?
17: Nie, ja się nie czuję. Aha.
18: Powstanie Rock Radia.
19: I tak oto dotarliśmy do ósmej. Zgodnie z zapowiedzią wcześniejszą, proszę Państwa, po ósmej bawimy się z rebusem i busem. Będzie można rozwikłać naszą zagadkę dźwiękową, a wygrać będzie można satysfakcję. Ale jak zawsze, ósmą zaczynamy od newsów.
20: Prokuratura szuka sprawców fałszywego alarmu w mieszkaniu matki prezydenta. Prezydent wskazał tymczasem nowego prezesa Sądu Najwyższego. Rynki czekają na pokój, a Amerykanie znów zaatakowali Iran.
18: Rock Radia.
20: Dorota Wertycka. Gdańska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie fałszywego zawiadomienia o pożarze i zagrożeniu życia w mieszkaniu należącym do matki prezydenta Karola Nawrockiego. Prokuratura we współpracy z służbami sprawdza, kto był sprawcą fałszywych alarmów. To nie uspokaja polityków opozycji, którzy uważają, że służby w tym przypadku zawiodły, mówi Zbigniew Kuźmiuk z PiS-u.
21: Gdybyśmy mieli sprawnie działające państwo, to minister spraw wewnętrznych już powinien się podać do dymisji.
20: Pozwólmy służbom pracować, apeluje marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
22: Tego mieszkania, które nie było i słusznie objęte nadzorem służby ochrony państwa, bo to nie było mieszkanie pana prezydenta, tylko członka jego rodziny. Wszystkie procedury zostały wypełnione.
20: Rządzący zapowiadają weryfikację alarmowego systemu SMS-owego stworzonego dla osób niemówiących i niesłyszących. To właśnie za pomocą tego systemu zgłoszone zostały fałszywe alarmy o rzekomym zagrożeniu. Zbigniew Kapiński, który do tej pory kierował Izbą Karną, został prezesem Sądu Najwyższego, wskazał go na to stanowisko prezydent Karol Nawrocki. Decyzję prezydenta krytykuje część prawicy, w tym prezes PiS-u Jarosław Kaczyński i Sławomir Cenckiewicz, do niedawna szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego Wawrzyniec Zakrzewski.
23: Zbigniew Kapiński był jednym z pięciu kandydatów, samych neosędziów, których Zgromadzenie Ogólne Sądu Najwyższego zaproponowało Karolowi Nawrockiemu. Był kandydatem, który otrzymał najwięcej głosów spośród wszystkich, mówi rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, który o nowym prezesie Sądu Najwyższego wypowiada się w samych superlatywach.
24: Jest tym prawnikiem, tym sędzią, który sprzeciwiał się łamaniu prawa przez obecnie rządzące.
23: Ale dla Jarosława Kaczyńskiego i Sławomira Cenckiewicza liczy się co innego. Krytykują decyzję Karola Nawrockiego, bo ich zdaniem Zbigniew Kapiński przyłożył rękę do uznania oświadczenia lustracyjnego Lecha Wałęsy za prawdziwe.
20: Rynek paliw spodziewa się szybkiego zakończenia konfliktu w Iranie. Widać to po spadkach cen na giełdzie. Jak długo mogłoby zająć uspokojenie sytuacji, mówi Rafał Zewert z Biura Analitycznego Refleks.
25: Samo udrożnienie ciśniny Ormuz, umożliwienia wypłynięcia tankowcom, które są tam uwięzione, to być może 4-6 tygodni. Przywrócenie i produkcji, i eksportu do poziomu sprzed wybuchu wojny, czy mogłoby zająć nawet kilka miesięcy.
20: W tym tygodniu rząd ma podjąć decyzję o przedłużeniu pakietu CPN, czyli obniżonych regulowanych cen paliw na stacjach. Tymczasem Stany Zjednoczone po raz pierwszy od dłuższego czasu przeprowadziły serię ataków na południowy Iran. Celem były irańskie łodzie i wyrzutnie rakietowe w pobliżu ciśniny Ormuz. Waszyngton twierdzi, że zrobił to w ramach samoobrony. Komentatorzy pytają, co dalej z obowiązującym zawieszeniem broni i jak to wpływa na rozmowy. Dziś Dzień Matki. Jak można go obchodzić?
0: Mam dwóch synów. Stawiają, różnie to bywa, albo wspólny obiad, bukiety kwiatów.
1: Żeby przypomnieć mamie o tym, że zależy nam na niej, że jest przez nas kochana.
20: Mówią naszemu reporterowi mieszkanki Poznania.
2: Sponsorem programu jest Voyager. Serwis marek Jeep, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge i Ram.
18: Rock Radio. Drodze.
20: Dzisiaj w Poznaniu zaczną się nowe utrudnienia. Wyłączona z ruchu zostanie ulica 3 Maja z odcinkiem Ratajczaka na wysokości Arkadii. Odwrócony zostanie kierunek poruszania się pojazdów na Nowowiejskiego między 23 lutego a Placem Wolności. Dojazd do posesji ma być zachowany.
2: Sponsorem programu był Voyager, serwis motoryzacyjny działający od 30 lat w Poznaniu przy ulicy Świętego Michała 20.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu podróży Wakaje. Poznań, ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Czeri Berdychowski. Poznań Owsiana 27. czeripoznań.pl.
18: Pogoda.
20: Przez cały dzień w Poznaniu będzie słonecznie

0: Wspomagający żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16.
1: Sponsorem programu był właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.

0: Lola, czyli The Kings w Rock Radio, proszę Państwa, 13 po 8, a my odpalamy...
1: Rebus jebus!
2: W Rock Radio Rebus jebus!
0: Tak jest, proszę Państwa, nie ma co zwlekać, chodźmy się trochę rozerwać, prawda? Do wyjęcia satysfakcja. Wystarczy odgadnąć, jakie hasło ukryliśmy w Rebusie Busie. Kto zrobi to prawidłowo, wygrywa satysfakcję. Może nagrać swoją odpowiedź na Messengerze Rock Radia albo zadzwonić 2244-0-66. Zachęcamy, prosimy, jedziemy.
3: Kategoria na dziś to...
0: Kultowi bohaterowie, a to kolejny z nich.
4: Naprzeciwko mnie Łukasz Rostkowski, znany bardziej jako Luke.
5: Dzień dobry, wieczór.
0: Cześć. Dwie dwójki, cztery, czwórki, zero, sześćdziesiąt, coś albo głosówki na Messengerze. Na wszelki wypadek posłuchajcie kultowego bohatera raz jeszcze.
4: Naprzeciwko mnie Łukasz Rostkowski, znany bardziej jako Luke.
5: Dzień dobry, wieczór.
6: Dzień dobry.
0: Witamy, cześć. Dwie dwójki, cztery, czwórki, 0,66 albo głosówki na Messengerze. The Clash, Train Vane, 14 po 8.

0: skladaná pogoda aj Lombard, na ráže nám to negrozí, ale čš. 20 po 8, Kulti Rainbow, no i za chvíľu rozviązanie našej zagadky, Rebus Jebus. Do wygrania, satysfakcja.
1: Rock Radio, klasyka rocka.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
5: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
11: Tak, tak.
10: Od 6 do 9.
11: Od 6 do 9 w Żabce.
10: Za 6,99 i że na bogato.
11: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
10: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
11: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
10: Dokładnie.
12: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Została ostatnia reklama.
16: Tylko w ten wtorek świeżaki zapraszają Was do Biedronki. Po 50% zwrotu na kartę Moja Biedronka.
17: Kup 3 różne warzywa i 3 różne owoce na jednym paragonie z kartą Moja Biedronka i odzyskaj 50% ich wartości do wykorzystania przez cały czerwiec. Limit 1 zwrot o maksymalnej wartości 40 zł na kartę. Środki wykorzystaj od 1 do 30 czerwca. Obowiązują wyłączenia wskazane w standardowych warunkach akcji promocyjnych dostępnych w sklepie oraz na biedronka.pl. Wartość zwrotu może się różnić w zależności od cen obowiązujących w danym sklepie. Biedronka.
18: Po reklamie.
19: Niech rok będzie z tobą. To jest powstanie Rok Radio.

0: Surrender, grupa Rainbow w Rock Radio za 29.
1: Rebus jebus.
2: W Rock Radiu Rebus jebus.
3: Co ty gadasz, przecież się nie poddajemy.
0: Witamy bardzo serdecznie, proszę państwa, rozwiązanie Rebusa jebusa. Chodźcie do nas. Najpierw przypomnijmy zagadkę, bardzo proszę.
4: Naprzeciwko mnie Łukasz Rostkowski, znany bardziej jako Luke.
5: No, dobry wieczór.
6: Cześć, witamy.
0: No dobrze, to co, jak sobie poradziliście? Sprawdzamy. 2 2 4 4 0 66 głosówki, halo?
7: Hello, dzwonię a propos konkursu Rebus Jebus. Moim zdaniem
0: miło.
7: To hasło ukryte to Bang Bang Lucky Luke. Dzięki, pozdrawiam, cześć.
0: Dokładnie, bracia Daltonowie. Pozdrawiamy serdecznie, wysyłamy satysfakcję. Świetna odpowiedź, gratulujemy. Serdecznie, ktoś jeszcze, halo?
8: Dzisiejsze rozwiązanie Rebusa Jebusa to pogromca braci Daltonów, czyli oczywiście Lucky Luke. Pozdrawiam wszystkich, hell yeah.
0: Hell yeah. Nie mylić z pogromcami duchów. Świetna odpowiedź, jeszcze na telefon, halo?
9: Siemanko. Bohaterem dzisiejszego Rebusa Jebusa jest Lucky Luke, rewolwerowiec szybszy od własnego cienia.
0: O, tak jest.
9: Pozdrawiam i oczywiście hell yeah.
0: Pozdro 600, pozdrawiamy serdecznie, to jest świetna odpowiedź. I proszę państwa, koniec, mamy to. Lucky Luke, tak
3: jest! Oczywiście, że tak. Pewnie, jasne.
0: Bramka! Pięknie. Gratulujemy serdecznie. Lucky Luke, kolejny wielki bohater, proszę państwa,
3: no,
0: który przechodzi do historii annałów powstania. Rock Radia, jutro kolejny pewnie bohater po godzinie 8, a teraz już Jefferson Airplane, Somebody to Love.

0: Trump, The Logical Song, choć na próżno w Rock Radio szukać logiki, szczególnie w powstaniu Rock Radio. Za 29, natomiast na pewno przed 9 znajdziecie jeszcze dużo dobrej klasyki rocka, Mitch Ury, Tom Petty and The Heartbreakers i grupa The Cranberries.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Reklama.
1: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
2: Zaprawy?
1: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
2: No, dobrej jakości.
1: A jaka?
2: No, niedroga.
1: I dokąd po nią pojedziemy?
2: Do Bricomana.
3: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
7: Tak, tak.
6: Od 6 do 9.
7: Od 6 do 9 w Żabce.
6: Za 6,99 i że na bogato.
7: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
6: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
7: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
6: Dokładnie.
8: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
9: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Arbus teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Została ostatnia reklama. Szukacie fajnej przygody na Dzień Dziecka? Na mój nos. Wszystkie tropy prowadzą do Avenidy.
13: Dzień Dziecka w Avenidzie. Baw się z psim patrolem. Już w ten piątek i sobotę od 10 do 18.
12: Będą interaktywne gry, tańce, policyjne zagadki, balonowe zoo i pstrykanie fotek. Podejmuj wyzwania i zostań bohaterem.
14: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
15: I twoje też.
16: Po reklamie.
17: Rock Radio. W drodze.
18: Do połowy sierpnia ma potrwać przebudowa Tarnowskiej na odcinku od ulicy Krzesiny do Pabianickiej. Przybędzie tam zieleni. Mieszkańcy zyskają również nowy chodnik. Do tej pory piesi musieli poruszać się tam ulicą. Przy skrzyżowaniu z Pabianicką pojawi się również nowe przejście dla pieszych.
19: Powstanie Rock Radia, czyli rockowy początek dnia.

0: The Cranberries Dreams, wstawać śpiochy za 5:09, bo w newsach o 9:00 dobre wiadomości spod samiuszkich taterek. Szczegóły za chwilę.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
5: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
6: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
7: Tak, tak.
6: Od 6 do 9.
7: Od 6 do 9 w Żabce.
6: Za 6,99 i że na bogato.
7: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
6: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
7: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
6: Dokładnie.
8: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
3: Została ostatnia reklama. Szukacie fajnej przygody na Dzień Dziecka? Na mój nos. Wszystkie tropy prowadzą do Avenidy.
9: Dzień Dziecka w Avenidzie. Baw się z Psim Patrolem. Już w ten piątek i sobotę od 10 do 18.
3: Będą interaktywne gry, tańce, policyjne zagadki, balonowe zoo i pstrykanie fotek. Podejmuj wyzwania i zostań bohaterem.
10: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
11: I twoje też.
12: Po reklamie.
13: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na poznańskiej Wildzie.
14: Ostrzega się, że osoby uchylające się działają wbrew swemu interesowi i ogólnemu dobru.
15: Powstanie Rok Radia.
16: Dojechali my do 9, za chwilę w Powstaniu Rok Radia odklejka Protasa. Brzmi może enigmatycznie, ale zupełnie nie. Po prostu zostańcie i posłuchajcie historii, Dobra. Która wydarzyła się naprawdę. A najpierw newsy punktualnie o 9 w Rok Radiu.
17: Objazdy na torach po wypadku na przejeździe w Wielkopolsce. Najpóźniej w sierpniu krakowianie wybiorą nowego prezydenta. Zagrożenie lawinowe w Tatrach minęło, ale warunki dla turystów wciąż trudne.
18: Rok Radia.
17: Dorota Wartycka. Nawet kilkanaście godzin mogą jeszcze potrwać utrudnienia po wypadku kolejowym na trasie Rogoźno-Poznań w Wielkopolsce. W zderzeniu ciężarówki z szynobusem zginął kierowca tira. 18 pasażerów pociągu zostało poszkodowanych. W wyniku wypadku szynobus wykoleił się. Służby mają jeszcze dużo pracy, przyznaje Anna Znajewska-Pawluk z PKP Polskich Linii Kolejowych.
19: Uszkodzona jest również infrastruktura kolejowa, czyli na przykład sieć trakcyjna, słupy sieci trakcyjnej i nasze służby Polskich Linii Kolejowych muszą to naprawić.
17: Ze wstępnych ustaleń wynika, że to ciężarówka prawdopodobnie nie wyhamowała przed przejazdem i wjechała w bok szynobusa Kolei Wielkopolskich. W związku z utrudnieniami pociągi dalekobieżne jadą objazdami, pozostałe zorganizowały autobusową komunikację zastępczą. Rosja grozi, że przeprowadzi kolejne zmasowane ataki na Kijów. Zaleca cudzoziemcom i zagranicznym dyplomatom opuszczenie ukraińskiej stolicy. Tak mówi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
20: Jeśli chodzi o obronę powietrza, dyskutujemy o tym z partnerami. Niestety od dawna nie ma postępów w rozmowach z Amerykanami w kwestii rozszerzenia produkcji obrony przeciwrakietowej.
21: Antybalistyki.
17: W ostatnich sobotnich zmasowanych atakach na Ukrainę zginęły 4 osoby i mniej więcej 100 zostało rannych. Po niedzielnym referendum Kraków nie ma chwilowo prezydenta i jego zastępców. Do czasu wyboru nowego włodarza miastem będzie zarządzał komisarz wskazany przez premiera. Na razie komisarza jeszcze nie ma. Jak Kraków funkcjonuje, to pytanie do Pauliny Nawrockiej.
22: Miastem kieruje teraz jego sekretarz Antoni Fryczek i uspokaja krakowian.
23: Każdy z mieszkańców, który będzie chciał uzyskać, nie wiem, odpis aktu stanu cywilnego, prawo jazdy, będzie chciał uzyskać dowód osobisty, uzyska.
22: Donald Tusk musi teraz niezwłocznie wskazać człowieka, który przejmie stery i zajmie się organizacją wyborów.
23: Prezes Rady Ministrów, wyznaczając osobę pełniącą obowiązki prezydenta, jednocześnie zarządza wybory. Zatem do końca sierpnia musimy się spodziewać przeprowadzenia wyborów.
22: Jako prawdopodobną datę wskazuje się niedzielę 23 sierpnia. Ewentualna druga tura odbyłaby się już we wrześniu.
17: Po tym jak dotychczasowy prezydent Krakowa Aleksander Miszalski został odwołany w referendum, politycy opozycji zapowiadają kolejne próby odwołania prezydentów miast. Mówi o tym Przemysław Czarnek z PiSu.
0: To jest, proszę Państwa, z jednej strony początek wielkiej fali, która przetoczy się przez Polskę.
17: I już wiadomo, że będzie taki wniosek o odwołanie Konrada Fiołka ze stanowiska prezydenta Rzeszowa. W Tatrach nie ma już zagrożenia lawinowego, ale w wyższych partiach gór nadal zalegają płaty śniegu i lodu. Tatrzański Park Narodowy ostrzega, że na wielu szlakach jest ślisko i miejscami niebezpiecznie. Pojedyncze płaty śniegu zalegają m.in. na Kasprowym Wierchu i Hali Gąsienicowej w Dolinie Pięciu Stawów. Pokrywa śnieżna ma około 24 cm. Za nami pierwsze w tym sezonie miodobranie w białostockich miejskich pasiekach dało kilkadziesiąt kilogramów miodu.
1: Pszczoły się świetnie mają, a to znaczy, że nasze środowisko jest dla nich przyjazne, a jeżeli przyjazne jest dla pszczół, to przyjazne jest i dla człowieka.
17: W Białymstoku od kilku lat funkcjonują dwie miejskie pasieki, co sezon dają około 200 kilogramów miodu.
12: Sponsorem programu jest właściciel nowo otwartego salonu i serwisu Honda Carling Motocykle. Baranowo, Poznańska 22.
21: Na audycję zaprasza sponsor, właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu. Całoroczna sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu. Zawady19.pl.
24: Sport w Rock Radio.
25: Mateusz Stanicki, witam. Jeszcze tylko Kamil Majszak i będzie można powiedzieć, że komplet naszych tenisistów awansował do drugiej rundy wielkoszlamowego French Open. Polak o godzinie 11 zmierzy się z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. Wcześniej swoje mecze wygrali Hubert Hurkacz, Magdalena Frech, Magdalinet, Iga Świątek oraz Maja Chwalińska. Eryk Goczał z pilotem Szymonem Gospodarczykiem w Toyocie wygrali w Argentynie pierwszy etap imprezy de Safio Ruta, trzeciej eliminacji Mistrzostw Świata w rajdach terenowych. Na odcinku ze startem i metą w San Juan Polacy o 50 sekund wyprzedzili Amerykanów Mitcha Guthriego i Kelona Wolcha oraz o 56 sekund Hiszpanów Carlosa Sainza i Daniela Oliverasa.
12: Sponsorem programu był właściciel salonów i serwisów motocykli Honda Carling Motocykle w Baranowie oraz Poznaniu.
21: Audycję sponsorował właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu. Całoroczna sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu. Zawady19.pl.
24: Pogoda.
17: Wtorek będzie pogodny i słoneczny w większości regionów przez cały dzień. Dopiero pod wieczór na północnym wschodzie i na północnym zachodzie mają pojawić się deszczowe chmury. Może tu też zagrzmieć. Na termometrach maksymalnie od 19 stopni na wybrzeżu, 20 na Suwalszczyźnie, 25 w centrum, do 29, a nawet miejscami 30 na zachodzie.
26: Tu są naprawdę poważne sprawy. Tu nie ma żartów.
24: Powstanie Rock Radia.

0: tak zwani stąsi, Jumpin' Jack Flash w Rock Radio 11 po 9, proszę Państwa. A od kilku dni, od weekendu mniej więcej na X-ie naprawdę gorąco, wszystko ze sprawą nominacji Jacka Protasiewicza na członka zarządu szpitala Lipno. Były wojewoda dolnośląski i polityk PSL objął stanowisko w placówce, której władze od lat kojarzone są z ludowcami. Wzbudziło to zainteresowanie opinii publicznej, która, mówiąc delikatnie, nie spodobała się panu Protasiewiczowi. No tak. Popularny na X Jaca, mówiąc delikatnie, walnął kilka głębszych, ale było nie tylko. No i się odpalił. Obraził niemal każdego, kto postanowił skomentować historię jego dyrektorskiego stołka. Pojawiła się nawet propozycja solówki, która miała zakończyć się defekacją na truchło przeciwnika. No niestety nie mogę niczego zacytować, bo byłby to mój ostatni program w radiu.
1: Jacek Protasiewicz to jest chyba jedyny polityk na portalu X, któremu włam na konto to akurat mógłby poprawić reputację.
2: Powstanie Rock Radia.
1: Trzymajmy kciuki.
0: Dokładnie tak, także no. Może ktoś by się włamał, Jacku. Hej,
1: weź się to
0: Jasowa, 12 po 9, chodźmy solo.

0: το Αφρικάν, Βαρτζάνα Νίγκρου, Τβαντετά, Πόντε, Μοντε, Φου Βάιτερ, την εκτέτο γράμμεν, εκφυλέ, Ροκραντού.
1: Sponsorem audycji była Develia, realizująca osiedle Unii Lubelskiej Wita na poznańskiej Starołęce.
2: Reklama.
3: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
4: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
3: Jest 7 miejsc.
4: I rower, i mój kocyk. No i buba.
5: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
6: Ach, co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Tylko teraz kup z My Media Markt 65-calowy telewizor Sony Bravia 8 OLED 4K Ultra HD i odbierz aż 700 zł na zakupy w sklepach Decathlon. Skorzystaj z akcji 50 za 500. Media Markt.
10: Została ostatnia reklama.
11: Kto zwalcza ból?
12: Voltaren!
11: Kto?
12: Voltaren!
10: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
13: Po reklamie.
14: Niech rok będzie z tobą. To jest powstanie Rock Radia.

0: Baby Don't Cry in excess tak w Rock Radio, proszę państwa. Definicja klasyki.
1: Nie płacz.
0: Nie, nie płaczę.
1: Kochanieńka, powiedziałem.
0: Aha, kochanieńka. No to nie do mnie tak, do mnie nie. Proszę państwa, gramy klasykę rocka, Republika, zapytaj mnie, czy cię kocham. O. To też nie jest do ciebie. Natomiast aha, jest pół do dziesiątej, proszę państwa, i my na posterunku do dziesiątej. I mam nadzieję, że państwo razem z nami.

YouTube, Where the Streets Have No Name za 21:10. Lady Punk i Boston, The Doors na horyzoncie. Przypomnijmy, Lady Punk, Złoty Fryderyk, proszę Państwa. Takie numery w Rock Radio.

0: Reklama.
1: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
2: W drugiej alejce po prawej.
1: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
2: A, to prawda.
1: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
2: No jasne.
3: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to! Media Expert, taniej
5: masz. A dokąd to kolego świerszczu skaczesz?
6: Na Zawadi. Do ogrodu. Koncert tam cykam.
5: No to koniec siedzenia za kominem. W to mi graj.
6: Tam jest tyle kwiatów i doniczek. Idealnie dla świerszcza i jego nuty.
5: No to może przy okazji skoczę na zakupy?
7: Ogród Zawady. Polecany przez Owady. Ogród Zawady 19. Rośliny do domu i ogrodu. Największy wybór donic w Wielkopolsce. Fachowe porady gratis. Ogród Zawady 19. Centrum Ogrodnicze. Poznań. 500 metrów od ronda Śródka. www.zawady19.pl.
8: ZUS, podatki, czynsz, konto.
9: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
8: Ty nie?
9: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
8: Płacą ci? Dużo?
9: 4000 się uzbierało.
8: No żartujesz.
10: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy e-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
11: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
12: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, aha. Dla seriali.
11: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
12: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
11: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
12: No.
13: Dzień mamy w Media

0: zmęczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie artykuły marki Schauma kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Schauma kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
2: Została ostatnia reklama.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
1: Po reklamie.
6: Biorę sobie rano małpeczkę i idę do pracy.
7: Jestem bardzo wylewny, bo mnie boli, nie?
8: Po

0: The Doors, Touch Me na koniec wtorkowego spotkania, proszę państwa. I tak, przedstawiciele wolnej rocherki żegnają się. Kajto Ruszczyk, Paweł Grzyszczuk.
1: Dziękuję bardzo serdecznie.
0: I Jan Bajor-Bajorek w studiu, no, można powiedzieć, prekursor rocherki w Rock Radio, Kuba Kaleta.
2: Prekursor, tak.
0: Dał głos
2: bardzo
0: przed chwilą.
2: Mi miło. No, no nie, po prostu piękna nazwa tego naszego związku zawodowego.
1: Można powiedzieć Homo Erectus rockerki.
2: No.
0: O.
2: No. Dziękuję.
0: Takie bardziej naukowe.
1: No.
0: Takie mądre.
1: Mądre. Patrzę.
0: Ja
1: jest
0: jednak wolę szkołę Jacka Protasiewicza z PSL-u. Kubuś, co po dziesiątej?
2: Po dziesiątej w cyklu W mgnieniu roka razem z Olą Konopką przedstawimy pewien kontrowersyjny sposób na zainteresowanie młodzieży szkolnej popkulturą brytyjską.
0: No to aż wiem, co tam musiała wyprawiać.
2: No weź.
0: Nie no, ja sobie, ja sobie wyobrażam.
2: No to weź tutaj z wizualizuj.
0: Jakiś taki rodzaj neglyżu pewnie.
1: Nie.
0: Może narkot.
2: No,
0: bliżej.
2: Ciepło.
0: Narkot, dobrze. No. Kochany, to po 10, a po 12? Coś dla złagodzenia?
2: No będzie na złagodzenie, oczywiście, o po 12 w Białych Krukach. Sprawdzimy taką sytuację, że zaczynasz od grania w trash metalowym zespole. Bardzo trudne partie tam
0: To tak
2: wygrywasz.
1: To ja tak, no. Tak
2: a było. Nie, to nie UDF metal?
1: Nie.
2: A to przepraszam.
1: Ja byłem traszowcem kiedyś.
2: No dobra. Traszowcem. I uwaga, wiemy, że można skończyć w radiu.
0: Jak to był traszowcem, bo do śmietnika wpadł.
1: I to wielokrotnie.
0: Dobra, przepraszam.
2: No tak, no więc okej, można skończyć po graniu traszu w radiu, ale można też skończyć zupełnie gdzie indziej.
0: Na Powązkach.
2: No można docelowo, na Wawelu też można, tak?
0: Można.
2: Ale akurat,
0: tam to traszowcy lądują.
2: No, ale akurat nie ten bohater. On ma się dobrze, zarabia prawdopodobnie niezłą, jak to się mówi, pęgę. No, naprawdę.
0: No to zostaje posłucha.
1: To ciekawe, skąd on ma te pieniądze. I czy on w ogóle fakturę wystawia?
2: Na pewno. Ja go nie znam osobiście, ale na pewno.
0: Ja posłucham z prostej przyczyny, że może jeszcze zdam mi szansę po prostu.
2: A co umiesz w straszu? Wymień 3 zespoły.
1: O, dawaj.
2: No, proszę.
0: To ciężko.
2: No, no właśnie.
1: Metallica.
0: Jakby coś z Disco Polo, nie? No. Ogólnie.
2: No, ale my tu o traszu.
0: Tam już mi takie worki z gruzem przerzucają, nie?
2: A z rapu?
0: I wychodzi, nie? Dobra, Kuba Kaleta przejmuje stery. Słyszymy się jutro o 6:00.
1: Akcent Alika.
3: Reklama. Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
4: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
9: Została ostatnia reklama.
10: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
11: Po reklamie.
12: W Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
2: Cześć, tu Kuba Kaleta. Po 10:00 na dobry początek zapuścimy sobie gorący numer Boba Marleya. A już teraz newsy.
13: Wciąż utrudnienia na trasie kolejowej Poznań-Piła po wypadku. Dziś drugi dzień protestu pracowników sieci Dino w Krotoszynie. Początek turnieju Rolanda Garrosa udany dla polskich tenisistów.
12: Newsy Rock Radia.
13: Dorota Werdycka. Policja zakończyła działania na miejscu katastrofy kolejowej w Garbatce koło Rogoźna w Wielkopolsce. Wczoraj w zderzeniu pociągu i ciężarówki zginęła tu jedna osoba, kilkanaście zostało rannych. Po zderzeniu szynobus się wykoleił, uszkodzona została też trakcja kolejowa. Trasa, na której doszło do wypadku, jest częścią linii łączącej Poznań i Piłę. Jednotorowa linia jest zablokowana. Pociągi dalekobieżne skierowano na objazdy, a dla połączeń lokalnych wprowadzono autobusową komunikację zastępczą. Rozpoczyna się drugi dzień protestu przed siedzibą Dino w wielkopolskim Krotoszynie. Wczoraj zarząd nie wyszedł do protestujących. Dziś znów będziemy blokować co godzinę drogę krajową numer 36, mówi przewodniczący protestu Wojciech Jędrusiak. Dodaje, że w ten sposób protestujący chcą wymusić na firmie m.in. podwyżki, zwiększenie zatrudnienia i zapewnienia podstawowych świadczeń.
11: W Dino nie ma zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, nawet pomimo tego, że jest on obowiązkowy. Do żadnych postulatów firma się nie odnosi, ignoruje głos pracowników, dlatego my zaostrzamy te działania. To nie skończy się tylko na proteście, będą kolejne akcje.
13: Protest potrwa jeszcze jutro. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami w województwach lubuskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim. Temperatura sięgnie tu nawet do 30 stopni. Alerty zaczną obowiązywać o 13 i będą aktualne do 19. W tym tygodniu rząd ma podjąć decyzję o przedłużeniu pakietu CPN, czyli obniżek na stacjach paliw. Pakiet obowiązuje na razie do końca tego miesiąca. A co czeka nas w tym tygodniu, mówi Rafał Zywert z Biura Analitycznego Reflex.
14: Początek tygodnia rozpoczynamy z zauważonymi spadkami. Spadki cen ropy wynoszą ponad 6 dolarów za baryłkę. Rynek ponownie liczy na osiągnięcie wstępnego porozumienia na linii USA-Iran.
13: Dziś maksymalne ceny paliw będą niższe niż w ostatnich dniach. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,42 zł. Benzyny 98 nie więcej niż 6,96, a oleju napędowego maksymalnie 6,75 zł. Wszyscy Polacy grają dalej. Cztery nasze tenisistki i Hubert Hurkacz wygrali swoje pierwsze mecze na turnieju Rolanda Garrosa. Wczoraj zrobiły to zgodnie z planem Iga Świątek i sensacyjnie Maja Chwalińska. A na koniec dnia Hubi pokonał Hiszpana Jaume Munara. Z naszym tenisistą miał okazję porozmawiać tuż po meczu Przemysław Pozowski.
15: Hubert, powiedz, jak się wychodzi na taki mecz dzisiaj, pierwsza runda Rolanda Garrosa, turniej, z którym masz pewnie trudną relację, no bo to jest mączka jednak, nie twoja ulubiona nawierzchnia. W zeszłym roku ten Fonseca, właściwie przeleciałeś przez ten turniej z szybkością meteorytu. To jest jakiś taki większy stres, że to jest ten Garros?
16: Myślę, że oczywiście, no, gra się do trzech wygranych setów, więc jest trochę jednak, może trochę inne podejście do tego meczu, no i oczywiście warunki tutaj, no miejsce samo w sobie jest wyjątkowe, więc zawsze dodatkowo jeszcze bardziej chce się super zagrać.
15: Tiafoe, bo to jest twoja druga runda, co myślisz?
16: Bardzo dobry zawodnik, od wielu lat jest w czołówce, więc na pewno ma bardzo dobry backhand, też potrafi agresywnie grać, więc będzie ciekawe wyzwanie.
13: A dziś ostatni polski mecz w pierwszej rundzie Rolanda Garrosa. O 11 na kort wyjdzie Kamil Majchrzak.
17: Newsy Poznań.
18: Urszula Salamon, zapraszam. Policja zakończyła pracę na miejscu katastrofy kolejowej pod Rogoźnem w Wielkopolsce. Trwa badanie przyczyn wypadku, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
19: Cały ten teren został przekazany Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, która teraz będzie zajmować się tą sprawą.
18: Do katastrofy doszło wczoraj po południu. Kierowca ciężarówki wjechał pod pociąg na przejeździe kolejowym bez zapór, zginął na miejscu. Zmieniamy temat. Dzisiaj obchodzimy Dzień Matki. Aby życzenia zdrowia się spełniły, NFZ zaprasza na bezpłatne badania. Akcja odbywa się w Poznaniu, Pile, Lesznie i Śremie. Szczegóły znajdziecie na stronie Wielkopolskiego Oddziału NFZ. 1 czerwca z kolei świętować będą dzieci. Dzień wcześniej na terenie Młodzieżowego Ośrodka Sportowego przy Gdańskiej odbędzie się piknik pełen atrakcji. W programie są sportowe wyzwania i zabawy. Słyszymy się za godzinę. Opowiemy wtedy o proteście pracowników Dino w Krotoszynie.
17: Rock Radio 105 i 4 FM.
20: Sponsorem programu jest właściciel salonu Czeri Berdychowski. Poznań Owsiana 27. Czeripoznań.pl.
17: Pogoda.
18: W Poznaniu już jest bardzo ciepło. Mamy 22 stopnie. Po południu zrobi się wręcz upalnie. Termometry wskażą nawet 29 stopni. Przez cały dzień będzie też bardzo słonecznie. Aż do wieczora niebo ma pozostać bezchmurne. W najbliższych dniach nie spodziewajcie się deszczu. Cały czas ma być słonecznie. Jutro będzie jednak trochę chłodniej. Termometry wskażą 22 stopnie.
17: Rock Radio 105 i 4 FM.
20: Sponsorem programu był właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

0: Jest Rock Radio, jest Klasyka Rocka i w studiu jest też Ola Konopka. Cześć Ola.
1: Jestem, cześć, cześć Kuba.
0: To bardzo dobrze, dlatego że przed nami kolejny odcinek cyklu W mgnieniu roka. O czym dzisiaj będziemy rozmawiali?
1: Dziś porozmawiamy o bardzo ważnej płycie, która jest jednym z pierwszych koncept albumów w ogóle istniejących oraz o płycie pop-rockowej, psychodelicznej, bardzo ważne, jeśli chodzi o muzykę hipisowską.
0: O szczegółach już za chwilę w cyklu W mgnieniu roka w Rock Radio.
2: Reklama.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki, jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
6: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
7: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
6: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
7: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
8: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
9: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Została ostatnia reklama.
13: Biedronka bierze kaucję na siebie.
14: Tak jest! Od 25

0: No i sami powiedzcie, czy tego się nie słucha przyjemnie przed południem przy wtorku? No wiadomo, że tak. To w końcu Badfinger, czyli klasyka rocka, którą usłyszycie tylko i wyłącznie na naszej antenie, czyli w Rock Radiu. Jest 10:30, więc my jak zwykle o tej porze odpalamy rockowy wehikuł czasu, który dzisiaj zabiera nas do drugiej połowy lat 60.
1: W mgnieniu roka w Rock Radio.
0: W studiu Ola Konopka
2: i Kuba Kaleta.
0: I dzisiaj przenosimy się do roku 1967. To właśnie w tym roku rząd Australii przyznaje aborygenom prawa obywatelskie. Na dworcu Wrocław Główny pod kołami pociągu ginie Zbigniew Cybulski, a w warszawskiej sali kongresowej The Rolling Stones grają swoje pierwsze dwa koncerty w Polsce.
2: A dokładnie 59 lat temu, czyli 26 maja 67 roku, wychodzi płyta zespołu The Beatles pod tytułem Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, czyli ósma płyta The Beatles, i znalazły się na niej takie hity jak Lucy in the Sky with Diamonds, With a Little Help from My Friends oraz When I'm 64. Album jest zachowany w stylu pop-rockowym, psychodelicznym.
0: I płyta Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band jest uznawana za jeden z pierwszych koncept albumów w historii rocka. A dlaczego? No dlatego, że usłyszymy na tej płycie powtarzające się motywy muzyczne i też spójna jest szata graficzna, zarówno jeśli chodzi o okładkę, jak i wkładkę. No i ta płyta, no umówmy się, to jest jedna z najważniejszych płyt w historii muzyki rozrywkowej, szeroko pojętej. Jest doceniana po latach również za to, że świetnie oddawała ducha epoki hipisowskiej. W tekstach pojawiają się nawiązania do narkotyków, do fascynacji mistycyzmem i do optymizmu, czyli do tego wszystkiego, z czym kojarzony był ruch Dzieci Kwiatów. I krytycy muzyczni podkreślają, że ta płyta zniosła podział pomiędzy muzyką popularną a kulturą wysoką.
2: Podczas sesji nagraniowej powstały też hity takie jak Strawberry Fields Forever i Penny Lane, aczkolwiek wyszły tylko na singlach, nie znalazły się na albumie.

0: No to ja jeszcze mogę tutaj dorzucić taką anegdotkę.
1: Proszę bardzo.
0: Z własnego życia, a to dlatego, że kiedy chodziłem do gimnazjum i uczyliśmy się angielskiego z podręcznika, chyba Go for Poland, ale nie dam sobie głowy uciąć, to tam takim głównym motywem, który przewijał się przez te kolejne unity, jak to się mówi, były przygody grupy młodych ludzi, którzy przyjechali do Anglii na zwiedzanie. No i jedna z dziewczyn, która była w tej grupie, ona pamiętam, że bardzo jej zależało na tym, żeby właśnie tę płytę Beatlesów sobie kupić. I oczywiście, no, jest to fajny motyw, zapoznający też uczniów z kulturą, z muzyką angielską, natomiast ja zastanawiałem się i do tej pory się zastanawiam, czy w okolicach roku 2000, czyli już w tym momencie ponad 30 lat po premierze właśnie tej płyty, czy mówienie o niej gimnazjalistom, nastolatkom, czy to nadal będzie dla nich atrakcyjne i interesujące? No ja bym bardziej poszedł na miejscu twórców tego podręcznika, w jakieś boys bandy na przykład. To jest takie pytanie, na które nie znalazłem do dzisiaj odpowiedzi.
2: W mgnieniu roka w Rock Radio.

0: No to jest melodia, która się wwierca w głowę i nie chce z niej wyjść przez długie godziny. Foreigner w Rock Radio, propozycja dla odważnych. Posłuchajcie numeru Wierzę Jacka Stachurskiego i poszukajcie podobieństw między tymi dwiema kompozycjami. A my w Rock Radio już za chwilę posłuchamy sobie no, żadnego coveru, tylko absolutnie autorskiej kompozycji słowno-muzycznej i to będzie numer, który otwiera drugą płytę studyjną Perfektu, czyli kultowy album Unu, więc przeniesiemy się znowu do początku lat 80., dlatego nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Reklama.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: plus jeden gratis. A wszystkie ręczniki kuchenne Queen, drugi tańszy produkt, 50% taniej. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie
1: niskie ceny. Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj, sprawdź szczegóły w Omoda JQ Grupa Bemo. Swarzędz, ulica Wrzesińska 191. www.omoda.grupabemo.pl.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
4: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Tak, soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
10: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
12: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
13: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
14: Została ostatnia reklama.
15: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Po reklamie.
18: To jest Rock Radio.
19: Klasyka.
18: Klasyka rocka. Klasyka.

0: No aż mi się przypomniały czasy liceum. Słuchałem wtedy tego numeru intensywnie na Walkmanie. Klasy karaoke od Red Hot Chili Peppers w Rock Radio za 7 minut 11, a my przypominam, że startujemy po południu z kolejną rundą konkursu na rock'n'rollowca dnia. Czekamy na wasze przypałowe historie. Można dzwonić pod 224-4066. Można też przesyłać głosówki na Messengerze i dzisiaj gramy o koc i kubek termiczny Rock Radia, czyli piknikowy zestaw. Jeżeli zastanawiacie się, czy wasza historia nadaje się do rock'n'rollowca dnia, no to posłuchajcie anegdotki od Hani z Poznania.
1: Jakiś czas temu byłam na takiej konferencji, gdzie się spotykają wszyscy pracownicy z Polski i mieliśmy zaprezentowany nowy program do weryfikacji danych, taki program statystyczny do analizy danych. Po wszystkich tych algorytmach, z którymi nam kazano się zapoznać, przeszli autorzy tego programu do części praktycznych i mieliśmy wprowadzać dane. I prowadzący pokazuje nam, tu wprowadzajcie dane, tu wprowadzajcie i tak dalej. I już skończył, a za chwilę coś mu się przypomniało. Nie, czekajcie, uwaga, zanim wprowadzicie, najpierw użyjcie gumki. Gumka to była ikonka do wymazywania starych danych.
0: No warto o tej gumce pamiętać, bo potem na usuwanie danych trzeba jechać do serwisu do Czech. Chociaż ja słyszałem o takich majstrach, co próbują ratować sprzęt na własną rękę w domu. Jakimiś tam grzebią wieszakami w tych bebechach. No tego nie polecam, bo można sobie przypadkowo dysk sformatować i cały sprzęt nadaje się już tylko na śmietnik. Do rock'n'rollowca dnia zgłaszamy się pod numerem 224-4066 albo podsyłamy głosówki na Messengerze, a po 17 do wiemy się, kto zostanie rock'n'rollowcem dnia i kto zgarnie piknikowy zestaw Rock Radia, czyli koc i kubek termiczny. A teraz zapinamy pasy, bo wlatuje klasyka rocka od Lenego Krawica w Rock Radiu.

ciężko usiedzieć w miejscu przy takich dźwiękach. Lenny Kravitz oczywiście, przypominam, w lipcu w Gdańsku Ten Gentleman będzie grać na żywo. O szczegółach na rockradio.pl poczytacie. Tymczasem w newsach o 11:00 sprawdzimy, co dalej po odwołaniu prezydenta Krakowa, a po 11:00 no, posłuchamy sobie absolutnej klasyki heavy metalu prosto z lat 80. w Rock Radio.

0: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
1: Sprawdź to sam, czeki dał.
0: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
4: Została ostatnia reklama.
5: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży. Po reklamie.
6: W Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
7: Tu Kuba Kaleta. Po 11 dołożymy do pieca razem z Iron Maiden, ale najpierw sprawdzamy, co się dzieje w kraju i na świecie.
8: Po referendum w Krakowie do wyborów będzie komisarz. Pielęgniarki alarmują, kadra pielęgniarska się starzeje. Dużo emocji w walce o Mistrzostwo Polski koszykarzy.
6: Rock Radia.
8: Dorota Werdycka. Stanisław Kracik będzie komisarzem w Krakowie po odwołaniu prezydenta, dowiaduje się TVN24. Kracik od 2024 roku był zastępcą prezydenta Krakowa, a mieszkańcy w ostatnią niedzielę odwołali w referendum urzędującego prezydenta Aleksandra Miszalskiego. To oznacza, że nowe wybory muszą się odbyć najpóźniej do 3 miesięcy. Środowisko pielęgniarek alarmuje o problemie starzejącej się kadry. Obecnie statystyczna pielęgniarka w Polsce ma około 55 lat, a nawet 1/3 osób pracujących w zawodzie ma już prawa emerytalne. Jak podkreślają związkowcy, i to właśnie na nich opiera się dziś system ochrony zdrowia, mówi Krystyna Ptok, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.
9: Mogę powiedzieć, że stoimy nad klifem, a potem już jest tylko przepaść. 55 lat dla pielęgniarki to bardzo wysoki wiek, zważywszy skalę zadań, które realizuje pielęgniarka. Mamy 1/5 pielęgniarek, które ukończyły 60 rok życia.
8: Kurczy się grupa pielęgniarek w wieku produkcyjnym. Jednocześnie rośnie liczba tych powyżej 70. W Polsce na 1000 mieszkańców przypada średnio 6 pielęgniarek. W Europie Zachodniej i w Skandynawii 2 razy więcej. Bezpieczeństwo, technologiczny rozwój i nowe miejsca pracy. Na warszawskiej Pradze Północ powstanie Centrum Cyberbezpieczeństwa NASK, które odpowiada za rozwój krajowych sieci teleinformatycznych i ochronę polskiej cyberprzestrzeni. Nowa siedziba, która powstaje przy 11 listopada, będzie najbardziej zaawansowanym technologicznie obiektem w kraju, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Nowa siedziba NASK ma powstać do 2029 roku. Będzie w niej pracować około 270 osób. Takie historie kibice lubią najbardziej, gdy Dawid pokonuje Goliata, a więc faworyt odpada w starciu ze słabszą drużyną. I taka sytuacja dwukrotnie przydarzyła się w walce o Mistrzostwo Polskie koszykarzy. W tym roku w play-offach nie brakuje emocji, o czym więcej Mateusz Stanicki.
10: Do półfinału rozgrywek awansowały bowiem drużyny AMW Arki Gdynia i Orlen ze Stalu Zielona Góra. Wcześniej pokonali w ćwierćfinałach wyżej rozstawione drużyny Zastal, który do play-off awansował z fazy play-in, pokonując we Włocławku Anwil 86-71. Został pierwszym półfinalistą, potem jak pokonał 3-1 wicelidera po sezonie zasadniczym Kinga Szczecin. Szósta Arka była lepsza od trzeciego Śląska 3-2, choć przegrywała po dwóch pierwszych meczach 0-2, a zakończyła rywalizację we Wrocławiu w sobotę przekonywującym zwycięstwem 71-54. Koszykarze z Zielonej Góry, choć są 5-krotnymi mistrzami Polski, to awansowali do półfinału po raz pierwszy od 2021 roku.
8: A dziś Dzień Matki. Dlaczego jest taki ważny i warto o nim pamiętać?
11: Bo mama jest tylko jedna. Ja nie byłbym tą samą osobą, którą jestem dzisiaj, gdyby nie moja mama.
8: I wszystkim mamom życzymy wszystkiego najlepszego.
6: Newsy Poznań.
12: Urszula Salamon, zapraszam.
1: IMGW ostrzega przed upałami w Wielkopolsce. Temperatura sięgnie 30 stopni. Alertem objęte są powiaty w zachodniej i południowej części regionu, między innymi Międzychocki, Grodziski i Leszczyński. Ostrzeżenie zacznie obowiązywać o godzinie 13 i utrzyma się do 19. Tymczasem trwa protest pracowników Dino w Krotoszynie. Strajkujący domagają się między innymi podwyżek o 900 zł. Skarżą się też na przeciążanie i braki kadrowe. Protest ma potrwać do jutra. Na koniec mamy dla Was pomysł, jak pomóc innym. W Poznaniu stanął dobromat, mówi Justyna Janiec-Palczewska ze Stowarzyszenia dla Świata.
12: Szara skrzynka, ale z niezwykłą mocą. Można wrzucić swoje okulary. One wpadają tutaj do tego pojemniczka.
1: Lekarze z Poznania przekażą okulary pacjentom podczas misji w Afryce. A za godzinę opowiemy o bezpłatnych badaniach z okazji Dnia Matki.
13: Rock Radio 105 i 4 FM. Pogoda.
1: Aż do wieczora niebo nad Poznaniem będzie bezchmurne. Dużo słońca spodziewajcie się także jutro. Na najbliższe dni synoptycy nie zapowiadają deszczu. Dzisiaj dodatkowo będzie też bardzo ciepło. Termometry już wskazują 24 stopnie. Po południu temperatura może wzrosnąć nawet do 29. Ciśnienie jest wysokie, a wiatr słaby, miejscami umiarkowany.
13: Rock Radio 105 i 4 FM.
6: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Kuba Kaczmarek.

Powiem wam, że bardzo miło sobie posłuchać takiego właśnie energetycznego numeru. Na rozruch jeszcze przed południem, klasyka polskiego rocka od Depressive w Rock Radio, 20 minut po 11, a my absolutnie tempa nie zwalniamy. Już za chwilę posłuchamy kolejnego numeru, który wręcz kipi energią i to jest kawałek, który właśnie powstał po to, żeby trochę rozruszać ósmą płytę Discovery grupy Electric Light Orchestra. Właśnie to chciałem powiedzieć, to jest po polsku, znaczy nie, to w sumie po angielsku tak naprawdę. No, a to dlatego, że muzycy Electric Light Orchestra, to nie wymówię dzisiaj poprawnie tej nazwy, potrzebowali jakiegoś takiego, no jak to się mówi, bangera. No i tutaj Jeff Lynne stworzył numer, który stał się jednym z największych hitów tej właśnie kapeli. Ja już nie będę robić trzeciego podejścia do ich nazwy. Już za chwilę ich posłuchamy, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.

0: No jest to numer niesamowicie klimatyczny, tak powiem. Klasyka rocka od Pink Floyd w Rock Radio. Za 28 minut będzie południe, a ja przypominam, bo to warto przypominać, bo to jest ważna rzecz, o ważnych rzeczach warto mówić często i dużo, że po 15 wyruszamy na poszukiwania rock'n'rollowca dnia oficjalnie, ale to nie znaczy, że już teraz nie możecie podesłać swoich anegdotek. Można dzwonić, można również na Messengerze głosówki wysyłać. Warto, dlatego że autor tej najciekawszej historii zostanie rock'n'rollowcem dnia, no i zgarnie również piknikowy zestaw Rock Radia, czyli koc oraz kubek termiczny. No i co? W ramach inspiracji posłuchajmy historii, którą wyciągam właśnie teraz z naszej skrzynki z historiami.
1: Kupę lat temu miałem Skodę, Fabię. Mhm. Pojechałem na przegląd. Na przeglądzie pan każe sprawdzić hamulce, więc wciskam. Okej, wcisnąłem. I pękł wężyk. Pan podbili dokumenty i mówi z Bogiem. Więc na ręcznym pojechałem do domu. I dopiero potem zacząłem załatwiać mechanika.
0: No, powiem ci, że ryzykownie z tą jazdą na ręcznym. Za mocno zaciągniesz, będzie wyciek i potem cała tapicerka do prania. Na wasze historie do rock'n'rollowca dnia czekamy pod numerem 224-066, ale nie oddzwaniamy, to jest bardzo ważne, bo czasem jest tak, że dzwonicie, mówicie, o, oddzwońcie, coś tam. Nie, my nie oddzwaniamy. To jest tak, że wybieracie numer i nawijacie od razu. No, tak działa technologia w XXI wieku, ale możecie również skorzystać z takiej technologii jak Messenger i jak wiadomość głosowe i wtedy tam już w ogóle nie ma żadnych utrudnień. To jest dzięki oczywiście informatycznym tutaj zabiegom. No, a my po 17 dowiemy się, kto zostanie rock'n'rollowcem dnia i kto zgarnie piknikowy zestaw Rock Radia, czyli koc i kubek termiczny. A my oczywiście słuchamy sobie teraz klasyki rocka. Teraz oddechu w Rock Radio.

No i proszę mi powiedzieć, jak tu nie kochać tej klasyki rocka z lat 80., zwłaszcza z pierwszej połowy. Takie piękne melodie wtedy pisali. Nie wiem, jak oni to robili. To znaczy, domyślam się, ale nie powiem tego na antenie, co oni tam, jakie suplementy. No nieważne. Rainbow w Rock Radio. Za 18 minut będzie 12, a my już za chwilę posłuchamy sobie kolejnego 80-owego, jak to mówi młodzież, bangera. Dołożymy do pieca w lecie Accept, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.

0: Reklama.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Lucem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Lucem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
4: Kanter spakowany? Jedziemy?
5: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
4: Znowu? Przecież już brałeś.
5: Ale działała za słabo i za krótko.
6: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
7: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: No i jak twój kręgosłup?
9: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
10: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
11: 3, 2, 1. Misja Ruch, czas start.
12: Wystartuj po zdrowie i wspaniałą przygodę z Poznań Plaza.
11: Dwa dni radości i kreatywnej zabawy.
12: Już w sobotę 30 maja i w poniedziałek 1 czerwca. Emocjonujące sportowe wyzwania i niespodzianki. Kreatywne warsztaty i bezpłatny serwis rowerowy.
11: Misja Ruch. Dzień dziecka w Poznań Plaza.
13: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
14: Ale tu ruch.
15: No jak wolu, ale na zawadach większy. Wszystkie pszczoły tam lecą.
14: O, kwiat pszczelej młodzieży.
15: Kwiat i doniczki, i to nie tylko dla młodzieży. Lecę.
14: Tu zapylam tam z tobą.
16: Ogród Zawady, polecany przez owady. Ogród Zawady 19. Rośliny do domu i ogrodu, największy wybór donic w Wielkopolsce, fachowe porady gratis. Ogród Zawady 19, Centrum Ogrodnicze. Poznań, 500 metrów od ronda Śródka. www.zawady19.pl.
17: Została ostatnia reklama.
18: Co za dzień.
19: Co się stało?
18: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
19: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
18: Meliski?
19: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
18: Czyli to takie pastylki antystresowe?
19: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
18: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
19: Na mnie i na Meliski.
20: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Po reklamie.
21: Rock Radio. Klasyka. Klasyka rocka.

No powiem tak, bez tego numeru nie ma żadnego konkretnego grilla ani ogniska. Tak słyszałem od znajomych oczywiście. Klasyka polskiego rocka od Hej w Rock Radio. Za 6 minut będzie 12 i podobnie jak nie ma również dobrego, konkretnego, porządnego dnia, wieczora, bez spotkania z niezłym gościem Rock Radia. I tak będzie również dzisiaj. Dzisiaj przypomnimy w programie Niezły Gość Rock Radia rozmowę z Leszkiem Lichotą, czyli z aktorem, który wcielił się w rolę Wiktora Rebrowa w serialu Watacha, w rolę Rafała Wilczura w nowej odsłonie Znachora, a także w rolę Tadeusza Lemańskiego w szpiegowskim serialu Przesmyk. I właśnie o tej ostatniej produkcji, czyli o Przesmyku, porozmawiamy po 22 w programie Niezły Gość Rock Radia. A już teraz słuchamy klasyki rocka od ZZ Top w Rock Radiu.

O, ja bardzo lubię tego numeru słuchać w aucie. Klasyka rocka od ZZ Top. W newsach o 12 powiemy o fali upałów, która właśnie przetacza się nie tylko przez nasz kraj, ale w ogóle przez całą Europę. A po 12 posłuchamy sobie absolutnej klasyki rocka prosto z lat 80. w Rock Radio.

0: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na poznańskiej Wildzie.
1: W Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
2: Tu Kuba Kaleta. Po 12 na rozruch wleci klasyka polskiego rocka od Lady Punk, ale wcześniej sprawdzamy sytuację w kraju i na świecie.
3: Upalnie w Polsce, gorąco i niebezpiecznie też w zachodniej Europie. Potem naprawa torów po tragedii w Wielkopolsce i fala oszustw na NFZ.
4: Wygląda jak wiadomość od Narodowego Funduszu.
3: Powiemy, jak nie dać się nabrać.
1: Rock Radia.
3: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Ostrzeżenia przed upałami i to w Polsce. Dokładnie na zachodzie za godzinę zaczną obowiązywać alerty pierwszego stopnia. Nawet 30 stopni mogą pokazać termometry w większości województwa lubuskiego. Na zachodzie Wielkopolski, na południu Pomorza Zachodniego i na północy Dolnego Śląska ostrzeżenia będą obowiązywać do wieczora. Tymczasem w związku z falą upałów przechodzącą przez zachodnią Europę we Francji zmarło już 7 osób. Rzeczniczka rządu w Paryżu przekazała, że przynajmniej 5 z tych zgonów to utonięcia. W wielu francuskich miejscowościach padły lokalne rekordy temperatur dla maja. Na zachodzie kraju odnotowano ponad 34 stopnie Celsjusza. Fala upałów ma potrwać we Francji do końca tygodnia. Nie żyje kierowca auta, które zderzyło się z karetką pogotowia na obwodnicy Przemyśla. Do szpitala trafiło 2 ratowników medycznych. Krajowa 77 w kierunku Żerawicy jest zablokowana. Policja kieruje na objazdy. Na razie nie wiadomo, jak dokładnie doszło do wypadku i ile potrwają utrudnienia. Raczej ani dziś, ani jutro nie wrócą pociągi na trasę między Obornikami a Rogoźnem w Wielkopolsce. Wczoraj w wypadku w Garbatce zginął kierowca ciężarówki, która zderzyła się z szynobusem. Jeden z pasażerów trafił do szpitala z lekkimi obrażeniami. Trwa usuwanie pociągu z uszkodzonych szyn za pomocą specjalnego dźwigu.
5: Uszkodzeniu uległa konstrukcja wsporcza i słup do sieci trakcyjnej oraz około 200-metrowy odcinek toru. Skalę tych uszkodzeń będziemy mogli ocenić w momencie, gdy pociąg zostanie usunięty z toru.
3: I dopiero wtedy będzie mogła ruszyć naprawa, mówi Radosław Śledziński z PKP PLK. Jak doszło do wypadku, ustala na miejscu Komisja do Badania Wypadków Lądowych. Fala oszustw na NFZ pod pozorem weryfikacji danych do zwrotu kosztów, a wszystko to, gdy wielu z nas czeka na zwroty po rozliczeniu PIT-ów.
4: E-mail wygląda jak wiadomość od Narodowego Funduszu Zdrowia. Jest nawet zachęta, żeby skontaktować się z infolinią bądź lokalnym oddziałem. Natomiast jest to oszustwo.
3: Mówi Anna Leder z łódzkiego oddziału funduszu. W mailu jest link do formularza. Jego wypełnienie ma być warunkiem wypłaty pieniędzy. Oszuści wymagają podania danych karty płatniczej. Jeśli to zrobimy, stracimy pieniądze. Tego rodzaju maile najlepiej od razu kasować lub przenieść do folderu spam. Po zmianie lokalizacji przez reprezentację Iranu FIFA potwierdziła wszystkie 48 ośrodków, w których w trakcie mundialu będą przebywać uczestnicy. 39 drużyn zamieszka w USA, 7 w Meksyku, a 2 w Kanadzie. Pierwsze w historii piłkarskiej Mistrzostwa Świata z udziałem 48 ekip rozpoczną się 11 czerwca i potrwają do 19 lipca. Do wyłonienia zwycięzcy potrzebne będą 104 mecze.
1: Newsy Poznań.
6: Urszula Salamon, zapraszam. Nawet kilkanaście godzin mogą jeszcze potrwać utrudnienia po wypadku kolejowym na trasie Rogoźno-Poznań. Wczoraj w zderzeniu ciężarówki z szynobusem zginął kierowca tira. W związku z utrudnieniami pociągi dalekobieżne jadą objazdami. Pozostałe zorganizowały autobusową komunikację zastępczą. Miasto zakończyło wielkie sprzątanie po fecie kibiców Lecha. Tylko z ulicy Grunwaldzkiej zebrano 8 ton odpadów, mówi rzeczniczka Zarządu Dróg Miejskich Agata Kaniewska.
7: Były to przede wszystkim rozbite butelki, puszki czy opakowania po racach. Sumując to ponad 12 ton odpadów z ulicy Grunwaldzkiej, z okolic stadionu i targów poznańskich.
6: W zwykły dzień w tych okolicach średnio zbiera się 6 razy mniej śmieci. A dzisiaj obchodzimy Dzień Matki. Z tej okazji w Wielkopolsce trwają bezpłatne badania dla pań. Są skierowane do kobiet w wieku od 45 do 74 lat. W Poznaniu akcja rozpocznie się o 13 w Galerii Poznania.
1: Rock Radio 105 i 4 FM. Sponsorem programu jest grupa wydawnicza Filia, wydawca thrillera Ego, Marcela Mosa. Pogoda.
6: IMGW ostrzega przed upałami w Wielkopolsce. Temperatura sięgnie 30 stopni. Alertem objęte są powiaty w zachodniej i południowej części regionu, między innymi Grodziski, Leszczyński i Międzychocki. Ostrzeżenie zacznie obowiązywać o 13 i utrzyma się do 19. Gorąco jest też w samym Poznaniu. Dzisiaj termometry wskażą nawet 29 stopni.
1: Rock Radio 105 i 4 FM. Sponsorem programu była grupa wydawnicza Filia, wydawca thrillera Ego, Marcela Mosa. Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kalecki.

głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

Poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz mi

0: Jest Rock Radio, jest Klasyka Rocka i w studiu jest też Ola Konopka. Cześć.
1: Jestem, cześć Kuba.
0: Doskonale, dlatego że przed nami kolejny odcinek cyklu Białe Kruki.
1: Zgadza się, a już za chwilę porozmawiamy o tym, jak może się potoczyć ścieżka kariery osoby, która zaczyna w zespole trash metalowym.
0: No na przykład może awansować, jeśli to jest awans oczywiście, do zespołu death metalowego na przykład, albo black metalowego.
1: Albo do zespołu Dody.
0: O, no to jest bardzo ciekawe.
1: To ciekawe.
0: No, no dobrze, te ludzkie losy po prostu plotą się czasem w sposób nieprzewidywalny.
1: No,
0: tak?
1: Nigdy ale nie
0: ja,
1: wiesz.
0: Tak, ja przypominam, że z jednej tkaniny wszyscy jesteśmy, która się wyciera, strzępi przez lata.
1: Więcej szczegółów już za chwilę w cyklu Białe Kruki w Rock Radio.
2: Sponsorem audycji była Develia, realizująca osiedle Unii Lubelskiej Wita na poznańskiej Starołęce.
3: Reklama.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
6: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
10: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Znowu lecicie?
12: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
11: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
12: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
13: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
15: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
16: Castorama!
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
16: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
18: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Została ostatnia reklama.
20: 3, 17, 41.
21: Co tak liczysz?
20: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
21: O, ja też umiem liczyć.
22: 8, 11.
23: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
24: Po reklamie.
25: Na przystanek Klasyka Rocka. Zaprasza Jakub.

0: No i co, czy trzeba wymyślać skomplikowane, to było bardzo trudne słowo. Niespodziewane na przykład, też jest takie słowo. Trudne, riffy gitarowe, żeby się na stałe zapisać w historii muzyki rockowej. No nie trzeba, no bo jest na przykład właśnie taki numer Dire Straits, który jest niby prosty do zagrania, a tak naprawdę, no nie taki, no nieważne, dobrze. Bo ja już tutaj chcę gładko przejść do tego, że mamy godzinę 12:33. I jak zwykle o tej porze zaglądamy sobie głęboko w oczy, tak, i do archiwów klasyki rocka i wyciągamy z tych archiwów klasyki rocka kolejną perełkę.
1: Białe kruki klasyki rocka w Rock Radio.
0: W studiu Ola Konopka.
2: I w studiu Kuba Kaleta. Dziś powiemy o zespole Geisha Goner i ich płycie Hunting for the Human, którą zaproponował nam Diako w komentarzu na Facebooku.

0: zespół Geisha Goner to warszawski kwintet, który tworzył w latach 90-96 i na swoim koncie ma 2 albumy, z czego o tym drugim dziś porozmawiamy trochę więcej.
1: I ma też na swoim koncie 2 dema. Co grał zespół Geisha Goner? No on grał taki techniczny thrash metal z elementami tak zwanego groove metalu. Mhm. I te ich poszczególne numery są bardzo skomplikowane technicznie. Mm-hmm. To znaczy słychać, że muzycy do perfekcji opanowali grę na swoich instrumentach. Mamy tam na przykład bardzo częste zmiany tempa, także tak naprawdę słuchając tych poszczególnych kawałków, nie spodziewamy się, co się może wydarzyć za sekundę w nich. I z jednej strony to jest bardzo takie efektowne, z drugiej strony ja słuchając płyty Hunting for the Human, miałem wrażenie, że słucham nie piosenek, nie utworów, tylko bardziej takich popisów, takich demonstracji tego, ile my z tych instrumentów potrafimy wycisnąć, więc ja byłem taki trochę rozdarty, no bo jak ktoś tak się popisuje, tak, że tutaj potrafię tak szybko zagrać, tutaj nagle zmienić tempo i tak dalej, no to ja jako słuchacz nie mam przyjemności ze słuchania muzyki. Oczywiście jestem pod wrażeniem tych jego zdolności technicznych.
0: No rozumiem.
1: Ale wiesz, no to 40 minut słuchania takich, wiesz, wywijańców, tak, na gitarach i na perkusji jest dość osobliwym doświadczeniem. O. Ale jednocześnie, tak, no zdecydowanie muzycy Geisha Goner potrafią świetnie grać na instrumentach.
0: Dobra, a co mi powiesz o składzie zespołu?
1: 2 znanych muzyków przewinęło się przez tę kapelę. Wokalistą Geisha Goner był Maciej Taw, który później śpiewał w takim zespole Root Water. Oni kilkanaście lat temu nagrali taki numer Havana Gila. On był dość popularny wśród metalowej braci. Ale na uwagę zasługuje również Marcin Kleiber albo Kleiber. Przepraszam, bo nie wiem, jak to nazwisko się czyta. To był basista, który od kilkunastu lat gra w zespole towarzyszącym Dodzie.
0: Wow!
1: No.
0: To jest ciekawe.
1: No, to jest po prostu co? No, ciepła posada, na pewno dobrze płatna. Tak mi się wydaje, że piosenki Dody chyba nie wymagają aż takiej biegłości w posługiwaniu się instrumentami. Dawno nie słuchałem, ja się zatrzymałem na znaku pokoju tak naprawdę. A nie, przepraszam, jeszcze piosenka Rajotka jest super. Znam ten scenariusz.
0: Ja czekam na nowe dokonania.
1: No nieważne, bo to nie o Dodzie tak w ogóle jest. Tak. Te wybory nie są o tym.

0: Płyta Hunting for the Human jest drugą płytą, jak już wspomniałam, która wyszła tylko na kasecie.
1: To jest taki paradoks wydawniczy. Płyta, która wyszła tylko na kasecie i nie doczekała się reedycji. Więc jeśli macie tę płytokasetę w swoim zbiorze,
0: to jest biały kruk. Zdecydowanie. No.
1: Ciekawostka. Ta płyta, czy tam ta kaseta, ten album rozpoczyna się od takiego intra Hanko i to jest cytat z piosenki Stanisława Grzesiuka, Hanko.
0: No proszę.
1: No ją kiedyś przerobił szwagier Kolaska na przykład, więc możecie ją kojarzyć. No a jak dalej potoczyły się losy grupy Geisha Goner? Otóż, niedługo po wydaniu płyty Hunting for the Human, zespół Geisha Goner się rozpadł. Część muzyków z tego składu założyła kapelę Low, która supportowała Iron Maiden na ich koncercie w Polsce w 1996 roku, ale ten zespół Low też zakończył działalność i nie pozostawił po sobie żadnych nagrań.
2: Białe kruki klasyki rocka w Rock Radio.

0: Numer, którego słucha się bardzo przyjemnie, niezależnie od okoliczności, w związku z tym również w to wczesne wtorkowe popołudnie również się doskonale sprawdza. Ja już tak o tym czwartku myślę, no bo wiadomo, wtorek to już za chwilę tam środa i tak dalej, weekend coraz bliżej, ale oczywiście do weekendu mamy jeszcze mnóstwo klasyki rocka do przesłuchania. Już za chwilę posłuchamy sobie no zdecydowanie największego hitu zespołu AZLP, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
1: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
2: Zaprawy?
1: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
2: No, dobrej jakości.
1: A jaka?
2: No, niedroga.
1: I dokąd po nią pojedziemy?
2: No, do Bricomana.
3: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: A cappuccino też za 7?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A
5: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.
7: Blik. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
14: Chcecie wygrywać więcej?
15: Tak!
14: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
15: Ale to kręci!
14: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Została ostatnia reklama.
16: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
17: Po reklamie.
12: Rock Radio.

0: Numer, przy którym ciężko spokojnie usiedzieć w miejscu, klasyka rocka od The Clash. W newsach o 13 sprawdzimy, gdzie możemy spodziewać się największych upałów, a po 13 posłuchamy sobie klasyki polskiego rocka prosto z końcówki lat 80. w Rock Radiu.
1: Reklama.
2: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
1: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
2: Sprawdź to sam, dzięki dał.
1: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: 3,17,41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8,11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
7: Tego deweloper często Ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o Tobie. W Kawalni wszystko zaczyna się od Ciebie i Twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
8: Odkryj drugi etap Kawalni. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
9: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa Megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis.
12: Lidl, to się opłaca.
13: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Została ostatnia reklama.
15: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
16: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
17: Jest 7 miejsc.
16: I rower, i mój kocyk. No i buba.
18: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
1: Po reklamie.
9: W Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
0: Tu Kuba Kaleta. Po 13 posłuchamy kultowego numeru Dżemu, a teraz porcja świeżych newsów.
19: Upały w maju w Europie, także w Polsce, choć u nas nieco chłodniej. Potem maksymalne ceny paliw na stacjach w środę i co ze sprawcą lub sprawcami fałszywego wezwania do mieszkania rodziny prezydenta.
9: Rock Radia.
19: Marcin Krzemiński. Właśnie zaczęły obowiązywać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami na zachodzie kraju. Nawet 30 stopni mogą pokazać termometry w powiatach 4 województw, w większości lubuskiego oraz części Pomorza Zachodniego, Wielkopolski i Dolnego Śląska. A mamy, przypomnę, dopiero końcówkę maja. Niemniej to nic w porównaniu z Wielką Brytanią, która również zmaga się z upałami. Dziś ma tam paść kolejny rekord maja. Termometry mają pokazać nawet 30. 35 stopni. Cezary Jaszczyk.
4: Poprzedni rekord majowej temperatury na wyspach, jak zauważa BBC, został ustanowiony zaledwie wczoraj. W południowo-zachodnim Londynie termometry wskazały ponad 34 stopnie. O dwa więcej niż poprzednie rekordy z 1944 i 1922 roku. Czuję się, jakbym była w Hiszpanii. Po prostu jest za gorąco, trudno poruszać się po mieście, mówią Brytyjczycy. Z upałami walczy też Francja. Prognozy wskazują, że w południowo-zachodniej Francji termometry pod koniec tygodnia wskażą nawet 40 stopni. Z powodu upałów miejscowe służby potwierdziły już śmierć 7 osób. Dwie zmarły w czasie ćwiczeń sportowych na świeżym powietrzu. 5 utonęło.
19: O częstszych utonięciach informują też Brytyjczycy. Tylko wczoraj w ten sposób zginęły 2 nastolatki. Jutro bez zmian na stacjach paliw, przynajmniej jeśli chodzi o ceny maksymalne. Z obwieszczenia Ministerstwa Energii wynika, że w środę litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 42 grosze, 98 6,96, na oleju napędowego 6 zł 75 groszy. A propos kierowców, ważna informacja dla wyjeżdżających z Polski do Niemiec. W województwie lubuskim na autostradzie A2 przed Świeckiem i na autostradzie A18 przed Olszyną tworzą się kolejki. Powodem są kontrole graniczne po niemieckiej stronie i większy ruch po Zielonych Świątkach. W pozostałych miejscach, gdzie można przekroczyć granicę w regionie, ruch odbywa się na bieżąco w obu kierunkach. Były szumne zapowiedzi szefów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Mieliśmy bardzo szybko, w ciągu kilkudziesięciu godzin, dowiedzieć się, kto stoi za fałszywym alarmem dotyczącym mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego. Na razie jednak na zapowiedziach się kończy, choć jak zapewnia wiceszef resortu spraw wewnętrznych Czesław Mroczek.
17: W tym tygodniu będzie bardzo poważna informacja o ustaleniach ze śledztwa, które jest prowadzone przez prokuraturę i policję.
19: Ale czy będzie to oznaczać ustalenie i zatrzymanie konkretnych osób, tego nie wiadomo. Robert Lewandowski zagra towarzysko z Ukrainą i Nigerią. Nasz czołowy napastnik znalazł się wśród 26 piłkarzy powołanych przez Jana Urbana na mecze w niedzielę we Wrocławiu i w środę za tydzień w Warszawie. To o tyle istotne, że po barażach do mundialu kapitan biało-czerwonych nie zadeklarował, czy będzie kontynuował karierę w reprezentacji. Jej zgrupowanie ruszy pojutrze we Wrocławiu.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16.
21: Sponsorem programu jest właściciel nowo otwartego salonu i serwisu Honda Carling Motocykle, Baranowo, Poznańska 22.
22: Pogoda.
19: Dużo słońca, chmurzyć może się tylko na północnym wschodzie i północnym zachodzie, na Suwalszczyźnie może pokropić deszcz. Na zachodzie nawet do 30 stopni, najchłodniej na wybrzeżu tam 19.
20: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16.
21: Sponsorem programu był właściciel salonów i serwisów motocykli Honda Carling Motocykle w Baranowie oraz Poznaniu.
23: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

0: Jeżeli macie po południu jakieś plany związane z szeroko pojętą aktywnością fizyczną, no to myślę, że ten numer powinien się znaleźć w waszych słuchawkach. W ogóle myślę, że Rock Radio i Klasyka Rocka powinny wam towarzyszyć. Nie tylko, jeżeli chcecie aktywnie spędzić resztę dnia, to Survivor, a już za chwilę posłuchamy sobie numeru, który no, jest uznawany za jedną z najlepszych piosenek rockowych wszechczasów i trafił on na płytę zespołu The Rolling Stones, bo to jest numer The Rolling Stones, na siódmy ich album studyjny Beggar's Banquet. Przeniesiemy się już za chwilę do końcówki lat 60., więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Rock Radio. Rock Radio. Klasyka

0: Reklama.
1: Zapraszamy na Dzień Reportażu i spotkania z finalistami 17. edycji Nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie, 30 maja od godziny 11. Organizatorem i fundatorem nagrody jest Miasto Stołeczne Warszawa.
2: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja, 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze, i ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie, a co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Travisto.
6: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Została ostatnia reklama.
8: Skoczysz do Carrefoura?
9: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.
8: Po reklamie.
10: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

No i tak brzmi absolutna klasyka polskiego rocka. To Perfekt w Rock Radio. Za 29 minut będzie godzina 14, a jeżeli chcielibyście sobie na przykład jutro zrobić no taki mikro weekend w środku tygodnia, no to warto zaliczyć wieczór na przykład w zaprzyjaźnionym z Rock Radiem pubie 103.8 FM w Krakowie, a to dlatego, że tam co środę odbywają się open mic'i, czyli takie stand-upowe imprezy, na których może wystąpić każdy komik, który ma przygotowane chociaż kilka minut materiału. No i na open mic'u możemy spodziewać się głównie początkujących stand-uperów, ale niewykluczone, że na scenie pojawi się też jakiś znany komik z testem swojego premierowego materiału. Na pewno tę imprezę poprowadzi Zbychu Grabowski. Start o 19:00. Na pełną rozpiskę stand-upowych wydarzeń w pubie 103.8 FM w Krakowie znajdziecie na rockradio.pl. A my już teraz słuchamy na prawdziwej petardy. To klasyka hard rocka od AC/DC w Rock Radio.

0: No ciekawe, czy w lipcu, kiedy ten gentleman przyjedzie do naszego kraju, czy to będzie grane? Pewnie tak. O szczegółach, gdzie i kiedy Lenny Kravitz wystąpi u nas, poczytacie na rockradio.pl, a my już za chwilę posłuchamy sobie numeru, którego tytuł, no on po prostu nie funkcjonuje w żadnym słowniku, bo to jest słowo wymyślone i to jest słowo, które ma udawać żeńskie imię. No, jak się jest Philem Collinsem, to można sobie na takie ruchy pozwolić i to nie tylko uchodzi na sucho, ale również numer o takim tytule staje się jednym z największych przebojów. Tylko trzeba być Philem Collinsem. No, już za chwilę Phil Collins, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
1: Reklama.
2: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją.

0: problemem diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie napój jogurtowy Actimel 12 buteleczek 14,99 z Kaufland Card Extra. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra 8,59 za sześciopak przy zakupie dwóch. 4 sześciopaki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
4: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
3: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
4: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Lucen. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Lucen. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
8: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
9: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: Została ostatnia reklama.
12: ZUS, podatki, czynsz, konto.
13: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
12: Ty nie?
13: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
12: Płacą ci? Dużo?
13: 4000 się uzbierało.
12: No żartujesz.
14: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
15: Po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel salonu podróży Wakaje. Poznań, ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl.
17: To jest Rock Radio. Klasyka rocka.

No i proszę bardzo, bardzo lubię wracać do tego numeru, gdyż kojarzy mi się on z czasami dzieciństwa. To Golden Life w Rock Radio. A propos czasów, to mamy taki czas, że jest 8 minut do 14, a po 22 w naszym studiu, na naszej antenie, Rock Radia oczywiście, przypomnimy rozmowę z Leszkiem Lichotą w cyklu Niezły Gość, a będziemy sobie z panem Leszkiem rozmawiali o serialu szpiegowskim Przesmyk. No, takie będą rzeczy się działy, więc bądźcie czujni, bo tu się będą działy rzeczy, no mówiłem już o tym, tak? No to, że będzie fajnie, tak? I jeszcze mamy dużo klasyki rocka w zanadrzu już teraz. Zapinamy pasy i startuje prawdziwy utwór. No to jest utwór prawdziwy, on nie został wymyślony, w sensie on naprawdę został nagrany. To nie jest wytwór AI, tylko to jest wytwór In Excess. No, Devil Inside, tak się ten kawałek nazywa i już teraz go sobie słuchamy w Rock Radio.

0: Proszę bardzo, i nóżka sama chodzi. Bardzo lubię klasyka rocka od INXS. W newsach o 14 sprawdzimy, co dalej po odwołaniu prezydenta Krakowa. A po 14 posłuchamy sobie kolejnego świetnego numeru prosto z lat 80. w Rock Radio.
1: Rock Radio.
2: Sponsorem programu był właściciel salonu podróży Wakaje. Poznań, ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl.
3: Reklama.
4: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
3: W drugiej alejce po prawej.
4: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
3: A, to prawda.
4: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
3: No jasne.
5: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
7: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Lato. Słońce. Moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Została ostatnia reklama.
10: Tak dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
11: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
10: Sprawdź to sam, czekaj na odkusi ceną każdy dział.
11: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
12: Po reklamie.
13: W Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
0: Tu Kuba Kaleta. Po 14 wleci klasyka polskiego rocka od Klausa Mitwocha. Ale zaczniemy od wiadomości.
14: Premier wyznaczył komisarza w Krakowie. Już 12 milionów Polaków korzysta z aplikacji mObywatel. Najpierw jednak o możliwym dodatkowym wsparciu dla niektórych rodziców.
13: Rock Radia.
14: Marcin Krzemiński. Rodzice dzieci chorych onkologicznie i na choroby przewlekłe będą mieć dodatkowe dni zasiłku opiekuńczego. Resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce dorzucić im 60 takich dni i zaproponował projekt ustawy w tej sprawie.
15: Lekarz będzie decydował o tym, czy choroba, która dotknęła małego pacjenta, jest przesłanką do tego, aby rodzic mógł skorzystać z tego dodatkowego okresu wolnego, z tego dodatkowego zasiłku opiekuńczego.
14: Mówi ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Obecnie rodzicom dzieci przewlekle chorych przysługuje taki sam okres zasiłku opiekuńczego jak innym rodzicom, czyli maksymalnie 60 dni w przypadku dzieci do 14 roku życia i 14 dni w przypadku dzieci powyżej 14 lat. Premier Donald Tusk wskazał tymczasowego zastępcę odwołanego w referendum prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego. Rolę komisarza ma pełnić Stanisław Kracik. To dotychczasowy trzeci zastępca prezydenta, a w latach 2009-2011 wojewoda Małopolski. Wybory nowego włodarza miasta muszą się odbyć w ciągu 3 miesięcy. Tragiczny wypadek na północy Belgii. W zderzeniu szkolnego minivana i pociągu zginęły 4 osoby. To 2 uczniów, nauczyciel i kierowca auta. Minivanem jechało w sumie 7 uczniów i 2 osoby dorosłe. Trwa dogaszanie dużego pożaru hali garażowej w Wielkopolsce. 1 osoba została ranna. Ogień wybuchł dziś rano w miejscowości Przemęt, niedaleko Wolsztyna. Pożar został już opanowany, na miejscu jednak wciąż pracuje 15 zastępów, mówi rzecznik wielkopolskich strażaków Martin Halasz.
16: W hali doszło do rozstrzelenia zbiornika z przepracowanym olejem silnikowym. Działania strażaków koncentrują się na tym, by zabezpieczyć cały teren, ale także zabezpieczyć wyciek ze zbiornika, tak by zminimalizować zlikwidować ryzyko skażenia środowiskowego.
14: W pożarze poszkodowany został jeden z pracowników hali, który próbował ugasić ogień. Mężczyzna potrzebował pomocy ratowników medycznych. Sport. Kamil Majszak już na pierwszej rundzie kończy grę w singlu w wielkoszlemowym French Open. Przegrał z chilijskim tenisistą Alejandro Tabilo 1-6, 3-6, 4-6. Już 12 milionów Polaków korzysta z aplikacji mObywatel. Ministerstwo Cyfryzacji zapowiada wprowadzenie następnych możliwości i ułatwień. Jeszcze w tym roku ma działać w ramach mObywatela komunikator mszyfry, który ma być konkurencją na przykład dla WhatsAppa. Jeszcze szybciej udostępniony będzie dostęp do Krajowego Rejestru Sądowego.
9: To historia sukcesu, którego zazdroszczą nam w innych państwach Unii Europejskiej albo nas podziwiają.
14: Mówi o mObywatelu wiceszef resortu cyfryzacji Dariusz Standerski. Według danych ministerstwa każdy dzień przynosi średnio 1,5 miliona logowań do aplikacji. Najczęściej sprawdzamy punkty karne i mandaty drogowe do zapłacenia.
13: Pogoda.
14: Maksymalnie 19 stopni na wybrzeżu, 20 na północnym wschodzie, 25 w centrum, nawet 30 na zachodzie. Dużo słońca, chmurzyć będzie się tylko na północnym wschodzie i północnym zachodzie. Na Suwalszczyźnie może pokropić się deszcz, pod koniec dnia przelotne opady deszczu i burze, możliwe również na północnym zachodzie.
13: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub

0: No, ten saksofon dodaje takiego smaczku temu numerowi. Bruce Springsteen prosto z lat 80. w Rock Radio, a że klasyki rocka w latach 80. powstało naprawdę bardzo dużo, to już za chwilę dołożymy trochę do pieca i posłuchamy sobie Iron Maiden. To chciałem właśnie powiedzieć, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Reklama. Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
2: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
3: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
4: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
5: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
6: Jeśli chcesz.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam!
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
4: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
5: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
4: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
5: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
6: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
7: Została ostatnia reklama.
8: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Po reklamie.
11: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Kuba.

0: Krótko i na temat, no i też ekskluzywnie, dlatego że to jest kawałek, który usłyszycie tylko na naszej antenie. Brian Prodrow w Rock Radio, za 2 minuty będzie 14:30 i to jest dobry moment, żeby wejść sobie na rockradio.pl i żeby zagłosować na swój ulubiony numer spośród tych, które walczą o swoje miejsce w 202 notowaniu klasycznej dziesiątki, czyli waszej ulubionej listy przebojów klasyki rocka. No co tam w tych propozycjach jest? No jest z czego wybierać, bo są tam numery i The Rolling Stones, i Soundgarden, i Status Quo, i wiele innych. No nie będę tutaj oczywiście wszystkich wymieniać, bo czas antenowy nie jest z gumy. Ja tylko dodam jeszcze, że do klasycznej dziesiątki możecie zgłaszać też swoje własne propozycje. My codziennie o 14:30 słuchamy kolejnych propozycji, a kolejne 202 notowanie klasycznej dziesiątki już w piątek po godzinie 18:00. A już teraz coś z klasyki rocka z XXI wieku. Hit wakacji 2004. Three Doors Down w Rock Radio już teraz.
1: To jest propozycja do klasycznej dziesiątki Rock Radia.

0: No i co, i po takim zastrzyku energii to chyba kawy już pić nie trzeba. Klasyka rocka od Whitesnake w Rock Radiu, prosto z lat 80. No to nie jest oczywiście nasze ostatnie słowo w temacie lat 80. I klasyki rocka z tamtej dekady już za chwilę. Bardzo klimatyczny numer Republiki, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
1: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
3: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
4: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
5: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
9: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
12: Wszystkie modele Chery czekają na Ciebie w Chery Berdychowski przy Owsianej 27 w Poznaniu. Umów się na jazdę próbną bądź wybierz auto w atrakcyjnym finansowaniu dostępne od ręki. Chery Berdychowski.
13: Została ostatnia reklama.
14: Kamper spakowany? Jedziemy?
15: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
14: Znowu? Przecież już brałeś.
15: Ale działała za słabo i za krótko.
16: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
17: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: No i jak twój kręgosłup?
16: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
17: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
18: Po reklamie.
19: To jest
18: Rock Radio.
19: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Proszę bardzo. Jak wtorkowe popołudnie, to tylko z klasyką rocka w Rock Radiu.
1: Oczywiście.
0: W studiu już się pojawił Mariusz Telmaszczyk. Cześć.
1: Ja jestem od rana z Rock Radiu.
0: Bardzo dobrze. No to
1: na
0: jest postawa głodna pochwały.
1: Taki prymus trochę, tak?
0: No.
1: To ja nie wiem, czy by mnie lubili w szkole.
0: No jakbyś dawał odpisać stany, co ja gadam. Jakbyś dawał odpisać pracę domową, to tak, no. To byś był lubiany.
1: No raczej. To dawałem.
0: No to elegancko, to się wszystko zgadza, no.
1: Dawałem odpisać.
0: No to bardzo... A co będzie dawane po godzinie 15 na naszej antenie?
1: A będzie dawane między innymi nasz termos i koc Rock Radia, bo jest taka szansa, żeby mieć takie gadżety od Rock Radia na tą piękną wiosnę, zaraz też lato, festiwale, więc myślę, że może się przydać.
0: A będziesz dawać stany? Bo słyszałem na naszym Facebooku, że dajesz
1: stany. Nie masz kości. To tylko w termosie. Dobrze. Słuchajcie, rock'n'rollowiec dnia jest poszukiwany. Dzwońcie 22-44-066 i macie zacne stany i historie, o których możecie opowiedzieć, to na nie czekam.
0: Stany do przekazania po prostu.
1: Tak jest, no. Możecie też wysyłać na Messengerze Rock Radia. A oprócz tego dzisiaj też ważny dzień, nie tylko dzień mamy, oczywiście wszystkie pozdrawiamy i kochamy, natomiast też dzisiaj ważny dzień, ponieważ swoje urodziny mam pan Lenny Kravitz i o tym więcej po 17.
0: Po 15 za sterami Rock Radia Mariusz Telmaszczyk, ja nazywam się Kuba Kaleta. Dzięki za dziś, ponownie słyszymy się jeszcze wieczorem w programie Niezły Gość Rock Radia. Przypomnimy moją rozmowę z Leszkiem Lichotą, więc do usłyszenia wieczorem i słyszymy się również jutro od 10. Pa!
2: Reklama.
3: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
4: Zaprawy?
3: Dobrze. A jaka ma być zaprawa?
4: No, dobrej jakości.
3: A jaka?
4: No, niedroga.
3: I dokąd po nią pojedziemy?
4: No, do Bricomana.
5: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
7: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Została ostatnia reklama.
10: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
11: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Po reklamie.
13: Sponsorem programu jest grupa wydawnicza Filia, wydawca thrillera Ego, Marcela Mosa.
14: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Dzień dobry, godzina 15. Mariusz Stelmaszczyk ze sterami Rock Radia i za chwilę fantastyczna rockowa muzyka dla was, żeby się odprężyć w pracy. Zagrał m.in. Blondie, ONA czy też zespół T-Rex. No a teraz newsy i pogoda.
15: Upały szaleją w Europie, w Polsce od jutra lekkie ochłodzenie. Będą zmiany w zapisach do części lekarzy specjalistów. Dziś Dzień Matki, tymczasem wielu rodziców przyznaje się do przemęczenia, nawet wypalenia.
14: Rock Radia.
15: Marcin Krzemiński. Upały szaleją w Europie. W Hiszpanii dziś nawet 37 stopni, w Wielkiej Brytanii 34. To jeden z najwyższych temperatur w maju w ostatnim czasie. Ciepło także w Polsce. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami w województwach lubuskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
16: Ostrzeżenie to obowiązuje do godziny 19. Spodziewany jest wzrost temperatury powietrza od 28 do 30 stopni Celsjusza.
15: Jutro w Polsce lekkie ochłodzenie, ciepło wróci w weekend, będą mu towarzyszyć także burze. Centralna e-rejestracja wchodzi w kolejny etap. Już od lipca przychodnie będą zapisywać na wizyty do kardiologa, mammografię i testy HPV przez internet. Ma to skrócić kolejki, ale jak mówi Martyna Długosz-Sim, szefowa poradni specjalistycznych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie, żeby kolejki rzeczywiście się skróciły, na nowy system muszą przejść wszystkie placówki w Polsce.
2: Jeżeli mamy wszystkie przychodnie włączone do jednego systemu, wtedy automatycznie ten wybór miejsc jest większy dla pacjenta.
15: Na wizyty i badania można się już rejestrować przez internetowe konto pacjenta. Belgijska prokuratura potwierdziła, że w zderzeniu szkolnego minibusa z pociągiem pasażerskim na północy kraju zginęły 4 osoby. W samochodzie było 7 uczniów i 2 osoby dorosłe. Ofiary to 2 uczniów, opiekun i kierowca auta. 5 uczniów zostało rannych. Ich stan jest stabilny. Strażnicy, leśni i policjanci zatrzymali motocyklistów, którzy rozjeżdżali las w powiecie świeckim w Kujawsko-Pomorskim. Kierowcy zostali surowo ukarani, bo las to nie jest tor wyścigowy. Agnieszka Wynarska.
12: Kilku kierowców motocykli postanowiło urządzić sobie rajd w nadleśnictwie Dąbrowa. Mężczyźni nie tylko płoszyli zwierzynę i niszczyli runo leśne, ale także złamali szereg przepisów. Nie mieli prawa jazdy, ich motocykle nie były dopuszczone do ruchu, a także nie miały ubezpieczenia OC. Jak przypomina Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, las to nie jest tor wyścigowy.
17: Jest to hałas dodatkowy w lesie, gdzie większość z nas idzie odpocząć i nie słuchać ryku silników, tylko raczej odgłosów przyrody, a także rozjeżdżona ściółka leśna, uszkodzona nawierzchnia.
12: Za wjazd do lasu grozi mandat w wysokości 500 zł, a jeśli sprawa trafi do sądu, do 5000 zł.
15: Dziś Dzień Matki. Tymczasem, jak wynika z badań, aż 70% rodziców przyznaje się do przemęczenia, blisko 40% dostrzega u siebie objawy rodzicielskiego wypalenia. Aż 8% doświadcza jego skrajnej formy, mówi dr Krystyna Boroń-Krupińska z Polskiego Centrum Uważności i Współczucia.
18: Od podirytowania, wzrastająca frustracja, gorzej śpimy, mamy przyspieszone bicie serca albo płycej oddychamy.
15: Badania naukowe pokazują, że pomocne są uważne rodzicielstwo i proste czynności.
18: 3 głębsze oddechy, poczuć stopy na ziemi. Badania pokazują, że rodzic powinien zatroszczyć się najpierw o siebie.
15: Dzieci mają wtedy mniej stanów lękowych, depresji i zachowań agresywnych.
14: Rock Radio. Co jest grane w Poznaniu?
19: Urszula Salamon, zapraszam. 19 czerwca w Poznaniu rozpocznie się Pyrkon. Wydarzenia nie mogą przegapić przede wszystkim miłośnicy gier, filmów oraz komiksów. Pyrkon odbędzie się na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Potrwa do 21 czerwca. A w Teatrze Muzycznym w Poznaniu w ten weekend zobaczycie spektakl Madagaskar. To roztańczony musical dla całej rodziny. Jest oparty na słynnym filmie animowanym o tym samym tytule. Bohaterami są Lew Alex, żyrafa Melman, zebra Marty i hipopotamica Gloria. Na sztukę możecie się wybrać w tym tygodniu, od piątku do niedzieli. Na koniec sport i propozycja dla miłośników tenisa. Turniej Enea Poznań Open rozpocznie się 14 czerwca. Odbędzie się w parku tenisowym Olimpia. 3 pierwsze dni rozgrywek będzie można oglądać bezpłatnie.
14: Rock Radio 105 i 4 FM. Pogoda.
15: Po południu i wieczorem niewielkie zachmurzenie, ale na północnym zachodzie możliwe słabe przelotne opady deszczu, a na Pomorzu Wschodnim burze. Na termometrach od 20 stopni na Wybrzeżu i Suwalszczyźnie do 30 na zachodzie kraju.
14: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Mariusz Stelmaszczyk.

0: tak można słuchać i też się relaksować, nawet jeśli jesteście jeszcze cały czas w pracy. T-Rex, Get It On w Rock Radio podczas tego właśnie wtorkowego popołudnia. Możecie też zgarnąć nagrody Rock Radia, tak jest, możecie sobie ten dzień poprawić i nastrój również. Mam dla was termos Rock Radia, koc Rock Radia na majówkę już taką przedłużoną może się przydać. Dzwońcie 2244066 albo wysyłajcie głosówki, opowiadajcie co u was albo u kogoś się działo, a taką mam dla was propozycję. Halo, halo.
1: Cześć, mam na imię Jacek, miałem 17 lat. Powiedziałem rodzicom, że wychodzę na imprezę. Pytają się, kiedy wrócisz, to powiedziałem przed północą. Jestem spod Warszawy, zapomniałem tylko dodać, że impreza jest w Chełmnie i wróciłem po 3 dniach. A telefonów komórkowych wtedy jeszcze nie było i do domu zadzwonić też mi się nie chciało. Pozdrawiam.
2: Jak tak można?

0: jak potrzebowaliście rockowej muzyki, to świetnie trafiliście, bo w Rock Radio akurat jej jest pod dostatkiem. To był dowód George Harrison podczas tego popołudnia, a za chwilę więcej klasyki rocka. Obiecuję, że m.in. Breakouti czy też Skorpionsi. No i pamiętajcie, że Rock Radio również znajdziecie, mając apkę Rock Radio na waszych smartfonach.
1: Sponsorem programu była grupa wydawnicza Filia, wydawca thrillera Ego, Marcela Mosa.
2: Reklama.
3: Tak na ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
4: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
3: Sprawdź to sam, Checkout kusi ceną każdy dział.
4: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
6: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Kastorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii w Kastoramie zawsze mamy świetne okazje.
7: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Kastoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
9: Szukacie fajnej przygody na Dzień Dziecka? Na mój nos. Wszystkie tropy prowadzą do Avenidy.
10: Dzień Dziecka w Avenidzie. Baw się z Psim Patrolem. Już w ten piątek i sobotę od 10 do 18.
9: Będą interaktywne gry, tańce, policyjne zagadki, balonowe zoo i pstrykanie fotek. Podejmuj wyzwania i zostań bohaterem.
11: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
12: I twoje też.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Kamper spakowany? Jedziemy?
16: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
15: Znowu? Przecież już brałeś.
16: Ale działała za słabo i za krótko.
17: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
18: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: No i jak twój kręgosłup?
20: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
21: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
22: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
23: Została ostatnia reklama.
24: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
25: Po reklamie.
26: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Mariusz Stelmaszczyk.

Rykał, to oni zaraz przyjdą tu podczas tego popołudnia, a z kolei coraz bliżej do godziny 16, więc jeśli wówczas kończycie pracę, no to akurat będzie rzeczywiście można wyjść z domu i się zregenerować. A do tego czasu też świetna klasyka rocka dla was. Też tę świetną klasykę rocka sami możecie wybierać, no bo jak co piątek po godzinie 18, klasyczna dziesiątka, rockowa lista przebojów i to będzie już 102 notowanie, więc rozejrzyjcie się, zagłosujcie na kawałek, który chcecie, aby się w tej dziesiątce znalazły, a jeśli czegoś wam brakuje, no to śmiało podsyłajcie własne propozycje, które gramy dla was codziennie po 14 w Rock Radio. No a teraz kawałek, który jakoś tak właśnie kojarzy mi się i z wiosną, i z latem, a więc grupa Chumbawamba.

0: tak można się pobudzić i rozbudzić się przy dźwiękach Rock Radia i klasyki rocka. Skorpionsi, Rock You Like a Hurricane. A wy z kolei, jeśli będziecie niebawem wychodzić z pracy, to pamiętajcie, żeby kupić jakiegoś kwiatka dla mamy albo chociaż zadzwonić, bo dzisiaj ważny dzień, dokładnie 26 maja. A jeszcze do godziny 16 w Rock Radio na pewno pojawi się grupa Aerosmith, Lady Punk. Mam też dla was Red Hot Chili Peppers. Rock Radio!
1: Reklama.
2: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
1: W drugiej alejce po prawej.
2: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
1: A, to prawda.
2: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
1: No jasne.
3: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alitos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
11: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lind. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Szukacie fajnej przygody na Dzień Dziecka? Na mój nos! Wszystkie tropy prowadzą do Avenidy!
13: Dzień Dziecka w Avenidzie! Baw się z Psim Patrolem! Już w ten piątek i sobotę od 10 do 18!
12: Będą interaktywne gry, tańce, policyjne zagadki, balonowe zoo i pstrykanie fotek! Podejmuj wyzwania i zostań bohaterem!
14: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
15: I twoje też!
16: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
17: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
18: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
17: A może ekspres do kawy, automatyczny.
18: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
17: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
18: No.
19: Dzień mamy w Media Expert.

0: Została ostatnia reklama.
1: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie bukiety tulipanów. 2 plus 1 gratis. A z kartą Moja Biedronka czekoladki Merci 250 gramów. 12 zł za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego praliny Toffifee 200 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Biedronka.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na poznańskiej Wildzie.
4: Rock Radio. Klasyka.

Tok Radio Klasyka Rocka i kawałek, który ma w sobie naprawdę szokującą historię, jak się tak zagłębić w tekst. Janis Got a Gun, Aerosmith, natomiast no właśnie za chwilę o 16:00 newsy Rock Radia i pogoda, a potem też obiecuję świetne rockowe kawałki, żeby się móc odprężyć podczas tego w wielu miejscach naprawdę ciepłego popołudnia w Polsce. Za chwilę Talking Heads, a także zespół Hey.

0: Sponsorem audycji była Develia, realizująca osiedle Unii Lubelskiej Wita na poznańskiej Starołęce.
1: Reklama.
2: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
1: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w super cenie, tylko 8,99 za opakowanie.
2: Sprawdź to sam, czeki dał.
1: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Została ostatnia reklama.
8: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
10: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
11: Godzina 16, część z was pewnie teraz wraca z pracy, jedzie samochodami, no i to jest ten moment, nawet jeśli stoicie w korku, żeby się odprężyć, bo jest czego słuchać. Już za chwilę w Rock Radio świetna klasyka rocka, między innymi ZZ Top, Electric Light Orchestra, czy też Talking Heads. Na trasę sprawdźmy, co dzieje się na świecie i w Polsce.
12: Niemowlę walczy o życie po wypadku w Wielkopolsce. Mimo rosyjskich gruźb nie będzie redukcji personelu ambasady w Kijowie. Tańsza komunikacja miejska w Szwecji to sposób na kryzys paliwowy.
10: Newsy Rock Radia.
12: Marcin Krzemiński. 3-miesięczne niemowlę walczy o życie po tragicznym wypadku samochodowym w Wielkopolsce. Dziś rano w miejscowości Wilkowie Polskie doszło do dramatycznego zderzenia pojazdów. Kierowca pochodzący z Kolumbii zginął na miejscu po tym, jak z dużą prędkością uderzył w pojazd jadący z naprzeciwka. Mówi młodszy aspirant Karol Płciniczak z policji w Grodzisku Wielkopolskim.
13: W pojeździe marki Range Rover było trójka pasażerów, dwóch mieszkańców Leszna i ich 3-miesięczne niemowlę. Dwójce dorosłych nic poważnego się nie stało, natomiast niemowlę jest w stanie krytycznym, wprowadzone w śpiączkę farmakologiczną.
12: Cała rodzina przebywa w szpitalu. Sprawą zajmuje się już prokuratura. Nie będzie redukcji personelu polskiej ambasady w Kijowie i to mimo rosyjskich gruźb potężnego zwiększenia ataków z powietrza. Są one traktowane poważnie, ale nasza placówka w stolicy Ukrainy już od lat jest dobrze przygotowana na działania w strefie wojny, zapewnia rzecznik szefa polskiej dyplomacji Maciej Wewiór.
14: Nasza służba dyplomatyczna, służba konsularna już nieraz udowodniła swoją odwagę. Na tę chwilę nie planujemy żadnych zmian w funkcjonowaniu naszej placówki.
12: Niemniej wszystkie uderzenia Rosjan na obiekty cywilne czy dyplomatyczne będą traktowane jako nieprzyjazne akty nieuzasadnionej agresji niosące ze sobą ogromne ofiary ludzkie i infrastrukturalne, ostrzega polski MSZ. Żaneta Cwalina-Śliwowska została wiceministrą sportu i turystyki, poinformował resort na portalu X. To posłanka klubu Centrum, a także trenerka sportów tanecznych. Znamy już termin kolejnego pojedynku Igi Świątek w wielkoszlemowym turnieju French Open. Nasza czołowa rakieta zagra o trzecią rundę z Czeszką Sarą Bejlek jutro w samopołudnie na korcie centralnym. Godzinę później powinien ruszyć pojedynek również drugiej rundy Magdalinet z Łotyszką Jeleną Ostapenko. Na nie wcześniej niż przed 18:00 Magdalena Franch zacznie mecz ze Szwajcarką Jill Teichmann. centrum Poznania wmurowano kamień węgielny pod budowę nowej siedziby Teatru Muzycznego. To ma być pierwszy w powojennej historii miasta teatr wybudowany od podstaw. Prace mają się zakończyć do końca 2028 roku. Obecnie Teatr Muzyczny funkcjonuje w dawnym gmachu domu żołnierza, w którym w czasie wojny pracowało gestapo. Warunki lokalowe, jak mówią sami artyści, utrudniają im pracę, a także uniemożliwiają realizację wielu przedsięwzięć. Rząd Szwecji ogłosił obniżenie o połowę ceny biletów okresowych na przejazd w transporcie publicznym. Grupą docelową tej propozycji są osoby dojeżdżające do pracy, a celem jest zmniejszenie zużycia paliwa. Zniżka ma obowiązywać od lipca do końca roku. W Szwecji ceny biletów komunikacji miejskiej należą do jednych z najwyższych w Europie. W Sztokholmie bilet miesięczny to wydatek 1060 koron, czyli około 415 zł.
10: Rock Radio. Co jest grane w Poznaniu?
15: Urszula Salamon, zapraszam. Pogoda w Poznaniu przypomina dzisiaj tropiki, wieczór spędźcie więc w rytmach salsy. W Container Art parkiet czeka zarówno na doświadczonych, jak i początkujących tancerzy. W programie jest bezpłatna nauka tańca. Początek dzisiaj o 19:00. Jeśli jednak szukacie wytchnienia od upału, to odwiedźcie Centrum Kultury Zamek. Trwa tam wystawa AI – Algorytmy Iluzji. Ekspozycja przedstawia rozważania na temat sztucznej inteligencji. Twórcy przedstawiają ją jako zjawisko kulturowe, społeczne i polityczne. Wystawę będzie można oglądać do 12 lipca. Na koniec propozycja teatralna. Wieczorem w Teatrze Nowym zobaczycie sztukę Sen nocy letniej. To spektakl na podstawie słynnej komedii Szekspira, ale w nowoczesnym wydaniu. O tym widowisku długo będziecie pamiętać. Spektakl dzisiaj i jutro o 19:00 w Teatrze Nowym w Poznaniu.
10: Rock Radio 105 i 4 FM. Pogoda.
12: Na Pomorzu Wschodnim możliwe burze, na północnym zachodzie może przelotnie pokropić deszcz, ale poza tym raczej pogodnie i dość ciepło, a miejscami nawet upalnie. Na termometrach 20 stopni na wybrzeżu, 25 w centrum i nawet 30 na zachodzie kraju.
10: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Mariusz Stelmaszczyk.

0: Rock Radio i Klasyka Rocka, zespół Talking Heads z Davidem Byrnem, który wystąpi na Openerze w tym roku, a więc już naprawdę, naprawdę niebawem. Natomiast, proszę Państwa, w zeszłym roku Matt Cameron potwierdził, że odchodzi z zespołu Pearl Jam po 27 latach. No i stała się jedna wielka cisza. Aż do teraz Boston Gossard w jednym z wywiadów przyznał, że mają już nowego perkusistę, ale na ten moment jest to tajemnica i przez jeszcze jakiś czas panowie z Pearl Jam będą się z nami droczyć, co przyznał, że jest dla niego bardzo ekscytujące.
1: Nie mogę powiedzieć.
2: Nie może pan, czy pan nie wie?
1: Wiem, ale nie powiem.
0: I miejmy nadzieję, że tak jest, że nie jest to żadna gra na zwłokę, że panowie z zespołu Pearl Jam będą już z nowym składem mogli nagrywać nowe single, a także może odwiedzić nas, bo czekamy w Polsce na koncert Pearl Jam. No a już teraz zespół Hej, list w Rock Radio.

0: prawda, że przy takich dźwiękach od razu przyjemniej prowadzi się auto. ZZ Top, Rock Radio i klasyka rocka podczas tego wtorkowego popołudnia, podczas którego możecie wzbogacić się o zestaw gadżetów Rock Radia, albo może te gadżety Rock Radia sprezentować swoim mamom, bo mam dla was termos Rock Radia i koc Rock Radia, a szczegóły w jaki sposób możecie je zgarnąć, no to za parę chwil. Za parę chwil też budka suflera i AC/DC.
1: Sponsorem programu był właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
2: Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
6: Voltaren!
7: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
10: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: A co tam w Carrefourze?
12: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
13: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
14: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
15: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
16: Barbara, kupiłem taniej!
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
18: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
19: Została ostatnia reklama.
20: Yeah. Biedronka bierze kaucję na siebie.
21: Tak jest. Od 25.

0: dobrze trafiliście, dobrze słyszycie. Rock Radio i Klasyka Rocka podczas tego wtorkowego popołudnia. Budka Suflera, ale też dzisiaj w Rock Radio macie szansę zgarnąć gadżety Rock Radia, termos Rock Radia i koc Rock Radia. Może się przydać, bo piękna pogoda się robi. W weekendy gdzieś można wyskoczyć, no i właśnie z takiego koca, ale też termosa jak najbardziej skorzystać. Poszukiwany jest rock'n'rollowiec dnia, więc dzielcie się swoimi bądź zasłyszanymi historiami. Może jakaś pamiętna historia z weekendu, koncertu, może też świętowania dnia mamy. Pełna dowolność. Dzwońcie do godziny 18. Czekam 2244 0666 albo wysyłajcie głosówki za pomocą Messengera Rock Radia. Halo, halo, jaka propozycja?
1: Cześć.
0: Cześć.
1: Dzwonię w sprawie konkursu na Rock and Rollowca dnia. Mhm. Chciałem się z wami podzielić moją historią z ubiegłej soboty. Kupiłem sobie parę części do roweru i byłem niezwykle zadowolony, że udało mi się to szybko wymienić. Postanowiłem więc w klapeczkach zrobić jedno kółko wokół domu, żeby sprawdzić, czy wszystko działa. Niestety zapomniałem, że 2 godziny wcześniej razem z sąsiadem robiliśmy pewne prace przy płocie i przeciągnięty był przedłużacz, kabel do prądu właśnie do płotu, mniej więcej na wysokości 1,60 m, i ja w ten kabel wjechałem. Efekt: kilka godzin na sorze, podbite oko i 3 szpy w nodze. Teraz wyglądam mniej więcej tak, jakbym wrócił z pogowania na solidnym koncercie rockowym. Pozdrawiam.
2: A łapie, wszystko boli.

0: Oj, zdecydowanie to jest jeden z takich kawałków, którego słuchać po cichu się nie da. Z początku lat 80. grupa Saxon Never Surrender, Rock Radio i Klasyka Rocka, a jeszcze do godziny 17 pojawi się grupa YouTube. Będzie też szansa ponucić się w samochodzie, czy też już w domach, bo pojawi się i zagram dla Was Perfect Autobiografię.
1: Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Gabinet masażu, słucham.
6: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
5: Cześć, a co się dzieje?
6: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
5: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
6: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
5: Kochana, sam go stosuję.
7: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
8: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kavalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
9: Odkryj drugi etap Kavalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kavalia.pl.
10: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każdy za jedyne 1 zł. Nie czekaj, sprawdź szczegóły w Omoda J.Crew Grupa Bemo. Swarzędz, ulica Wrzesińska 191. www.omoda.grupabemo.pl.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
13: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
14: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
15: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
16: Wszystkie modele Chery czekają na Ciebie w Chery Berdychowski przy Owsianej 27 w Poznaniu. Umów się na jazdę próbną bądź wybierz auto w atrakcyjnym finansowaniu dostępne od ręki. Chery Berdychowski.
17: Została ostatnia reklama.
18: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
19: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
18: Jest 7 miejsc.
19: I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
2: Po reklamie.
11: Sponsorem programu jest Voyager. Serwis marek Jeep, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge i Ram.
5: Sponsorem programu jest właściciel nowo otwartego salonu i serwisu Honda Carling Motocykle. Baranowo, Poznańska 22.
6: Rock Radio. Drodze.
3: Na zachodzie dziś upalnie, miejscami nawet 30 stopni Celsjusza w cieniu. Są ostrzeżenia od synoptyków. Ciepło też w pozostałych regionach. To w pogodzie, a na drogach utrudnienia. Jedno z nich jest na trasie S7 w Świętokrzyskiem między węzłami Suchedniów a Skarżysko-Kamienna Południe. Przez awarię ciężarówki zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Warszawy.
11: Sponsorem programu był Voyager, serwis motoryzacyjny działający od 30 lat w Poznaniu przy ulicy Świętego Michała 20.
1: Sponsorem programu był właściciel salonów i serwisów motocykli Honda Karlik Motocykle w Baranowie oraz Poznaniu.
17: Sponsorem programu jest właściciel salonu podróży Wakaje. Poznań, ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl.
20: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Ileż razy tego człowiek słuchał, będąc na zielonych szkołach, czy też na koloniach, i też jak ktoś miał gitarę, to przy ognisku był odpowiedni klimat. Perfekt, autobiografia w Rock Radio. Natomiast proszę Państwa, za chwilę więcej klasyki rocka. Po godzinie 17 pojawi się na pewno grupa Genesis, Bon Jovi, oraz będziemy też świętować, bo dzisiaj swoje urodziny ma też Lenny Kravitz. No i sprawdzimy też wiadomości oraz pogodę o 17.
1: Sponsorem programu był właściciel salonu podróży Wakaje. Poznań, ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl. Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony! Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/EneoPewność.
7: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
8: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
9: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
10: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
9: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
10: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
9: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
10: No.
11: Dzień mamy w Media Expert.

0: została ostatnia reklama.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Po reklamie.
0: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
3: Dzień dobry, godzina 17. Mariusz Stelmaszczyk jestem i przypominam, że dzisiaj ważny dzień, 26 maja, więc dzień mamy. Kto zapomniał o kwiatku, no to ten gapa, to przypominam. Ale dzisiaj też inna ważna okazja, ważna rocznica. Swoje urodziny ma pan Lenny Kravitz, o którym więcej już za chwilę w rockowym kalendarium Rock Radia. Teraz newsy i pogoda.
4: Co z cenami paliw? Szybkiego powrotu do przeszłości nie będzie. Wciąż nie wiadomo, co z Polką, której konwój zatrzymano w Libii. Ogromna popularność rozliczenia pitów przez internet.
0: Rock Radia.
4: Marcin Krzemiński. Rynek paliw spodziewa się szybkiego zakończenia konfliktu w Iranie. Widać to po spadkach cen na giełdzie, ale nadal nie wiadomo, czy porozumienie między Iranem a USA jest bliżej, czy też dalej. A co za tym idzie, kiedy Iran odblokuje jedną z kluczowych na świecie tras transportu ropy, czyli cieśninę Ormus? Ile będziemy płacić za paliwo na stacjach? O tym Bartosz Kądziołka.
5: Jeśli cieśnina Ormus zostanie odblokowana, na obniżki przyjdzie poczekać być może nawet kilka miesięcy, mówi Rafał Zywert z Biura Analitycznego Reflex.
6: Trudno oczekiwać, żeby samo otworzenie cieśniny Ormus i przywrócenie transportu ropy spowodowało spadek cen do poziomu sprzed wybuchu wojny.
5: Z kolei w tym tygodniu rząd ma podjąć decyzję o przedłużeniu pakietu CPN, czyli obniżek na stacjach. Gdyby pakiet CPN od razu zniknął w całości.
6: Gdyby nie pakiet CPN, to byśmy średnio płacili złotówkę więcej.
5: A teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 6,46, a za olej 6,90, a to z pakietem CPN w przypadku benzyny 73 grosze więcej niż przed atakiem na Iran i 92 grosze więcej za olej.
4: Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. Nowe przepisy mają m.in. uprościć zasady, według których szpitale trafiają do sieci, a także zapewnić ciągłość leczenia pacjentów onkologicznych. Nowelizacja ma być też podstawą do wprowadzenia cyfrowej karty DILO, czyli diagnostyki i leczenia pacjenta onkologicznego. Wciąż nie udało się ustalić, co dzieje się z Polką biorącą udział w konwoju z pomocą dla Palestyny, który został zatrzymany w Libii. Grupa aktywistów, która chciała z pomocą humanitarną dotrzeć do Strefy Gazy, utknęła najprawdopodobniej na terenach, gdzie nie sięga władza oficjalnego rządu w Trypolisie. Robimy, co tylko można, by nawiązać kontakt z aktywistami i by ich uwolnić, zapewnia rzecznik polskiej dyplomacji Maciej Wewiór.
7: Jesteśmy w kontakcie również ze służbami państw, w których obywatele zostali tam zatrzymani. Bezpieczeństwo naszych obywateli jest dla nas kluczowe, nawet jeśli ci obywatele nie słuchają ostrzeżeń, nie stosują się naszych ostrzeżeń.
4: Globalny konwój lądowy Sumut, który utknął w Libii, wyruszył z Algierii. Składa się z ponad 200 uczestników z 25 krajów. Rozliczanie podatku PIT przez internet z roku na rok coraz popularniejsze. Przez system Twój PIT złożono blisko 15 milionów deklaracji za zeszły rok, czyli 500 000 więcej niż za 2024. Większość z nas potrzebowała mniej niż 5 minut, by rozliczyć się online, mówi szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.
8: Dążyliśmy, żeby ta akcja PIT była jak najbardziej przyjazna i przyjemna do rozliczenia. Jestem przekonany zresztą o tym, że to nam się udało, że było szybko i bezproblemowo, jeżeli chodzi o złożenie PIT-a czy zatwierdzenie PIT-a.
4: Najstarsza osoba, która skorzystała z systemu Twój PIT, miała 110 lat.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16. Pogoda.
4: W nocy miejscami przelotnie może padać deszcz, a na Lubelszczyźnie i Mazowszu niewykluczone burze. Bez opadów jedynie w rejonie wybrzeża i na krańcach południowych, momentami zwłaszcza nad morzem i w górach silny wiatr. Na termometrach od 9 stopni na północy do 17 na południu.
9: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący żelowy klej z włóknami Fiber Force Ceresit CM16.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Mariusz Stelmaszczyk. Rock, rock.

0: Pan Phil Collins i spółka, więc grupa Genesis w Rock Radio podczas tego popołudnia. Teraz zerkniemy do rockowego kalendarium.
1: W mgnieniu roka w Rock Radio.
0: W Rock Radio zaglądamy do roku 1964. To wtedy rozpoczął się pierwszy festiwal jazz nad Odrą we Wrocławiu. Z kolei The Beatles pierwszy raz zagrali w Stanach Zjednoczonych. W tym samym roku powstaje grupa The Who, a karierę rozpoczyna Alice Cooper. Natomiast 26 maja 1964 roku urodził się Lenny Kravitz. Przyszedł na świat w Nowym Jorku jako Leonard Albert Kravitz. Jego matka była aktorką, a ojciec producentem. Jako dziecko słuchał wszystkiego, od Duke Ellington po Led Zeppelin. Kravitz dość wcześnie zaczął grać na instrumentach, najpierw na perkusji, potem na gitarze i pianinie. Po przeprowadzce do Los Angeles śpiewał nawet w chórkach. No i właśnie w Los Angeles chodził także do tej samej szkoły, co gitarzysta Guns N' Roses, Slash. Po paru latach ich drogi ponownie zeszły się muzycznie. Slash wystąpił gościnnie w utworze Always on the Run z albumu Mama Say z 1991 roku. Riff powstał podobno spontanicznie podczas wspólnego jam session w studiu. Wracając do samego Lennego Kravitza, w latach 1999-2002 zdobył 4 Grammy z rzędu dla najlepszego rockowego wokalisty. Do dzisiaj to rekord w tej kategorii.
1: W mgnieniu roka w Rock Radio.

0: Rok Radio Klasyka Rocka, Bon Jovi, It's My Life. Podczas tego popołudnia za parę chwil między innymi Manami, Dire Straits. Natomiast też przypominam, że poszukiwany jest rock'n'rollowiec dnia i też czekają na was gadżety Rock Radia, Termos Rock Radia, Koc Rock Radia. To wszystko może być wasze. Opowiadajcie swoje bądź zasłyszane historie godne anteny Rock Radia. 2 2 4 4 0 66 albo wysyłajcie głosówki za pomocą Messengera Rock Radia.
1: Rock Radio. Rock Radio. Klasyka Rocka.

0: Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Została ostatnia reklama.
7: A cappuccino też za 7?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A
8: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
0: Po reklamie.
9: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Mariusz Stelmaszczyk.

0: I tak właśnie brzmi Dire Straits, zespół Dire Straits, Sultani Swingu podczas tego popołudnia z Rock Radiem i Klasyką Rocka, podczas którego poznamy rock'n'rollowca dnia i osobę, która zgarnia zestaw gadżetów Rock Radia dla siebie bądź też mamy, to już nie wnikam. Termos Rock Radia i koc Rock Radia, halo, halo.
1: Cześć. Cześć. Dzwonię w sprawie konkursu na rock'n'rollowca dnia. Chciałem się z wami podzielić moją historią z ubiegłej soboty. Kupiłem sobie parę części do roweru i byłem niezwykle zadowolony, że udało mi się to szybko wymienić. Postanowiłem więc w klapeczkach zrobić jedno kółko wokół domu, żeby sprawdzić, czy wszystko działa. Niestety zapomniałem, że 2 godziny wcześniej razem z sąsiadem robiliśmy pewne prace przy płocie i przeciągnięty był przedłużacz, kabel do prądu właśnie do płotu, mniej więcej na wysokości 1,60 m, i ja w ten kabel wjechałem. Efekt: kilka godzin na sorze, podbite oko i 3 szpy w nodze. Teraz wyglądam mniej więcej tak, jakbym wrócił z pogowania na solidnym koncercie rockowym. Pozdrawiam.
2: A łapie, wszystko boli.
3: Rock'n'rollowiec dnia w Rock Radio.

0: aż nie chce się przerywać takich numerów. Fantastyczny kawałek Billy Idol, Money Money, Rock Radio i Klasyka Rocka podczas tego późnego już wtorkowego popołudnia, ale do 18 mam dla was zespół Rush, pojawi się Foreigner czy też Skorpionsi. No i też pamiętajcie, że Rock Radio znajdziecie mając apkę Rock Radio na waszych smartfonach.
1: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Dokąd lecisz, Biedronko?
5: A, do takiego dużego sklepu, Żabko.
4: A co to za sklep?
5: To sklep ogród, mnóstwo kwiatów i doniczek. Kropka w kropkę to, co dziś potrzebuję.
4: Kumam.
6: Ogród Zawady, polecany przez owady. Ogród Zawady 19. Rośliny do domu i ogrodu, największy wybór donic w Wielkopolsce, fachowe porady gratis. Ogród Zawady 19, Centrum Ogrodnicze. Poznań, 500 metrów od ronda Śródka. www.zawady19.pl.
7: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
8: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
7: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
8: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
9: 3, 2, 1. Misja Ruch, czas start!
10: Wystartuj po zdrowie i wspaniałą przygodę z Poznań Plaza.
9: Dwa dni radości i kreatywnej zabawy.
10: Już w sobotę 30 maja i w poniedziałek 1 czerwca. Emocjonujące sportowe wyzwania i niespodzianki. Kreatywne warsztaty i bezpłatny serwis rowerowy.
9: Misja Ruch. Dzień dziecka w Poznań Plaza.
11: Poznań Plaza.
12: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry.
13: Wszystkie modele Cherry czekają na Ciebie w Cherry Berdychowski przy Owsianej 27 w Poznaniu. Umów się na jazdę próbną bądź wybierz auto w atrakcyjnym finansowaniu dostępne od ręki. Cherry Berdychowski.
14: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
15: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
14: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
15: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
14: Czyli?
15: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
17: Szukacie fajnej przygody na Dzień Dziecka? Na mój nos! Wszystkie tropy prowadzą do Avenidy!
18: Dzień Dziecka w Avenidzie! Baw się z Psim Patrolem! Już w ten piątek i sobotę od 10 do 18!
17: Będą interaktywne gry, tańce, policyjne zagadki, balonowe zoo i pstrykanie fotek! Podejmuj wyzwania i zostań bohaterem!
19: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
20: I twoje też!
21: Została ostatnia reklama.
22: Kategoria trawienie.
23: Po jednej nutce.
22: Ciężko na żołądku.
23: A teraz? Uczucie pełności.
22: Dobrze, i ostatni.
23: Gazy.
22: Świetnie, a co można na to zaradzić?
23: Najlepiej zastosować Trawisto.
24: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
25: Reklamie.
26: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na poznańskiej Wildzie.
27: Rock Radio w drodze.
28: Do końca dnia słonecznie i ciepło, ale wieczorem od północnego zachodu wkroczy do nas chłodny front, który przyniesie deszcz i burze. I jutro popsuje pogodę, zwłaszcza na południu i południowym wschodzie. To jeszcze rzut oka na drogi. Radzę wam omijać krajową dziewiątkę w Świętokrzyskiem. Chodzi o odcinek Ostrowiec Świętokrzyski Radom, a konkretnie okolice miejscowości Lubień. Pojazd dostawczy wypadł tam z drogi, a po wypadku ruch odbywa się wahadłowo.
26: Sponsor. Sponsorem audycji była Develia, realizująca osiedle Unii Lubelskiej Vita na poznańskiej Starołęce.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu podróży Wakaje. Poznań, ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl.
1: To jest Rock Radio. Rock Radio. Klasyka rocka.

0: kawałki, to ja lubię. Skorpionsi, Send Me an Angel, dobijamy powoli do godziny 18. Za chwilę news, rock, radia i pogoda, a potem mam dla was klasykę rocka, żeby się odprężyć podczas tego wtorkowego, w wielu miejscach dzisiaj wręcz upalnego, chciałem powiedzieć popołudnia, ale w zasadzie też wieczoru, bo dobijamy do 18. Zagram Alice in Chains, pojawi się T-Love, a także The Police.
1: Sponsorem programu był właściciel salonu podróży Wakaje. Poznań, ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl. Reklama.
2: Szukacie fajnej przygody na Dzień Dziecka? Na mój nos! Wszystkie tropy prowadzą do Avenidy!
3: Dzień Dziecka w Avenidzie! Baw się z Psim Patrolem! Już w ten piątek i sobotę od 10 do 18.
2: Będą interaktywne gry, tańce, policyjne zagadki, balonowe zoo i pstrykanie fotek. Podejmuj wyzwania i zostań bohaterem!
4: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
5: I twoje też!
6: 3, 2, 1! Misja Ruch, czas start!
7: Wystartuj po zdrowie i wspaniałą przygodę z Poznań Plaza.
6: 2 dni radości i kreatywnej zabawy.
7: Już w sobotę 30 maja i w poniedziałek 1 czerwca. Emocjonujące sportowe wyzwania i niespodzianki. Kreatywne warsztaty i bezpłatny serwis rowerowy.
6: Misja Ruch. Dzień Dziecka w Poznań Plaza.
8: Poznań Plaza.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
12: Została ostatnia reklama.
13: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
14: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
13: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
14: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
15: Po reklamie.
16: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
0: Dzień dobry, wieczór, godzina 18. Wybiła, Mariusz Stelmaszczyk jestem i za chwilę w Rock Radio m.in. The Police, a także Alice in Chains. Na trasę sprawdźmy, co z pogodą, a także co w newsach.
17: To zorganizowana akcja, tak o fałszywych alarmach mówi szef MSWiA. Prezydent Krakowa odchodzi i przyznaje, że popełnił wiele błędów. Alerty pogodowe w kraju i w Europie. My pytamy dlaczego.
16: Rock Radia.
17: Agnieszka Trojanowska-Bis. Fałszywe alarmy to najczęściej zorganizowana akcja, za którą stoi wiele osób, powiedział szef MSWiA Marcin Kierwiński. Odniósł się w ten sposób do fałszywych alarmów, w wyniku których m.in. policja i straż pożarna są wzywane do domów polityków i osób związanych z opozycją. W sobotę wieczorem służby po fałszywym alarmie siłowo weszły do mieszkania w Gdańsku należącym do matki prezydenta Polski Karola Nawrockiego. Minister Kierwiński podkreślił, że trwa bardzo intensywne śledztwo Policji, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, pionów śledczych i innych służb. Żegnający się z krakowskim ratuszem, zdymisjonowany w referendum, prezydent Krakowa Aleksander Miszalski podziękował za 2 lata swojej prezydentury, czasu wielu wyzwań, dobrych rzeczy oraz, jak przyznaje, błędów, za które przyszło mu zapłacić.
18: Nie jestem z tego tytułu szczęśliwy, ale taka jest demokracja. Takie są jej uroki. Cieszę się bardzo również, że miasto na te najbliższe miesiące pozostaje w stabilnych rękach.
17: Premier Donald Tusk wyznaczył już komisarza dla Krakowa. Do czasu nowych wyborów miastem będzie zarządzać Stanisław Kracik. Partia Razem już ogłosiła, że jej kandydatką w wyborach na prezydenta Krakowa będzie Aleksandra Owca. To współprzewodnicząca Razem i radna Krakowa. Do rady startowała z listy Łukasza Gibały. Kraków dla mieszkańców na początku roku ogłosiła opuszczenie tego klubu i pozostanie radną niezrzeszoną. Lawinowo rośnie liczba skarg w sprawie łamania przepisów o ochronie danych osobowych. W ubiegłym roku było ich już 20 tysięcy od administratorów danych oraz 16 tysięcy od indywidualnych obywateli. To 40% więcej niż w poprzednich latach, jak mówi prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski. Najczęściej skargi dotyczą sektora bankowego, medycznego, a także naruszeń związanych z monitoringiem.
19: W piątek podpisałem taką decyzję administracyjną nakładającą karę kilkudziesięciu tysięcy
8: tysięcy złotych na jednego z mieszkańców akurat miejscowości podwarszawskich, który od dłuższego czasu monitoruje swoich sąsiadów, zagląda im do prywatnych pomieszczeń i żadne służby do tej pory nie dały sobie z tym rady.
17: Prezes UODO radzi, by być powściągliwym i ostrożnym w udostępnianiu swoich danych, a jeśli gdzieś wycieknie nasz numer PESEL, to można go zastrzec w aplikacji mObywatel. Gorąco w kraju, szczególnie na zachodzie, gdzie dziś obowiązuje alert pogodowy z intensywnymi upałami, zmagają się obecnie także zachodnie kraje Europy. W niektórych regionach Wielkiej Brytanii termometry pokazują nawet blisko 40 stopni. Wysokie temperatury, które kiedyś zdarzały się bardzo rzadko, mogą teraz zdarzać się częściej, mówi klimatolog z Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor habilitowana Anita Bokwa.
15: Głównie za to odpowiada napływ określonych mas powietrza. No a z kolei, że dana masa powietrza napływa do danej części kontynentu, o tym decyduje cyrkulacja atmosferyczna, czyli tak w uproszczeniu mówiąc, rozmieszczenie wyżów, niżów, frontów atmosferycznych.
17: Ostrzeżenia pierwszego stopnia o upałach obowiązują dziś w województwach lubuskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim i dolnośląskim.
16: Sponsorem programu jest grupa wydawnicza Filia, wydawca thrillera Ego, Marcela Mosa. Na audycję zaprasza sponsor, właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu. Całoroczna sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu. Zawady19.pl. Sport w Rock Radio.
19: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. French Open już bez Kamila Majchrzaka. To jedyny Polak, który nie przebrnął pierwszej rundy wielkoszlemowego turnieju w Paryżu. Po jednostronnym meczu przegrał dziś z Chilijczykiem Alejandro Tabilo 1-6, 3-6, 4-6. Robert Lewandowski nie rezygnuje z kadry. Kapitan reprezentacji znalazł się na liście zawodników powołanych na dwa najbliższe mecze z Ukrainą i Nigerią. W składzie jest także aż 5 debiutantów. Jan Urban chce sprawdzić nowych napastników. Karola Czubaka z Motoru Lublin i Mateusza Żukowskiego z Magdeburga, a także nowych obrońców. Kacpra Potulskiego z Mainz, Norberta Wojtuszka z Jagiellonii i Oskara Wójcika z Krakowi.
16: Sponsorem programu była grupa wydawnicza Filia, wydawca thrillera Ego, Marcela Mosa. Audycję sponsorował właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu. Całoroczna sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu. Zawady19.pl. Pogoda.
17: Jutro zachmurzenie małe i bez opadów. Najsłoneczniej będzie w północno-zachodniej części kraju, a po południu także na zachodzie. Na pozostałym obszarze kraju więcej chmur i możliwe przelotne opady deszczu. A na południowym wschodzie jutro możliwe burze. Na termometrach od 15 stopni na wybrzeżu do 20 w centrum i 26 na Podkarpaciu.
16: Rock Radio. Klasyka rocka.

Zespół Slade, Far Far Away podczas tego wtorkowego wieczoru. Natomiast proszę Państwa, już w piątek po godzinie 18 czeka nas 102 notowanie klasycznej dziesiątki rockowej listy przebojów, którą to cały czas możecie wybierać wchodząc na rockradio.pl. Rozejrzyjcie się, zagłosujcie na swój ukochany kawałek, a jeśli czegoś Wam brakuje, no to też czekamy. Otwieramy się na Wasze propozycje, bo codziennie po godzinie 14 gramy Wasze rockowe propozycje. Klasyczna dziesiątka w piątek po 18, a teraz odrobina grunge'u. Alice in Chains.

Muniek, Staszczyk i Spółka podczas tego wieczoru, a więc King w Rock Radio. Natomiast, proszę Państwa, za chwilę na pewno zagramy dla Was zespół The Cure, który pojawi się już niebawem, bo za miesiąc z hakiem na Openerze w Trójmieście oczywiście, na festiwalu Opener w Gdyni. Natomiast też pojawi się Organek, który opowie Wam, jaki jest jego stosunek do Metaliki.

0: Już na początku lipca będzie szansa podsłuchać się tego kawałka na żywo podczas festiwalu Open Air w Gdyni, a więc zespół The Cure i Friday I'm in Love. Natomiast w tej chwili Tomek Organek opowiada o Metalice.
1: No każdy musiał przejść etap Metaliki oczywiście, ale ja bardzo szanuję ten zespół. Wiadomo, że się Metalika skończyła na Kill 'Em All. Dla mnie to się ona zaczęła wtedy na Kill 'Em All, bo ja nie jestem fanem takiego ortodoksyjnego metalu, bo ja nie za wiele z niego rozumiem. Tam za szybko grają i tam krzyczą za mocno. No ale dobra, ja tego nie oceniam. Oczywiście, jeżeli ktoś znajduje w tym jakieś spełnienie Friday, to ja to szanuję. Ale ja lubię Metalikę w takim być może bardziej mainstreamowym, popowym wydaniu. Znaczy w dobrych piosenkach po prostu, no. A ten czarny album, no oczywiście zatrząsł całym światem, całą popkulturą, no bo to było jakieś takie zdarzenie naprawdę nieziemskie. No i ta piosenka Nothing Else Matters, no nie mogę nie zapomnieć momentów, kiedy kiedyś pamiętam, byliśmy na obozie, takim obozy były letnie. Kurczę, nie pamiętam, mnie tam nie za bardzo obchodziło, co to za obóz, ale jechaliśmy nad jezioro w ogóle. No i tam oczywiście były gitary, no i pół obozu się uczyło Nothing Else Matters, no bo tam, jak ktoś jest ciut zorientowany w gitarze, no to jest na pustych strunach ten pierwszy obieg, tam ta, da, da, da, da. I wszyscy chodzili i szukali, jak się gra ten Nothing Else Matters, żeby zaimponować dziewczynom oczywiście, no bo to przy ognisku, tam, więc to śmieszne było i to dzisiaj mam ten sentyment, ale już mówiąc na poważnie, to Metalika to jest doskonały, naprawdę świetny zespół i cieszę się, że wyszli z tego metalu i przeszli do historii jako zespół rockowy.
0: A ja mam dla was kawałek Metaliki odpowiedni na dzisiejszy dzień. Mama Said.

0: Żeby się pobudzić, rozbudzić, jeśli stoimy w korkach. Metal Heart, Rock Radio i Klasyka Rocka. A jeszcze przed godziną 19 na pewno pojawi się Ibler, a także pan Iggy Pop. No i pamiętajcie, że Rock Radio znajdziecie, mając apkę Rock Radio, na waszych smartfonach.
1: Reklama. Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
2: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam!
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i milona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za 3 i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po Twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ Eneo Pewność.
10: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
11: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
12: Znowu lecicie?
13: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
12: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
13: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
14: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
15: Została ostatnia reklama.
16: Kamper spakowany? Jedziemy?
17: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
16: Znowu? Przecież już brałeś.
17: Ale działała za słabo i za krótko.
18: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
19: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: No i jak twój kręgosłup?
20: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
19: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
21: Po reklamie.
22: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
23: Rock Radio. Drodze.
24: Dziś jeszcze ciepło i słonecznie, ale już wieczorem pogoda zacznie się zmieniać. Na początek na północnym zachodzie zrobi się chłodniej, do tego popada i zagrzmi, a w kolejnych godzinach chłodny front będzie się przesuwać na południe i południowy wschód i tam pogoda będzie jutro nieco psuć warunki do jazdy. A jak jeździ się teraz, kierowcom przypominam o utrudnieniu na Krajowej 9 w Świętokrzyskiem w pobliżu miejscowości Lubień. Po tym jak samochód dostawczy wypadł z drogi, ruch w tym miejscu odbywa się wahadłowo.
25: Sponsor
22: Sponsorem programu był właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
23: To jest Rock Radio. Klasyka rocka.

Rock Radio, klasyka rocka, Damon Albarn i spółka, natomiast Damon Albarn raczej skupia się teraz bardziej przy grupie Gorillaz, która zresztą w wakacje zagra koncert w Polsce. Natomiast to, proszę Państwa, codziennie w Rock Radio po godzinie 12:00 białe kruki klasyków rocka rozkładamy na czynniki pierwsze wasze muzyczne rockowe polecajki, a dokładnie zajmują się tym Ola Konopka, a także Kuba Kaleta. Możecie podsyłać się takie propozycje, jeśli chcecie poznać historię danej płyty, artysty, czy też singla pod postem na radiowym Facebooku, bądź też Instagramie. Jutro po 12:00 wracamy, a już teraz też odrobina nie tylko rocka, ale reggae. Zespół Dub, dajcie głośniej.

0: Radio Klasyka Rocka dobijamy do 19:00. Za chwilę newsy, Rock Radia i pogoda.
1: Reklama.
2: Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za 3 i trafiony! Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/EneoPewność.
4: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
5: Są adresy, które brzmią dobrze. Jeżyce, Koplana, Sołacz tuż za progiem. Wyjątkowe osiedle stworzone z myślą o miejskim życiu blisko wszystkiego, co ważne. W ofercie Koplany znajdziesz gotowe mieszkania. Od kompaktowych typu studio po wygodne rodzinne układy. Zamieszkaj od razu lub poczekaj i skorzystaj z rozłożonego finansowania. Koplana, to ty wybierasz. Restauracja, kawiarnia czy spacer po parku. Duży wybór, wysoki standard. Osiedle Koplana.pl.
6: Tylko teraz kup z MyMediaMarkt 65-calowy telewizor Sony Bravia 8 OLED 4K Ultra HD i odbierz aż 700 zł na zakupy w sklepach Decathlon. Skorzystaj z akcji 50 za 500. MediaMarkt.
7: Została ostatnia reklama.
8: 3, 2, 1. Misja Ruch, czas start!
9: Wystartuj po zdrowie i wspaniałą przygodę z Poznań Plaza.
8: Dwa dni radości i kreatywnej zabawy.
9: Już w sobotę 30 maja i w poniedziałek 1 czerwca. Emocjonujące sportowe wyzwania i niespodzianki. Kreatywne warsztaty i bezpłatny serwis rowerowy.
8: Misja Ruch. Dzień dziecka w Poznań Plaza.
10: Poznań Plaza. Po reklamie.
11: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
0: Czas płynie szybko i bardzo przyjemnie z Rock Radiem i Klasyką Rocka. Godzina 19, a za chwilę między innymi mam dla was Iron Maiden. Pojawi się Skanka na Azji czy też Mysłowic. A teraz sprawdźmy, co dzieje się w Polsce i na świecie.
12: Rząd Donalda Tuska rośnie. Dziś powiększył się o nową minister. Pacjenci mogą prześwietlić lekarza, zanim do niego pójdą. A na koniec odwiedzimy pierwszą w kraju Nardotekę.
11: Rock Radia.
12: Agnieszka Trojanowska-Bis. Po tygodniowej walce z pożarem w Puszczy Solskiej szef MSWiA Marcin Kierwiński wyróżnił dziś strażaków. Najbardziej zasłużonych kilkuset funkcjonariuszy Straży Pożarnej minister uhonorował w Łukowej w powiecie biłgorajskim. W akcji uczestniczyło ponad 3000 osób i 650 pojazdów. Minister podkreślił skuteczną współpracę służb i administracji podczas działań gaśniczych. Przyczyna pożaru Puszczy Solskiej nie została jeszcze oficjalnie ustalona. Do rządu Donalda Tuska doszła jedna osoba. Stanowisko wiceministra sportu objęła Żaneta Cwalina-Śliwowska, posłanka, która do Sejmu dostała się z list Polski 2050, a po rozłamie w tej partii przeszła do klubu Centrum. To pierwsze stanowisko ministerialne dla przedstawiciela tego klubu, o czym Maciej Kluczka.
13: Żaneta Cwalina-Śliwowska zasiliła resort sportu, mówi Piotr Borys z Koalicji Obywatelskiej, inny z wiceministrów sportu.
14: Już nawet chcę panu pokazać, że jest na stronie, zaraz zobaczymy. W tej chwili jesteśmy na etapie podziału kompetencji. Na pewno kwestie związane właśnie z bezpieczeństwem zawodników, a więc całym obszarem rzecznika praw zawodników.
13: Jednocześnie nikt z ministerstwa nie odchodzi, a to oznacza, że rząd, liczny pod względem liczby ministrów i wiceministrów, powiększa się zamiast zmniejszać, mimo wcześniejszych zapowiedzi premiera Donalda Tuska w tej kwestii. Klub Centrum chce też uzyskać stanowisko wicemarszałka Sejmu i prowadzi w tej sprawie zakulisowe rozmowy.
12: Dla przypomnienia, liderką klubu Centrum jest Paulina Henning-Kloska, minister klimatu, która po objęciu władzy w Polsce 2050 przez Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz opuściła szeregi partii wraz z grupą parlamentarzystów. W aplikacji Moje IKP pojawiła się nowa użyteczna funkcja dla pacjentów. Pozwala szybko sprawdzić uprawnienia lekarzy i innych pracowników medycznych. Resort zdrowia podkreśla, że rozwiązanie ma zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów i pomóc wykrywać osoby potrzebujące się podmedyków. Badamy nie tylko mamy. Pod takim hasłem ruszyła akcja Amazonek, która ma przypominać o profilaktyce raka piersi i innych nowotworów występujących u kobiet. W całym kraju organizowane są spotkania, w czasie których można dowiedzieć się, jak badać piersi, czy kiedy zrobić badania profilaktyczne.
1: Przykładamy dużą powierzchnię palców i lekki ucisk ruchami okrężnymi od nasady piersi aż do sutka.
15: Badamy się nie po to, żeby coś znaleźć, tylko po to, by być pewnym, że jesteśmy zdrowe.
1: Wcześniej wykryty rak piersi jest w pełni wyleczalny.
12: Akcja odbyła się w Centrum Łodzi na ulicy Piotrkowskiej, ale Amazonki będą jeździć po całym kraju. Nerdoteka, czyli miejsce poświęcone popkulturze, fantastyce, grom, komiksom i mandze, od wczoraj dostępna jest w Książnicy Podlaskiej w Białymstoku. W Nerdotece można pograć w gry na konsolach, wypożyczyć komiksy czy planszówki, a nawet filmy VHS czy DVD. To przestrzeń głównie dla fanów popkultury, gier, komiksów i mangi. Twórcy podkreślają, że to pierwsze takie miejsce w Polsce. Nerdoteka ma przyciągać do biblioteki nie tylko po książki, ale też po wspólne spędzanie czasu i rozwijanie pasji.
16: Na audycję zaprasza sponsor, właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu. Całoroczna sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu. Zawady19.pl.
17: Sport w Rock Radio.
18: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Ostatecznie 5 Polaków zobaczymy w drugiej rundzie wielkoszlemowego French Open. Z turnieju odpadł dziś Kamil Majchrzak po gładkiej porażce z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. Druga runda rusza jutro, a na kort wejdą Iga Świątek, która zagra z Czeszką Sarą Bejlek, Magda Linet, która zmierzy się z Łotyszką Ileną Ostapenko i Magdalena French, która zagra ze Szwajcarką Jill Teichmann. Po zmianie lokalizacji przez reprezentację Iranu FIFA potwierdziła wszystkie 48 ośrodków, w których w trakcie Mistrzostw Świata będą przebywać uczestnicy. 39 drużyn zamieszka w USA, 7 w Meksyku, w tym Iran, który będzie miał bazę w Tichuanie, a tylko 2 w Kanadzie. Oprócz gospodarzy zamieszka tam reprezentacja Panamy.
16: Audycję sponsorował właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu. Całoroczna sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu. Zawady19.pl.
17: Pogoda.
12: Do końca dnia gorąco i pogodnie. W nocy przelotne deszcze na Mazowszu i Lubelszczyźnie, możliwe burze. Temperatura od 9 do 16 stopni w nocy. Wiatr porywisty, szczególnie nad morzem i w górach. A jutro najsłoneczniej na zachodzie kraju, a na wschodzie możliwy deszcz i burze. Nieco chłodniej, od 15 do 26 stopni. Najmocniej powieje podczas burz.
17: Rock Radio. Klasyka rocka.

Rock Radio gramy również noblistów. I to był przykład. Bob Dylan, Hurricane, klasyka rocka w Rock Radio podczas tego wieczoru. Natomiast już w piątek, zobaczycie jak czas szybko minie, w piątek po 18:00 klasyczna dziesiątka, rockowa lista przebojów, to będzie 102 notowanie, więc cały czas możecie wchodzić na rockradio.pl, rozejrzeć się, zagłosować na swoje ukochane kawałki, no i też czekamy na wasze propozycje, jeśli jakieś nie znajdziecie na rockradio.pl. My wasze propozycje gramy codziennie po 14:00 w Rock Radio, więc klasyczna dziesiątka w piątek po 18:00, by godnie rozpocząć weekend. A już teraz Skankanazi Week.

0: Oj, są takie numery, do których uwielbiam wracać i też nucić sobie pod nosem. I tak jest w przypadku grupy Mysłowic. Scenariusz dla moich sąsiadów. Rock Radio i klasyka rocka podczas tego wieczoru. A za chwilę m.in. Oasis i Guns N' Roses oraz też Tomek Lipiński opowie, jak powstał kawałek Jeszcze będzie przepięknie Tiltu.
1: Reklama.
2: Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
3: A teraz?
2: Uczucie pełności.
3: Dobrze, i ostatni.
2: Gazy.
3: Świetnie. A co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Travisto.
4: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Została ostatnia reklama.
10: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl. Skoda. Po reklamie.
11: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Rock Radio i klasyka rocka, zespół Oasis, Wonderwall, a więc bracia Gallagher, którzy w tym roku zrobili sobie przerwę, bo jak powiedzieli na początku tego roku, chcą skupić się na oglądaniu Mistrzostw Świata w piłce nożnej, które też już bardzo, bardzo blisko, to kwestia paru dni. Natomiast już teraz posłuchajcie, jak powstał kawałek Tiltu. Jeszcze będzie przepięknie, opowiada o tym sam Tomek Lipiński.
1: A jeszcze będzie przepięknie, no bo wiesz, trzeba żyć, rozumiesz, no i trzeba po prostu mieć ciągle nadzieję na to, że jednak...
0: A to prawda, że od staruszka zasłyszałeś to zdanie?
1: Od staruszka, tak, w gumie, w głównym uniwiermagu, na Placu Czerwonym w Moskwie w 87, bodajże 8 roku. Tak. Siedział sobie na ławeczce przed sklepem z kosmetykami, gdzie akurat rzucili jakieś zachodnie te...
0: Perfumy.
1: I tamte, tak, te kobiety radzieckie tam się tak kładły na tej ladzie, jedne na drugich, żeby tam powąchać i kupić ewentualnie. I on tak siedział, jak się uśmiechał dobrotliwie. I mówił, to, dziewuszki, jeszcze budżet piękny, jeszcze budżet normalny, wiesz, no.
0: To jeszcze trochę poczeka.
1: Oj, tak. I ten obawiam się, że my też, no to znaczy, wiesz co, ja mam wrażenie, że jesteśmy w takim momencie, wiesz, takiego, jak na ostrzu noża, wiesz, że to może się przechylić wszystko albo w jedną stronę i będzie jakaś...
0: Ale to jest takie ogólnej nerwówki.
1: Tak, tylko, że to musi w którąś stronę pójść, rozumiesz? Znaczy, jak się napięcie kumuluje, to ono się albo musi rozładować w jakiejś formie tragicznej, albo musi zostać rozładowane. I bardzo jestem ciekaw, co nastąpi.
0: No to posłuchajmy. Tilt jeszcze będzie przepięknie w Rock Radio.

0: dobrze słyszycie, dobrze trafiliście. Rock Radio i Klasyka Rocka dla was cały czas gra. To był dokładnie Tom Petty. A wy też pamiętajcie, że Rock Radio znajdziecie mając apkę Rock Radio na waszych smartfonach. Natomiast jeszcze do godziny 20 na pewno pojawi się Bon Jovi, a także Bryan Adams. Rock Radio! Rock
1: Radio! Reklama.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: Cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, taniej
6: masz. Szukacie fajnej przygody na Dzień Dziecka? Na mój nos! Wszystkie tropy prowadzą do Avenidy.
7: Dzień Dziecka w Avenidzie. Baw się z Psim Patrolem. Już w ten piątek i sobotę od 10 do 18.
6: Będą interaktywne gry, tańce, policyjne zagadki, balonowe zoo i pstrykanie fotek. Podejmuj wyzwania i zostań bohaterem.
8: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
9: I twoje też.
10: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
11: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
10: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
11: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
10: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
11: No.
12: Dzień mamy w Media Expert.

0: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
1: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
3: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość.

0: Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Została ostatnia reklama.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Po reklamie.
6: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Zespół T-Rex Metal Guru podczas tego wieczoru. Natomiast proszę Państwa, czas na spotkanie z Arturem Gadowskim, który tak wspomina pewną historię dotyczącą kasety.
1: Andrzej Mogieński poprosił mnie, żebym zaśpiewał na płycie Piotra Zandera. Ja tam śpiewałem, śpiewałem do podkładu, który już był nagrany. Oni w ogóle nie, jakby wiesz, to zupełnie nie była moja tonacja, numer w ogóle dla mnie za wysoko do zaśpiewania, nietrafiona rzecz. I ja powiedziałem, że nie, no po prostu nie, no tam wymęczyłem to nagranie gdzieś tam wymęczone w studiu, wiesz, ale to nie brzmiało dobrze. I ja prosiłem ich, żeby no nie, że to się w ogóle nie nadaje, to nie wchodzi, nie może wejść na płytę. No i no, potem pamiętam, że w takim sklepie płytowym zobaczyłem kasetę. Patrzę sobie i czytam, że tam jest napisane, że piosenkę śpiewał Artur Gadowski. No i co się stało? No i wziąłem, kupiłem sobie tą kasetę, od razu ją wrzuciłem do magnetofonu, słucham, ale to nie jest mój głos. Się okazało, że po prostu Piotr zaśpiewał, Zander, zaśpiewał to jako demo dla mnie, z tym, że było to też na tej zasadzie, że to było dla niego też za wysoko, więc zwolniono obroty podczas nagrywania jego wokalu, żeby on mógł, wiesz, z wysokościami zaśpiewać dobrze. Potem jak to odtworzono w normalnej prędkości, to był taki, wiesz, głos skrzata, nie? I ja nie wiem, ktoś, kto wydawał tą kasetę, przeoczył to. Oni w ogóle jakby nie zwrócili na to uwagi, tak wydali taką rzecz.
0: A my posłuchajmy zdecydowanie Artura Gadowskiego i grupę Ira. Nadzieja w Rock Radio już teraz.

0: Reklama.
1: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
2: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
0: Po reklamie.
7: Przystanek Klasyka Rocka. W Rock Radio.
8: Godzina 20 w Rock Radio. Czas na newsy i pogodę.
9: W Krakowie zmiany po referendum, ale rewolucji nie będzie. Minister obrony w Kanadzie chce rozmawiać o programie Safe i dronach. Polacy masowo korzystają z M-Obywatela. Aplikacja bije kolejne rekordy.
7: Rock Radia.
9: Agnieszka Trojanowska-Bis. Bez większych zmian, tak w skrócie można opisać to, co czeka Kraków w najbliższych tygodniach. Powołany dziś przez premiera na komisarza Krakowa Stanisław Kracik zapowiedział, że chce zapewnić mieszkańcom funkcjonowanie miasta w taki sposób, jak do tej pory. Jak dodał, chodzi o to, by po odwołaniu, po referendum prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego miasto nie funkcjonowało gorzej.
10: Teraz czuję się jak ktoś, kto wierzy, że jest rzemieślnikiem, ma dobrze wykonać robotę.
9: Mówił nowy komisarz Kracik, tymczasem odwołany z funkcji Aleksander Miszalski nie zamierza usuwać się w cieni. Już zapowiedział, że zaangażuje się w kampanię wyborczą w Krakowie. Do późnych godzin wieczornych nieprzejezdna będzie droga ekspresowa S5 między węzłami Krościna a Żmigród w kierunku Poznania. To efekt kolizji z udziałem cysterny. Jej kierowca wjechał pojazdem do rowu. Dla pozostałych kierowców wyznaczono objazd. Służby nie podały informacji o osobach poszkodowanych. Trwa drugi dzień wizyty ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza w Kanadzie. Szef MON spotyka się ze swoim kanadyjskim odpowiednikiem. Rozmowy dotyczą m.in. udziału Kanady w unijnym programie SAFE. Ottawa jest zainteresowana chociażby kupnem polskich dronów. Władysław Kosiniak-Kamysz chwali relacje Europy z krajem klonowego liścia.
11: Kanada jest bliżej Europy niż kiedykolwiek. Kanada bierze większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo Europy i będzie brała większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo Europy.
9: Minister obrony poinformował, że prowadzi w Ottawie rozmowy o inwestycjach przemysłu kanadyjskiego w Polsce, a także w drugą stronę o inwestycjach polskich przedsiębiorców w Kanadzie. Aplikacja M-Obywatel bije kolejne rekordy pod względem liczby użytkowników. Jak poinformował minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, z aplikacji korzysta już ponad 12 milionów osób, co oznacza, że M-Obywatel jest najpopularniejszą tego typu aplikacją w Europie.
12: Śmiało można powiedzieć, że Polacy nie tylko polubili, ale zakochali się w aplikacji, która stała się częścią codziennego życia, usprawnia je i daje szansę, że możemy dzisiaj bez wychodzenia z domu załatwić masę spraw.
9: Aplikacja oferuje już 47 różnych usług. Ich lista nadal będzie rosła. Wkrótce przez tę aplikację zyskamy dostęp do danych z Krajowego Rejestru Sądowego. A na razie w M-Obywatelu najczęściej sprawdzamy liczbę i termin ważności punktów karnych i zastrzegamy numer PESEL. Trzy polskie mecze czekają jutro kibiców na tenisowym Roland Garrosie. Jako pierwsza z naszych tenisistek zagra Iga Świątek. O czym więcej z Paryża Przemysław Pozowski.
13: To będzie kolejny upalny dzień w Paryżu, gdy Świątek wyjdzie w południe na kort Filipa Szatriera, temperatura będzie dobijać do 30 stopni.
14: Szczerze mówiąc, nie przeszkadza mi to. Jak wygrałam turniej, gdzie było gorzej, typu Chiny albo w Cincinnati rok temu, o Jezu, to w ogóle chyba nigdy takiej pogody nie doświadczyłam.
13: W upale grać będzie też około godziny 13 Magdalinet z Jeleną Ostapenko, a wieczorem na kort wyjdzie Magdalena Fręch i zmierzy się z Jill Teichmann.
15: Teichmann, nie grająca przez parę miesięcy, powracająca po kontuzji, po przerwie, na pewno bardzo głodna zwycięstw, bardzo ciężka przeciwniczka, lewa ręka top spin.
13: W czwartek natomiast mecze o trzecią rundę zagrają Hubert Hurkacz i Maja Chwalińska.
9: Paryski tenisowy turniej pokazuje Eurosport.
7: Pogoda.
9: Jutro chłodniej niż dziś, do 15 stopni na wybrzeżu, do 20 w centrum, do 26 na Podkarpaciu. Najsłoneczniej będzie na zachodzie Polski, a na wschodzie możliwy deszcz i burze. Najmocniej powieje podczas burz, do 75 km na godzinę.
7: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: 22 w niezłym gościu Rock Radia.
1: Cześć, tu Leszek Lichota.
2: Tu mamy do czynienia z klasyczną, tragiczną sytuacją. To znaczy, jakąkolwiek podejmiemy decyzję, będzie ona

0: Serial Zakładnicy od początku trzyma w napięciu. On ma jeszcze bardzo ciekawą konstrukcję, ponieważ praktycznie każdy odcinek zaczyna się od ostatniej sceny niemalże. To znaczy widzimy jakiś konflikt na samym początku odcinka, jakieś dramatyczne zdarzenie, a potem przenosimy się w czasie do kilka dni przed, bądź kilkanaście godzin przed i patrzymy, jak do tego doszło. I to, że na dzień dobry zarzuca się widzowi taki haczyk w postaci cliffhangera, który jest na dzień dobry, jeszcze nie rozumiemy, o co chodzi, ale widzimy, że sytuacja jest nabrzmiała, to potem każdy chce dowiedzieć się, jak kto do tego doprowadził i dlaczego w ogóle się coś takiego zdarzyło. To jest bardzo ciekawy zabieg.
1: Cała rozmowa już dziś po 22 w Rock Radio.

0: Reklama.
1: Teraz w Biedronce piwa w super cenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
2: Została ostatnia reklama.
3: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
4: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
3: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
4: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
0: Po reklamie.
5: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Polski i klasyki rocka w Rock Radio.
1: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta. Dziś powiemy o zespole Geisha Goner i ich płycie Hunting for the Human, którą zaproponował nam Diako w komentarzu na Facebooku.

0: Zespół Geisha Goner to warszawski kwintet, który tworzył w latach 90-96 i na swoim koncie ma dwa albumy, z czego o tym drugim dziś porozmawiamy trochę więcej.
1: I ma też na swoim koncie dwa dema. Co grał zespół Geisha Goner? No on grał taki techniczny thrash metal z elementami tak zwanego groove metalu. I te ich poszczególne numery są bardzo skomplikowane technicznie. To znaczy słychać, że muzycy do perfekcji opanowali grę na swoich instrumentach. Mamy tam na przykład bardzo częste zmiany tempa, także tak naprawdę słuchając tych poszczególnych kawałków, nie spodziewamy się, co się może wydarzyć za sekundę w nich. I z jednej strony to jest bardzo takie efektowne, z drugiej strony ja słuchając płyty Hunting for the Human, miałem wrażenie, że słucham nie piosenek, nie utworów, tylko bardziej takich popisów, takich demonstracji tego, ile my z tych instrumentów potrafimy wycisnąć, więc ja byłem taki trochę rozdarty, no bo jak ktoś tak się popisuje, tak, że tutaj potrafię tak szybko zagrać, tutaj nagle zmienić tempo i tak dalej, no to ja jako słuchacz nie mam przyjemności ze słuchania muzyki. Oczywiście jestem pod wrażeniem tych jego zdolności technicznych.
0: No rozumiem.
1: Ale wiesz, no to 40 minut słuchania takich, wiesz, wywijańców, tak, na gitarach i na perkusji jest dość osobliwym doświadczeniem. O. Ale jednocześnie, tak, no zdecydowanie muzycy Geisha Goner potrafią świetnie grać na instrumentach.
0: Dobra, a co mi powiesz o składzie zespołu?
1: Dwóch znanych muzyków przewinęło się przez tę kapelę. Wokalistą Geisha Goner był Maciej Taw, który później śpiewał w takim zespole Rootwater. Oni kilkanaście lat temu nagrali taki numer Havana Gila. On był dość popularny wśród metalowej braci. Ale na uwagę zasługuje również Marcin Kleiber albo Kleiber. Przepraszam, bo nie wiem, jak to nazwisko się czyta. To był basista, który od kilkunastu lat gra w zespole towarzyszącym Dodzie.
0: Wow!
1: No.
0: To ciekawe.
1: No, to jest po prostu co? No, ciepła posada, na pewno dobrze płatna. Tak mi się wydaje, że piosenki Dody chyba nie wymagają aż takiej biegłości w posługiwaniu się instrumentami. Dawno nie słuchałem, ja się zatrzymałem na znaku pokoju tak naprawdę. A nie, przepraszam, jeszcze piosenka Rajotka jest super. Znam
0: no
1: ten scenariusz.
0: Ja czekam na nowe dokonania.
1: No nieważne, bo to nie o Dodzie tak w ogóle jest. Tak. Te wybory nie są o tym.

0: płyta Hunting for the Human jest drugą płytą, jak już wspomniałam, która wyszła tylko na kasecie.
1: To jest taki paradoks wydawniczy. Płyta, która wyszła tylko na kasecie i nie doczekała się reedycji. Więc jeśli macie tę płytokasetę w swoim zbiorze,
0: to jest biały kruk. Zdecydowanie. No.
1: Ciekawostka. Ta płyta, czy tam ta kaseta, ten album rozpoczyna się od takiego intra Hanko i to jest cytat z piosenki Stanisława Grzesiuka, Hanko.
0: No proszę.
1: No ją kiedyś przerobił szwagier Kolaskę na przykład, więc możecie ją kojarzyć. No a jak dalej potoczyły się losy grupy Geisha Goner? Otóż, niedługo po wydaniu płyty Hunting for the Human zespół Geisha Goner się rozpadł. Część muzyków z tego składu założyła kapelę Low, która supportowała Iron Maiden na ich koncercie w Polsce w 1996 roku, ale ten zespół Low też zakończył działalność i nie pozostawił po sobie żadnych nagrań.
2: Białe kruki klasyki rocka.

0: nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: 3, 2, 1. Misja Ruch, czas start!
2: Wystartuj po zdrowie i wspaniałą przygodę z Poznań Plaza.
1: Dwa dni radości i kreatywnej zabawy.
2: Już w sobotę 30 maja i w poniedziałek 1 czerwca. Emocjonujące sportowe wyzwania i niespodzianki. Kreatywne warsztaty i bezpłatny serwis rowerowy.
1: Misja Ruch. Dzień dziecka w Poznań Plaza.
3: Poznań Plaza.
4: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
5: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: Są adresy, które brzmią dobrze. Jeżyce, Koplana, Sołacz tuż za progiem. Wyjątkowe osiedle stworzone z myślą o miejskim życiu blisko wszystkiego, co ważne. W ofercie Koplany znajdziesz gotowe mieszkania. Od kompaktowych typu studio po wygodne, rodzinne układy. Zamieszkaj od razu lub poczekaj i skorzystaj z rozłożonego finansowania. Koplana, to ty wybierasz. Restauracja, kawiarnia czy spacer po parku. Duży wybór, wysoki standard. Osiedlekoplana.pl.
10: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Została ostatnia reklama.
15: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
16: Po reklamie.
17: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
4: Są adresy, które brzmią dobrze. Jeżyce, Koplana, Sołacz tuż za progiem. Wyjątkowe osiedle stworzone z myślą o miejskim życiu blisko wszystkiego, co ważne. W ofercie Koplany znajdziesz gotowe mieszkania. Od kompaktowych typu studio po wygodne rodzinne układy. Zamieszkaj od razu lub poczekaj i skorzystaj z rozłożonego finansowania. Koplana, to ty wybierasz. Restauracja, kawiarnia czy spacer po parku. Duży wybór, wysoki standard. Osiedle Koplana.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Po reklamie.
8: Rock.
7: Rock.
8: Radio.
7: Radio.
8: Klasyka.

0: niezły gość Rock Radia. Już dziś po 22.
1: Cześć, tu Leszek Lichota. To nie jest czarno-biały świat. To jest świat stworzony z ludzi, którzy muszą cały czas mieć oczy dookoła głowy, uważać na wszystko. Żyją w kraju, którym my nazywamy totalitarnym w zasadzie, no na Białorusi. Są tam elementem w zasadzie obcym, bo są Polakami mieszkającymi tam w obecnych czasach, czy tam w roku 21, kiedy dzieje się akcja. A dodajmy tylko, że jednak ten serial jest fikcją. To nie jest serial oparty na faktach, ani dokumentalny. Jest to pewnego rodzaju fikcja, fantazja na temat tego, jak mogłyby się potoczyć losy współpracy naszych państw, losy NATO i Rosji i wschodu i zachodu, gdyby sprawy przyjęły troszeczkę inny obrót. Nie działoby się może wtedy to, co teraz na Ukrainie, a może by się działo gdzie indziej, może byśmy byli w to bardziej zaangażowani. I jak ważna jest praca służb, żeby gasić takie pożary w zarodku i nie dopuścić do rozprzestrzenienia się konfliktów.
0: Cała rozmowa już dziś po 22 w Rock Radio.

0: Środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
1: Są adresy, które brzmią dobrze. Jeżyce, Koplana, Sołacz tuż za progiem. Wyjątkowe osiedle stworzone z myślą o miejskim życiu blisko wszystkiego, co ważne. W ofercie Koplany znajdziesz gotowe mieszkania. Od kompaktowych typu studio po wygodne rodzinne układy. Zamieszkaj od razu lub poczekaj i skorzystaj z rozłożonego finansowania. Koplana, to ty wybierasz. Restauracja, kawiarnia czy spacer po parku. Duży wybór, wysoki standard. Osiedle Koplana.pl.
2: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
3: A dokąd to, kolego świerszczu, skaczesz?
4: Na Zawadi. Do ogrodu. Koncert tam cykam.
3: No to koniec siedzenia za kominem. W to mi graj.
4: Tam jest tyle kwiatów i doniczek. Idealnie dla świerszcza i jego nuty.
3: No to może przy okazji skoczę na zakupy?
5: Ogród Zawady. Polecany przez Owady. Ogród Zawady 19. Rośliny do domu i ogrodu. Największy wybór donic w Wielkopolsce. Fachowe porady gratis. Ogród Zawady 19. Centrum Ogrodnicze. Poznań. 500 metrów od Ronda Śródka. www.zawady19.pl.
6: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
7: Wszystkie modele Chery czekają na Ciebie w Chery Berdychowski przy Owsianej 27 w Poznaniu. Umów się na jazdę próbną bądź wybierz auto w atrakcyjnym finansowaniu dostępne od ręki. Chery Berdychowski.
8: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
9: Została ostatnia reklama.
10: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Po reklamie.
12: To jest Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Reklama.
1: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
0: Po reklamie.
2: Niezły gość w Rock Radio.
3: Przed jednym mikrofonem Kuba Kaleta, a przed drugim mikrofonem niezły gość Rock Radio, Leszek Lichota. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam wszystkich.
3: Aktor znany z takich filmów jak Lynch, Znachor, Karbala, Boże Ciało, serialu Fataha na przykład i jeszcze wielu innych, bo jest pan jednym z bardziej zapracowanych aktorów w kraju chyba w ostatnich miesiącach.
4: Nie wiem, patrząc na to, jak nie mogę spotkać się z moimi kolegami, to myślę, że wielu z nas jest bardzo mocno zapracowanych.
3: To bardzo dobrze.
4: No w sumie tak. No. Na szczęście jeszcze uprawiamy zawód, który lubimy, więc nie jest to duże obciążenie.
3: A my się dzisiaj spotykamy dlatego, że na ekrany wchodzi serial Przesmyk, czyli Eastern Gate po angielsku. Premiera 31 stycznia, reżyseria Jan P. Matuszyński, w rolach głównych Lena Góra, Karol Pocheć, Andrzej Konopka, Bartłomiej Topa i nie tylko. 6 odcinków będzie miał ten serial. I zanim będę pana tutaj przepytywał na okoliczność, to szybki zrobię wstęp fabularny. Mamy wiosnę 2021 roku. Ewa Oginiec, w tej roli właśnie Lena Góra, oraz Skinner, czyli Karol Pocheć, są parą polskich agentów, którzy rozpracowują Rosjan. Ewa jest w ciąży, ale podczas jednej z akcji traci dziecko, trafia na wieś do starszej siostry, żeby no, trochę odreagować, żeby trochę odpocząć. Nie bez znaczenia jest to, że ta siostra mieszka w pobliżu wschodniej granicy i gdy Ewa powoli dochodzi do siebie, dowiaduje się, że Skinner zostaje zdemaskowany i porwany i trafia w ręce rosyjskiego wywiadu. I tutaj myślę, że należy postawić kropkę, bo nie planuję streszczać fabuły całego serialu.
4: Ja też nie mam takich zamiarów, gdyż jest to serial sensacyjny, serial szpiegowski, co mnie bardzo cieszy, gdyż jestem fanem tego gatunku jako widz również i nie możemy zdradzać tutaj, co się wydarzy z bohaterami. Ja tylko gwoli ścisłości dodałbym, że tutaj padło wiele w tym streszczeniu o służbach rosyjskich, natomiast nasz serial opowiada o pracy służb specjalnych, wywiadowczych, polskich i białoruskich, gdyż rzecz dzieje się głównie na Białorusi. Oczywiście tam wywiad rosyjski też działa, natomiast tu chodzi o granicę polsko-białoruską i te wszystkie rzeczy, które się tam działy i dzieją.
3: Warto tutaj też pochylić się nad tytułem, dlatego że tytułowy Przesmyk to jest Przesmyk Suwalski, czyli terytorium Polski, które jest położone wzdłuż Suwałk, Augustowa i Sejn. Łączy Polskę z państwami bałtyckimi oraz z terytorium NATO i rozdziela obwód królewiecki, który należy do Rosji, i terytorium Białorusi, i według amerykańskiej armii właśnie Przesmyk Suwalski to jest jeden z potencjalnie najbardziej zapalnych punktów na mapie Europy i tam się dużo dzieje.
4: Tak się mówi, że jest to strategiczny punkt. Faktycznie to jest taki korytarz, który w razie jakiegoś konfliktu zbrojnego zdaje się jest potrzebny wrogim wojskom do tego, żeby przedostać się na terytorium swoje i do nas. No ale to tam, on ma wiele wymiarów, ten tytuł. Jak państwo zobaczycie serial, to sami jakby będziecie mieli frajdę z tego, że będziecie odgadywać jeszcze, jakie ma znaczenia ten przesmyk. Co tutaj dodać? No jest to punkt strategiczny, punkt zapalny i myślę, że to jest dobry wstęp do w ogóle rozmowy o tej historii i tym serialu, który, jak wspomniałem, pokazuje kulisy pracy służb wywiadowczych i kontrwywiadowczych, co jest bardzo rzadką u nas. Bardzo rzadko mamy możliwość przyjrzenia się tej pracy. My nawet przygotowując się do tego serialu mieliśmy okazję spędzić kilka godzin na rozmowach z dyplomatami, którzy mają doświadczenie w kontaktach polsko-białoruskich. Mogli nam poopowiadać troszeczkę o tym, na ile mogli odsłonić tutaj rąbka tajemnicy, jak to wyglądało. Jako dyplomaci oczywiście też byli weryfikowani i mieli styczność ze służbami wywiadowczymi. Więc była to bardzo, bardzo ciekawa taka praca i ciekawe spotkania.
3: To teraz będzie generyczne pytanie, bo chciałem się dowiedzieć, w jaki sposób pan trafił do obsady serialu Przesmyk i domyślam się, że powie pan, że był casting.
4: A skąd?
3: Nie?
4: A skąd? Janek zadzwonił, że robi i że ma dla mnie bardzo fajną postać. Bardzo by chciał, żebym wziął udział, a ponieważ z Jankiem Matuszyńskim znamy się już od lat, gdyż był jednym z współreżyserów serialu Wataha, więc wiedzieliśmy, że będzie to fajna współpraca. No i sam pomysł zrobienia serialu szpiegowskiego, takiego gatunkowego, mocno osadzonego takiego thrillera. Bardzo mi się spodobał, gdyż jak wspomniałem, jestem jako widz fanem tego gatunku, więc bardzo przyjemnie być też jego elementem i częścią.
3: No to właśnie jeszcze chyba trzeba, jesteśmy winni słuchaczom wyjaśnienie, kim pan w tym serialu jest. Pan gra tam rolę Tadeusza Lemańskiego, czyli prezesa Stowarzyszenia Polaków na Wschodzie. I bardzo bym chciał powiedzieć, jaka jest pańska rola w tej fabule, natomiast ona dotyczy wątku, który nie jest zawarty w tym streszczeniu, które zrobiliśmy na początku.
4: Tak, zdaje się, że z premedytacją nie został zawarty w tym streszczeniu, gdyż to, kim on jest, kim się okaże, okazuje i tak dalej, jakie ma powiązania, jakie ma intencje, komu pomaga, na czyje zlecenie i tak dalej, jest to dosyć ważny element całej układanki i to trzeba pozostawić widzom do śledzenia i rozkminiania z kolejnymi odsłonami odcinków. Natomiast no faktycznie jest to prezes Stowarzyszenia Polaków na Wschodzie, czyli można powiedzieć, no taka trochę szycha tam ma odpowiedzialną funkcję i wiele, wiele kontaktów może być bardzo pomocny dla ludzi, którzy potrzebują azylu. Więcej nie zdradzę.
3: Dwa mam w ogóle przemyślenia związane właśnie z serialem, znaczy mam więcej przemyśleń, ale mam dwa przemyślenia na ten moment związane z serialem Przesmyk, dlatego że oczywiście ten wątek Ewy oraz Skinnera to jest główna oś fabuły, ale do tego jest jeszcze kilka innych wątków, które nie są ujęte w tym streszczeniu i one są równie interesujące, to jest po pierwsze. Po drugie, to jest tak, że bardzo fajnym zabiegiem jest to, że ja na przykład, kiedy oglądałem ten serial...
4: No właśnie, ile pan widział odcinków?
3: Trzy.
4: Trzy.
3: Tak.
4: O trzy więcej niż ja.
3: Serio?
4: Mhm.
3: No dobrze. No to w takim razie chciałem powiedzieć, to ja panu powiem w takim razie.
4: Ale ja czytałem scenariusz.
3: Okej, <Okay, to>. Dobrze. Że fabuła jest tak rozegrana, że przez długi czas... To znaczy ja na etapie trzeciego odcinka ja nie wiem, kto jest dobry, kto jest zły. To znaczy jest kilka takich niejednoznacznych postaci i mam swoje podejrzenia, że o, ten coś odwali, ta coś odwali, ale nie jestem pewien.
4: To bardzo dobrze świadczy o tym, jak reżyser z montażystą i scenarzystami zapletli tę intrygę. Skoro przy trzecim odcinku mamy jeszcze wątpliwości, faktycznie to nie jest czarno-biały świat. To jest świat stworzony z ludzi, którzy muszą cały czas mieć oczy dookoła głowy, uważać na wszystko. Żyją w kraju, którym my nazywamy totalitarnym w zasadzie, no na Białorusi. Są tam elementem w zasadzie obcym, bo są Polakami mieszkającymi tam. W obecnych czasach, czy tam w roku 21, kiedy dzieje się akcja, a dodajmy tylko, że jednak ten serial jest fikcją. To nie jest serial oparty na faktach, ani dokumentalny. Jest to pewnego rodzaju fikcja, fantazja na temat tego, jak mogłyby się potoczyć losy współpracy naszych państw, losy NATO i Rosji, i Wschodu i Zachodu, gdyby sprawy przyjęły troszeczkę inny obrót. Nie działoby się może wtedy to, co teraz na Ukrainie, a może by się działo gdzie indziej, może byśmy byli w to bardziej zaangażowani i jak ważna jest praca służb, żeby gasić takie pożary w zarodku i nie dopuścić do rozprzestrzenienia się konfliktów.
3: A drugie moje przemyślenie dotyczy tego, że w ogóle to jest takie moje osobiste wrażenie. Według mnie filmy szpiegowskie mają dość wysoki próg wejścia. To znaczy wymagają od widza tego, żeby się choć trochę orientował w sytuacji albo aktualnej, jeżeli wydarzenia toczą się w teraźniejszości, albo przeszłej, jeżeli wydarzenia toczą się w przeszłości. I ja szczerze mówiąc nie gustuję w tego typu produkcjach i powiem panu zupełnie szczerze z ręką na sercu, że kiedy bym przeglądał właśnie listę seriali na jakiejś platformie, bym trafił na Przesmyk, bym powiedział sobie szpiegowski, nie. Widzę, że jest nowy odcinek Kuchennych Rewolucji. To wolę, ale...
4: Tu się różnimy, no. Ja jestem fanem.
3: Ale po obejrzeniu trzech odcinków, i to też mówię to zupełnie szczerze, to nie chodzi o to, że my teraz tutaj jakby mamy podpromować serial, naprawdę mi się bardzo podoba. To, co widziałem, bardzo mi się podoba i mogę z czystym sumieniem słuchaczom polecić.
4: To świetnie, bo fabuła, przynajmniej na papierze, kiedy miałem scenariusz w ręku i w trakcie, kiedy go realizowaliśmy, wydawała się być dosyć nawet skomplikowana, co jakby odzwierciedla stopień trudności pracy tych służb i zawikłania układów jakichś międzyludzkich. Faktycznie nie każdy się wydaje tym, kim jest. Każdy ma w sobie jasną i ciemną stronę. Teraz tylko jest walka o to, której strony musi użyć, żeby przeżyć, żeby przetrwać, żeby kogoś ochronić, co poświęcić, a co ocalić, co jest ważniejsze, co mniej ważne. I myślę, że te niuanse tutaj są bardzo, bardzo interesujące.
3: Niezłym gościem Rock Radia jest Leszek Lichota. Rozmawiamy o serialu Przesmyk. Już za moment będziemy się trochę głębiej wkręcać w fabułę, ale oczywiście bez spoilerów, bo mam... To nie są moje jedyne przemyślenia na temat fabuły tego serialu, więc zostańcie z Rock Radiem.
2: Niezły gość w Rock Radio. 105 i 4 FM. Całej rozmowy posłuchasz w podcastach na rockradio.pl.

0: nie zmierza do tego, żeby wyjaśnić widzom, jak to się stało, że właśnie Rosja napadła na Ukrainę.
1: Nie, wydaje mi się, że nie zmierza do tego. To znaczy, wydaje mi się, że jakby ciąg linearny był taki. Przed inwazją rosyjską, taką tą pełnoskalową, lutową 22 na Ukrainę, mieliśmy już dosyć duże tarcia na granicy polsko-białoruskiej. I wydawało się, że to będzie jakby jednym z najważniejszych rzeczy, na której będzie się trzeba skupić, i główny problem, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo naszych granic. Sprawy jednak potoczyły się inaczej i dużo szybciej. Przeniosło się wszystko na Ukrainę i gdzieś ta granica białoruska została na chwilę zapomniana wtedy. No ale jak wiemy, do dziś tam są stawiane płoty, zasieki, różnego rodzaju przeszkody, żeby utrudnić szlaki przemytowe i przesył ludzi do, no można powiedzieć, Unii Europejskiej w zasadzie, bo my strzeżemy tych granic. I kiedy powstawał ten scenariusz, ale to trzeba było już scenarzystów zapytać, czy na pewno, to myślę, że tamto wydarzenie sprzed wojny było jakby zarzewiem tego pomysłu i skupili się na tym. Poza tym wydaje mi się, że o wojnie w Ukrainie to jeszcze za wcześnie, żeby mówić. Po prostu ona wciąż trwa i za mało o niej wiemy. Dostajemy tylko oficjalne przekazy medialne z dwóch stron. A co najważniejsze, trzeba to widzom cały czas przypominać, słuchaczom, że jednak ten serial jest fikcją. Jest fikcją, nie opowiada o żadnych prawdziwych zdarzeniach, tylko o pewnych możliwych zdarzeniach, które jakby fantazując sobie na ich temat, możemy się domyślać, że gdyby sprawy się potoczyły inaczej, to by miały taki bieg i co trzeba by zrobić, żeby tego uniknąć. I na tym się skupia serial, jak pokazać tą pracę służb. Bardzo ciężką, niebezpieczną pracę służb wywiadowczych.
0: Zastanawiałem się też, w ogóle jeszcze przed przystąpieniem do oglądania serialu, czy ten temat, no, który no, jest, umówmy się, nierozerwalnie związany właśnie z agresją Rosji na Ukrainę, czy to nie jest próba monetyzacji tego tematu? Monetyzacji wojny.
1: Zawsze można tak do tego podejść. No, to jest kwestia jakby intencji. I takie intencje można zarzucić. No, środowisko filmowe żyje z pisania scenariuszy i tworzenia filmów i seriali. Więc czegokolwiek byśmy się nie tknęli, zawsze można zarzucić, że jest to próba monetyzacji. Po prostu szukamy zawsze jako twórcy nośnych tematów, w miarę aktualnych i niezużytych. I ten serial i scenariusz do niego napisany, zdaje się, spełnia wszystkie te kryteria. I jest czymś dosyć nowym i rzadko używanym w polskim języku serialowo-filmowym. Mówiliśmy o pracy służb policyjnych, Straży Granicznej, a o kontrwywiadzie i służbach mało było seriali. Raczej, jeżeli nawet się pokazywały jakieś wątki, to one dotyczyły konfliktów wewnątrz kraju. A już taka większa geopolityka rzadko była u nas przenoszona na ekran. I myślę, że to jest jedna z pierwszych prób zmierzenia się z takim tematem i dosyć udana już od razu.
0: To teraz będzie pytanie od kompletnego laika, dlatego że zauważyłem, że nie trudno to zauważyć, nie trudno to też wyłapać słuchem, że spora część obsady serialu Przesmyk to są aktorzy no, niepolskojęzyczni. Tylko teraz nie wiem, bo tego nie sprawdzałem, czy to są aktorzy rosyjscy, czy białoruscy, czy ukraińscy.
1: No to chyba nie będę tutaj za bardzo pomocny, ponieważ ja nie miałem okazji spotkać się ze wszystkimi członkami obsady, ponieważ no, nasze wątki nie zawsze się przecinały. To jest bardzo wielowątkowy serial i historia. Mimo, że ma tylko 6 odcinków, to tych wątków jest trochę, one się na różnych płaszczyznach rozgrywają. I nie jestem w stanie powiedzieć, czy to byli aktorzy z Białorusi, Ukrainy, z Litwy, czy z Rosji. Nie pomogę tutaj.
0: No dobra, to w takim razie przejdźmy do lokacji, dlatego że serial kręcono również, tak wskazują podpisy i tak też wskazują elementy dekoracji. Tylko teraz nie wiem, czy ja się dałem na to nabrać jako widz, czy może tak faktycznie jest. On był również kręcony w Mińsku i w Kaliningradzie.
1: No to teraz to jestem zaskoczony mocno. To znaczy być może były jakieś zdjęcia uciekające albo wykorzystywano materiały do jakichś establiszy, żeby pokazać panoramę Mińska czy Kaliningradu, gdyż akcja tego serialu dzieje się w Mińsku. W dużej mierze, nie tylko oczywiście, ale w dużej mierze. No, ze względów oczywistych nie było możliwe, żeby polska ekipa filmowa przyjechała w trakcie trwania wojny na Ukrainie, w którym Białoruś jest zaangażowana po przeciwnej stronie, żeby nas tam wpuszczono i żebyśmy kręcili sobie w sposób bezpieczny serial o tym, jak polskie służby rozpracowują służby białoruskie. No, to już byłby absurd. Więc musieliśmy szukać lokacji, które by ten Mińsk nam zastępowały. Na szczęście czy nieszczęście w Polsce jest trochę takiej architektury, ponieważ no, w byłej minionej epoce powstawały różne molochy i

0: zdawały się pod różnymi szerokościami geograficznymi, czy to w Białorusi, czy Moskwie, czy Ukrainie, czy u nas, wychodzić spod tej samej ręki. I na przykład świetnie plenery białoruskie czy mińskie oddawał, ten klimat świetnie oddawał, na przykład oddawała Nowa Huta w Krakowie. Tamta architektura jest dosyć podobna i gdyby nie podpisać, gdzie jesteśmy, to można używać wymiennie, że jest to Mińska albo Nowa Huta. I takich plenerów w Polsce bardzo dużo szukaliśmy, które by uwiarygodniły jakby w obrazku miejsce akcji. Ale nie jeździliśmy tam my jako aktorzy grać na Białoruś. To trzeba by spytać już może producenta albo reżysera, czy ekipa czasami nie pojechała, żeby zrobić jakieś takie ogólne widoczki albo wykorzystali jakieś archiwalne materiały. Nie wiem, bo nie widziałem, więc trudno mi powiedzieć, co wpletli jakby w ten obrazek.
1: To w takim razie myślę, że jednak skłaniałbym się ku tej wersji, że ja się dałem nabrać jako widz, dlatego że było parę takich aktorskich scen, które rozgrywały się właśnie w plenerach, no podpisanych jako Mińsk, jako Kaliningrad, i ja sobie zdaję sprawę z tego, że można w postprodukcji na przykład podmienić napisy na bloku na napisy cyrylicą, prawda?
0: Tak, tak. No, no, jeżeli chodzi o takie napisy, no, tam, czy nie wiem, numery rejestracyjne, czy nazwy sklepów, no to jest już bardzo prosta sprawa i scenografowie sobie z tym radzą doskonale. No oczywiście jeszcze mamy komputery, które mogą później w postprodukcji to bardzo uwiarygodnić i podbić. Natomiast no proszę mi wierzyć, że ten Mińsk był robiony na Śląsku i Małopolsce.
1: No to jeszcze właśnie chciałem się odnieść do tego, co pan powiedział, dlatego że to, co bardzo mi się spodobało, między innymi oczywiście w serialu Przesmyk, to bardzo klimatyczne wnętrza w scenach, które toczą się no właśnie odpowiednio no w Mińsku na przykład. To są wnętrza takich właśnie PRL-owskich tak naprawdę, jakby jeśli odnosimy to do naszej rzeczywistości, socjalistycznych mieszkań, też w ogóle same bryły tych budynków, jest kilka takich scen, które się toczą na osiedlu bloków, bardzo przygnębiające w ogóle są te.
0: No tak, to świadczy o bardzo bogatej naszej przeszłości i historii, gdyż tych pozostałości tego stylu w Polsce jest bardzo dużo, ponieważ one stanowią jakiś taki duży trzon kulturowy, chociażby spójrzmy na Pałac Kultury, cały czas jest dyskusja, czy on powinien zostać, czy powinien zostać, ale zburzony. I jest mnóstwo, nie wiem, teatrów, które powstały, domów kultury, które powstały, urzędów, które powstały w tamtym czasie i do dzisiaj służą te miejsca, więc z nich korzystaliśmy. I faktycznie jak wchodziliśmy na plany, jeżeli tylko ekipa od scenografii już zdążyła wykonać swoją pracę, to mieliśmy wrażenie, że przenosimy się trochę w przestrzeni do innego kraju.
1: Wspomniał pan o tym przed chwilą, że w serialu, że jest też obecny motyw tego kryzysu uchodźczego na granicy i tam faktycznie, to akurat nie w pańskim wątku, przynajmniej nie w trzech pierwszych odcinkach się pojawi, ale faktycznie jeden z bohaterów mocno się angażuje w pomoc uchodźcom na granicy. No i biorąc pod uwagę, że pan nie widział tego efektu finalnego, to nie mogę się z panem, znaczy podzielę się, tak, ale to nie wiem, czy pan mi coś powie na ten temat, bo jest taka scena, w której Krzysztof Hałaj, grany przez Bartłomieja Topę, oraz Zbigniew Lange, grany przez Andrzeja Konopkę, oglądają zdjęcia z miejsca, no tu nie będzie wielki spoiler, to jest pierwsza scena, samobójczej śmierci konsul Marii Niedźwieckiej w tej roli Magdalena Walach i może to jest moja nadinterpretacja, może to jest efekt tego, że jestem już skrzywiony, bo jesteśmy w Rock Radio, ale mnie się ciało pani konsul, ułożenie tego ciała na tych zdjęciach skojarzyło z pozycją, jaką David Bowie ma na okładce płyty Lodger. On tam to jest tak wykręcony pod nienaturalnym kątem, ale to jest, mówię, moja...
0: Może to jest jakaś perwersja w tym, że tak się zdało, może to nie był przypadek, nie wiem, nie było mnie przy tym, nie wiem dlaczego tak ułożono Magdę, ale to warto zapytać reżysera, czy to jest jakiś jego, czy był jakiś podtekst tutaj.
1: A może ja widzę wzory, gdzie ich nie ma na przykład.
0: No to bardzo często tak odbieramy. Tak.
1: I to trzeba wtedy leczyć już, to wiem. Dobra, to jeszcze jedna taka totalnie być może niemerytoryczna uwaga, ale Lena Góra, która gra główną rolę właśnie w serialu Przesmyk, ja w ogóle mam kiepską pamięć do twarzy. Często ciężko jest mi połączyć, ciężko jest mi odtworzyć po prostu twarz człowieka, którego raz widziałem w życiu, ale kiedy oglądałem właśnie sceny z Leną Górą w chatce jej starszej siostry, to bardzo mi się ona skojarzyła z tym, jak Maja Pankiewicz wygląda w serialu Morderczynie. I aż musiałem zrobić pauzę i musiałem sprawdzić, czy to nie jest ta sama aktorka. No oczywiście nie jest tak, ale...
0: No to nie wiem, bo nie znam tamtego serialu. Mhm. Natomiast no, Lena Góra, jakby to, że została obsadzona w roli tej agentki, w zasadzie takiej superagentki. Nie jest to przypadek, bo Lena ma w sobie coś takiego, że ona nie jest trochę stąd. Ona jest dziewczyną, która lata spędziła na zachodzie w Stanach Zjednoczonych, gdzieś jest przesiąknięta też tamtą kulturą, nie jest obarczona tutaj tym naszym podwórkiem polskim. I ma troszkę inny punkt widzenia i to się też przenosi na ekran. I myślę, że to bardzo, bardzo dobry jakby był punkt obsadowy, żeby wykorzystać jakby tę jej niejednoznaczność w tym serialu.
1: Ale też Lena Góra, ona występuje w kilku różnych wersjach wizerunkowych, dlatego
0: jak
1: się wciela
0: agentka.
1: Tak, jak to agentka. I to jest też bardzo fajne, że ma w sobie taką pewną plastyczność.
0: Tak.
1: To znaczy, jasne, oczywiście inaczej się umaluje, założy soczewki kontaktowe, jest taka scena, czy perukę, ale też no, inaczej się zachowuje po prostu.
0: Ale to w ogóle kobiety, aktorki to mają coś takiego, że jak będą miały dobrą charakteryzację, jeszcze nie wiem, jakieś kino kostiumowe, jak jest na przykład, ubiorą je w stroje z epoki i dadzą perukę, czy podkręcą im włosy, inaczej umalują, to potem jak wyjdzie po takich zdjęciach z charakteryzacji, będzie sobą, to jest kompletnie nie do poznania. Faceci tak nie mają w tym zawodzie. To nie wiem, co by nam musieli zrobić, chyba tylko, nie wiem, jak tak jak pingwina robili i musieli cały odlew zrobić twarzy i ciała, żeby zmienić faceta, no to doszłoby do takiego efektu, a my jednak co możemy? Zgolić brodę i albo zapuścić brodę, obciąć się na łyso, albo zapuścić włosy, ale dalej będziemy podobni zawsze do siebie.
1: Niezłym gościem Rock Radio jest Leszek Lichota. Rozmawialiśmy o serialu Przesmyk, ale to nie jest jedyna produkcja, w której Leszka Lichotę będzie można zobaczyć, albo już można zobaczyć, bo za chwilę pogawędzimy sobie o serialu Śleboda.
0: W studiu. Z przyjemnością.
1: Z obopólną przyjemnością.
2: Niezły gość w Rock Radio. 105 i 4 FM. Całej rozmowy posłuchasz w podcastach na rockradio.pl.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: W studiu Kuba Kaleta i Leszek Lichota. Za nami dogłębne omówienie serialu Przesmyk, ale od 12 grudnia można oglądać również serial Śleboda, reżyseria Michał Gazda, Bartosz Blaszkę, w obsadzie m.in. Maria Dębska, Maciej Musiał, Piotr Pacek i Jan Englert. 6 odcinków i jest to ekranizacja powieści autorstwa Małgorzaty i Michała Kuźmińskich i wstęp fabularny robię. Anka, czyli młoda antropolożka z Krakowa, w tej roli Maria Dębska, ucieka w góry, żeby odpocząć od wielkomiejskiego zgiełku i spędzi trochę czasu z rodziną. Na miejscu przypadkowo odkrywa zwłoki i zostaje wplątana w rozwiązanie zagadki morderstwa. I tą sprawą szybko zaczynają interesować się również rządny sensacji, lokalny dziennikarz Sebastian, w tej roli Maciej Musiał, oraz Jędrek, czyli Piotr Pacek, miejscowy policjant i młodzieńcza miłość Anki. I tutaj jest to oczywiście adaptacja bestsellerowego kryminału, ale również mamy tutaj eksploatowany motyw zabójstwa w małej, hermetycznej społeczności.
2: Tak. Dodajmy, że jeszcze dodatkowym bohaterem w serialu Śleboda jest Podhale. I to ma bardzo duże znaczenie, ponieważ oprócz obrazków Podhala, które świetnie są fotografowane przez Tomka Augustynka, naszego operatora, jest specjalistą w pokazywaniu gór, udowodnił to już m.in. przy Watasze, to również ta lokalność jest istotna, ponieważ jest związana z historią tego miejsca, co się okaże w trakcie fabuły. Czyli jakby historia, która zdarzyła się parę pokoleń temu, jest na tyle żywa i nierozwiązana, że rzutuje i wpływa na obecne życie ludzi w tym miejscu. I o tym jest w zasadzie ta historia, tylko odgrzebywana od tyłu. Czyli coś się zdarza, jakaś zbrodnia się zdarza dziś, a bohaterowie dochodzą do tego, dlaczego w ogóle doszło, kto zabił, a jakie miał powody. I te powody już się zanurzają w niejednoznacznej historii Podhala.
1: Nie wspomnieliśmy o tym jeszcze, kim pan jest w tym serialu, bo ja tego nie wiem.
2: A, no właśnie. może mówmy o sobie bardziej, tak. Ja tam gram faceta, nazywa się Groń. To jest nie za bardzo istotne, zresztą jak się nazywa. Istotne jest to, że jest to potomek górali, którzy po II wojnie światowej wyemigrowali, musieli uciekać i emigrowali akurat do Stanów Zjednoczonych. I mój bohater się urodził już w Stanach Zjednoczonych, natomiast dzięki swojemu ojcu, który wyjechał z Polski, cały czas miał dosyć mocną więź z nie tylko Polską, ale przede wszystkim właśnie tym Podhalem. I ta gdzieś spuścizna i tradycja ojca była podtrzymywana i on tym był żywiony, karmiony i wraca po latach do Polski, żeby pokazać swojej rodzinie strony, z których pochodził jego ojciec, bo on tutaj nie był, a przy okazji przywieźć prochy ojca, żeby spoczęły w bliskim jego sercu miejscu. Przy okazji dowiemy się, że to nie są jedyne sprawy, które tutaj przyjechał załatwić, że to, co mu zostawił w pamięci ojciec, wywarło na nim na tyle duże piętno, że musi wsadzić kij w mrowisko i zadać parę niewygodnych pytań, żeby rozliczyć przeszłość i móc zacząć żyć pełną piersią.
1: No to w takim razie, biorąc pod uwagę, że ja widziałem tylko zwiastun serialu Śleboda, to ja nic więcej na jego temat nie mogę powiedzieć. Pan powiedział, myślę, że...
2: Ja powiedziałem już za dużo.
1: Ale myślę, że na tyle dużo, żeby zachęcić słuchaczy do obejrzenia. Tym bardziej, że to nie jest jedyna serialowa produkcja, w której będzie można pana zobaczyć, bo w roku 2025, ale jeszcze nie wiadomo kiedy na ten moment, na ekrany wejdzie serial Zakładnicy w reżyserii Macieja Migasa, a w rolach głównych wystąpią Magdalena Ruszczka, Piotr Adamczyk i Jan Englert, znowu Jan Englert, w kolejnej produkcji z pańskim udziałem. Czy to jest przypadek?
2: Że Jan Englert?
1: Tak.
2: No to właśnie albo wszystko jest przypadkiem w życiu, albo nic. Może nie o tyle przypadek, że pan Jan Englert był rektorem uczelni, w której studiowałem, czyli Akademii Teatralnej, za czasów, kiedy ja tam byłem, jak również był opiekunem mojego roku, więc może to nie jest przypadek. Ale duża przyjemność, ponieważ nigdy z panem Janem Englertem wcześniej nie mieliśmy okazji spotkać się w pracy, więc to, że i w Ślebodzie, i w Zakładnikach będziemy obok siebie, bo razem scen nie mieliśmy, ale przynajmniej w jednej produkcji, no to wielki zaszczyt.
1: 7 odcinków będzie mieć serial Zakładnicy. streszczenie króciutkie. Pewnego grudniowego wieczoru, tuż przed świętami, do domu Osterów włamuje się czworo zamaskowanych napastników. Biorą rodzinę jako zakładników i stawiają ultimatum Eryce, w tej roli Magdalena Różdżka, która to Eryka jest lekarką. Eryka ma następnego dnia przeprowadzić rutynową operację na biznesmenie filantropie i w tej roli właśnie Jan Englert. I jeżeli biznesmen nie umrze na stole operacyjnym, to rodzina Eryki zginie. Taki tutaj szantaż zostaje zastosowany.
2: Tak, no i tu mamy do czynienia z klasyczną, tragiczną sytuacją. To znaczy, jakąkolwiek podejmiemy decyzję, będzie ona krzywdząca dla której ze stron. Jeżeli Eryka, czyli Magdalena Różdżka, grająca moją żonę, spełni oczekiwania tych terrorystów, żeby ochronić nas, no to będzie musiała zabić człowieka jako lekarz, który przyrzekał, no w ogóle jako człowiek, no i z własną moralnością, który, ale jako nawet lekarz, który przyrzekał, że zrobi wszystko, żeby ratować ludzkie życie. Więc czyje życie ma uratować? Czy swojej rodziny, czy tego pacjenta? Cokolwiek nie zrobi, decyzja jest tragiczna i fatalna. I to jest bardzo mocny punkt startu w ogóle tego serialu. Ja miałem okazję, był teraz niedawno taki warszawski festiwal serialowy Warsaw Serial Con, pierwsza edycja, i tam zarówno Śleboda, jak i Zakładnicy byli pokazywani na dużych ekranach kinowych publiczności po raz pierwszy. Oczywiście jeden czy dwa odcinki tylko i miałem okazję zobaczyć. I faktycznie ten serial Zakładnicy od początku trzyma w napięciu. On ma jeszcze bardzo ciekawą konstrukcję, ponieważ praktycznie każdy odcinek zaczyna się od ostatniej sceny niemalże. To znaczy widzimy jakiś konflikt na samym początku odcinka, jakieś dramatyczne zdarzenie, a potem przenosimy się w czasie do kilka dni przed, bądź kilkanaście godzin przed i patrzymy, jak do tego doszło. I to, że na dzień dobry zarzuca się widzowi taki haczyk w postaci cliffhangera, który jest na dzień dobry, jeszcze nie rozumiemy, o co chodzi, ale widzimy, że sytuacja jest nabrzmiała, to potem każdy chce dowiedzieć się, jak kto do tego doprowadził i dlaczego w ogóle się coś takiego zdarzyło. To jest bardzo ciekawy zabieg. Na razie może tyle.
1: Dobrze, to ja tylko jeszcze powiem, że pan tam gra rolę Wiktora, czyli męża głównej bohaterki, i z tego, tak, z tego, co wiem o fabule, czyli niewiele, to wynika, że to jest o tyle interesujące, że to po stronie kobiety w tej rodzinie w przypadku tej fabuły stoi sprawczość, tak? Że to od Eryki zależy to, czy rodzina przeżyje, czy nie. I
2: no, tak na pierwszy rzut oka tak to wygląda, natomiast jak to w każdym rasowym kryminale bywa, w miarę postępu czasu poznajemy również bliżej innych bohaterów, którzy, jak się okazuje, nie do końca zawsze są tym, za kogo ich uważamy. I każdy z tych domowników, każda z tych postaci ma swoją tajemnicę, dosyć istotną dla przebiegu tej fabuły i dosyć istotną dla bycia bądź niebycia tej rodziny. I nikt tutaj nie jest czarno-biały znowuż. Zarówno po stronie tych zakładników tej rodziny steroryzowanej, jak zarówno po stronie tych, którzy ich terroryzują. W momencie, kiedy zaczynamy poznawać obie strony ich motywacje, jesteśmy postawieni w dosyć niekomfortowej sytuacji, bo zaczynamy lubić tych, których nie powinniśmy, a nie lubić tych, którzy są ofiarami, ale rozumiemy ich imperatywy i dlaczego to robią.
1: To dodajmy jeszcze, że Zakładnicy to jest adaptacja, polska adaptacja izraelskiego serialu Bnei Aruba, czyli Hostages po angielsku. No to ja w takim razie mogę powiedzieć, że niezłym gościem Rock Radia jest Leszek Lichota. Rozmawialiśmy już o serialach, to teraz zajrzymy sobie na chwilę do teatru. Cudownie. Bo tam też się dzieje.
0: Niezły gość w Rock Radio. 105 i 4 FM. Całej rozmowy posłuchasz w podcastach na rockradio.pl.

0: Zły gość w Rock Radio.
1: W studiu Kuba Kaleta oraz Leszek Lichota. Rozmawialiśmy już o serialach, w których można albo będzie można Leszka Lichotę zobaczyć, ale Leszek Lichota jest również aktorem teatralnym i na przykład można obejrzeć pana w spektaklu Wiesz, że wiem na deskach różnych teatrów, bo to jest spektakl objazdowy, jest to komedia i w obsadzie znaleźli się, poza panem oczywiście, Ilona Wrońska, Michał Czernecki, Przemysław Sadowski, Agnieszka Castellanos-Pawlak i...
2: To od razu spostuję tylko, że Michał Czernecki oczywiście był z nami przez parę lat, ale od już mniej więcej roku gra zamiast Michała już Przemek Sadowski.
1: To teraz w takim razie o fabule, króciutko. Wiesz, że wiem. Młode małżeństwo przeprowadza się z miasta na wieś i zaprasza na kolację zaprzyjaźnioną parę, no ale pech sprawia, że na chwilę przed tym spotkaniem na jaw wychodzą pewne słowa, które rzucają nowe światło na tę znajomość, no i dalej już jest... karuzela zdarzeń.
2: Tak, no spektakl Wiesz, że wiem jest komedią francuską w oryginale. Jest to bardzo zgrabnie napisana sztuka, która jakby mówi o tym, do czego może doprowadzić nieszczerość w relacjach takich koleżeńskich, można powiedzieć. Ta nieszczerość tutaj jakby jest dwustronna, bo na początku wydaje nam się, że przez przypadek z sekretarki telefonicznej dowiadujemy się, mój bohater i moja żona, grana przez Ilonę, dowiadujemy się, co myślą o nas znajomi, gdyż nie są świadomi tego, że ich telefon do nas zadzwonił i słyszymy ich rozmowę. Ale z drugiej strony nasza wścibskość sama nas wrzuca w tą niewygodną sytuację, bo moglibyśmy po prostu wyłączyć to i nie podsłuchiwać ich. A jednak... podsłuchujemy. Jesteśmy ciekawi, co naprawdę o nas myślą. No myślę, że to jest bardzo takie ludzkie, że chcemy się dowiedzieć, co by myśleli ludzie o nas, którzy wyszli z pomieszczenia i już nie muszą patrzeć nam w oczy. O tym już parę filmów powstało, że ktoś potrafi czytać w myślach na przykład i tak dalej. To doprowadza oczywiście do bardzo zabawnej sytuacji, to znaczy widz na dzień dobry wie już, że my wiemy, co oni o nas myślą. Oni przyjeżdżają do nas w odwiedziny zapowiedziane i są kompletnie nieświadomi, że my byliśmy świadkami tej rozmowy. A my mamy plan, żeby się za to zemścić. I to znowu nas stawia w niefajnym świetle. No i my robimy wszystko, żeby im troszkę uprzykrzyć ten wieczór i żeby ich ośmieszyć w naszych oczach. Oni troszeczkę nieświadomi tego dają się wpuszczać w te maliny, gdyż mają takie, a nie inne charaktery, co doprowadza do jakiejś znowuż konfliktowej i tragicznej sytuacji pod koniec tego spektaklu. Ale to wszystko jest w bardzo lekkiej, zabawnej formie dobrej komedii. Gramy to z powodzeniem od 5 lat po całej Polsce i nie zapowiada się, żebyśmy szybko schodzili z afisza, więc myślę, że przypadła ta sztuka ludziom do gustu.
1: A proszę mi powiedzieć, jak się gra na jednej scenie z własną partnerką?
2: No więc to różnie to bywa. To znaczy, powiem tak, że no, mieliśmy obawy oczywiście, no bo nigdy wcześniej nie graliśmy razem. Tuż przed tym spektaklem mieliśmy okazję się spotkać na scenie w troszkę innych warunkach. Zaraz powiem, o co chodzi. Ilona grała w Teatrze Kamienica w takim spektaklu Test, gdzie mniej więcej chodziło o to, co byś wolał dostać, 100 tysięcy dzisiaj, czy milion za 10 lat jakby. No i na tym polegał cała fabuła takiej jednoaktówki, bardzo zgrabnej. I w pewnym momencie potrzebowali zrobić zastępstwo za jedną z męskich postaci. A ja, wiedząc, że będziemy wchodzić w ten spektakl Wiesz, że wiem i że spotkamy się z Iloną na scenie, pomyślałem, że to będzie dobre takie przedpole, żebyśmy zobaczyli, jak my w ogóle działamy na tej scenie razem, no bo co innego jest życie prywatne, a co innego zawodowe. I tam ja zrobiłem tak zwane szybkie zastępstwo, więc ominął nas cały etap bardzo żmudnych prób, gdzie się jakby wykuwa to żelazo i rodzą się pomysły i najbardziej konfliktowy czas tak naprawdę, bo potem jak się już ustawi spektakl, no to w zasadzie się go odtwarza. I okazało się, że jest to bezbolesne i dosyć przyjemne. Rozumiemy się na tej scenie, nawet zaskakujemy czasami. I to nam jakby utwierdziło nas, że możemy wejść w nowy spektakl, w etap prób i nie pozabijamy się w domu.
1: To zajrzyjmy sobie w takim razie jeszcze do Och Teatru, bo tam grana jest Dziewczyna z pociągu i to jest thriller, czyli adaptacja bestsellerowej powieści autorstwa Polly Hawkins, reżyseria Cezary Żak, a w obsadzie Marta Ścisłowicz, Agata Wątróbska i Anna Smułowicz. Między innymi oczywiście ten spektakl miał swoją premierę w 2021 roku i polega on z grubsza na tym, że Rachel Watson w tej roli Marta Ścisłowicz ciężko przeżywa rozwód, ucieka od codzienności, snując fantazję na temat pary mieszkającej w domu, który to dom codziennie mija jadąc pociągiem, ale ale pewnego dnia no, z okien pociągu dostrzega coś bardzo niepokojącego. Jakiś czas temu rozmawiałem właśnie w tym studiu z Martą Ścisłowicz, między innymi o tym spektaklu, ale też o serialu Skazana. O, nie gadaliśmy dzisiaj o Skazanej, ale chyba już nie ma czasu, no nieważne. W każdym razie, dość dużo czasu poświęciliśmy temu, że no to jest nietypowo wystawiać thriller na deskach teatralnych.
2: No właśnie, właśnie. To było bardzo ciekawe, bo my tak przyzwyczajeni jesteśmy do troszkę innych form. Ten thriller jest ogromną rzadkością. Czarek Żak podjął się wyreżyserowania tego thrillera i myślę, że dosyć chyba udana próba, ponieważ bardzo dużo ludzi przychodzi na te spektakle i gramy przy pełnej widowni. A na końcu bardzo często jesteśmy nagradzani brawami na stojąco, więc to działa. To znaczy, dla aktora to jest o tyle trudne, że to nie jest spektakl, który ci daje natychmiastową odpowiedź, tak jak w komedii, że jeżeli jest zaplanowany żart i ludzie się zaśmieją, to wiesz, że dobrze wykonałeś swoją robotę. W thrillerze aż tak do śmiechu nie jest. On polega raczej na śledzeniu meandrów fabuły i losów bohaterów, więc skupia się na tym, żeby je oddać, a nagroda przychodzi ewentualnie na sam koniec, kiedy widzowie jakby dadzą temu wyraz. Parę zabiegów tutaj fajnych zostało przez Czarka Żaka wprowadzonych na scenę. Jest mrocznie, jest troszeczkę zadymiona taka rzeczywistość. Też w tym spektaklu ciekawe jest to, że główna bohaterka ma problemy z pamięcią. Nie tylko z racji tego, że lubi nadużywać napoi wysokoprocentowych, bo lubi, ale po prostu jej się miesza rzeczywistość troszkę, co utrudnia dojście do prawdy. I tutaj nie wiemy do końca, co jest jej wymysłem, a co jest tym, co naprawdę gdzieś zobaczyła. I dzięki innym postaciom ona stara się jakby oddzielić rzeczywistość od swoich fantazji i dojść do rozwiązania zagadki tak naprawdę. No i to jest bardzo przyjemna i ciekawa sztuka.
1: Odnośnie do takich mniej, powiedzmy, typowych gatunków, które są wystawiane w teatrach, to jakiś czas temu rozmawiałem z Krystianem Pestą na temat Łapki na myszy, czyli na temat kryminału, który jest w Teatrze Ateneum grany. No tam punktem odniesienia jest no chociażby to, że ten spektakl już od kilkudziesięciu lat jest grany również w innych krajach, w Wielkiej Brytanii chociażby.
2: Ale tutaj no, ja może, jeżeli pozwolisz, bo wywołałeś tytuł jak? Łapka na myszy?
1: Łapka na myszy, tak.
2: No to bardzo ciekawe, bo teraz nie ma pan prawa tutaj wiedzieć o tym, dlatego to mówię, z Cezarem Żakiem, a pod jego batutą, właśnie jesteśmy obecnie z Martą Ścisłowicz, grającą w Dziewczynie z pociągu, jesteśmy obecnie w próbach do spektaklu pod tytułem Pułapka, o, który nie jest thrillerem, nie jest też komedią, a jest kryminałem. Coś na wzór jakiejś takiej kobry, powiedzmy, troszkę między kryminałem a dreszczowcem i też lada moment będziemy jeździć po całej Polsce i mierzyć się z publicznością z tym tekstem.
1: Czyli daty premiery jeszcze nie znamy, Pułapki.
2: Pułapka będzie miała premierę w kwietniu. Dokładnie jeszcze nie wiemy kiedy, natomiast wcześniej na pewno będziemy chcieli się rozegrać, więc będziemy takie przedpremierowe pokazy robili, a oficjalnie w kwietniu. Mówię to dlatego, bo jest już dostępny plakat i informacja o tym, a też Marta Ścisłowicz jest i Piotr Głowacki i Jędrzej Hycnar w obsadzie tego czteroosobowego spektaklu.
1: To jeszcze wracając do Dziewczyny z pociągu. Pan tam gra rolę Toma Watsona.
2: Tak.
1: W tym spektaklu. I mam pytanie, dlatego że no tak, książka jest no, jednym z najpopularniejszych thrillerów ostatnich lat. Była też ekranizacja. Czy ta ekranizacja, jeśli pan ją widział, była jakimś punktem odniesienia?
2: Nie wydaje mi się zbyt udana, więc jakby nie była pomocna, powiedzmy. Poza tym film operuje drastycznie innymi środkami niż scena teatralna. Zwłaszcza scena teatralna Och Teatru, która jest o tyle trudna, że widownia siedzi po obu stronach. Czyli nie możemy się zamknąć w pewnym świecie, tylko gramy 360 stopni, jakby to powiedzieć. I trzeba operować zupełnie innymi środkami, żeby to opowiedzieć w teatrze niż w filmie. Film jest bardziej dosłowny. Natomiast sztuka teatralna, spektakl wymaga, no jeżeli nie jest widowiskowy, a ten thriller widowiskowy nie ma być z założenia, polega na tym, że widz we własnej wyobraźni, jakby dostając poszczególne informacje, łączy sobie kropki i fakty i ten spektakl oprócz tego, że na scenie odbywa się też troszkę u niego w głowie. I to jest ta przewaga, bądź nie przewaga teatru nad filmem. Bo w filmie dostajemy gotowe odpowiedzi. Po prostu obraz i słowo ma powiedzieć wszystko.
1: Niezłym gościem Rock Radia był Leszek Lichota. Dziękuję.
2: Bardzo dziękuję wszystkim za uwagę.
0: Niezły gość w Rock Radio. 105 i 4 FM. Całej rozmowy posłuchasz w podcastach na rockradio.pl.

czasem szczery, czasem zwyczajnie kłamie. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Halo, czy to ty?
1: Ano, to jestem ja.
0: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
1: A matuju. I ten prysznic, co mi dał na pamiątku na te dni, a nocy.
0: A słowa, które szeptaliśmy pod